0: Aj, aj, tak wcześnie wstawać, no czasem trzeba. Ariana Grande w RMF FM. Pierwsza kawa i najważniejsze informacje dla was, jadących do pracy albo wracających z wakacji, bądź jadących na wakacje na lotnisko
1: albo
0: na przykład. Karol, co na drogach?
2: Mamy nowe doniesienia z Krajowej 12 w Wielkopolskiem.
0: Słuchamy.
2: Tam po zderzeniu busa z ciężarówką służby wprowadziły objazd dla jadących od strony Jarocina na rondzie imienia Stanisława Mikołajczyka na Krajową 11, a dla jadących od strony Kalisza ulicą Wschodnią do Krajowej 11.
0: Zachowajcie więc ostrożność, ale to nie wszystko, bo teraz Krajowa 60 na Mazowszu.
2: Zgadza się, tam wieczorem na odcinku Maków Mazowiecki Ciechanów w pobliżu Karniewa doszło do przewrócenia się słupów energetycznych na jezdnię. Droga była zablokowana, ale już to utrudnienie zostało zażegnane i możecie jechać tam bezpiecznie.
0: To są dobre informacje, a na północ od Rzeszowa oraz w okolicach Lublina przelotny deszcz, miejscami burza i silniejsze porywy wiatru. Tak wygląda świat na 17 minut przed czwartą. Co jaki świat? Polska, nie?
2: Polska.
0: A jak świat będzie wyglądać, to usłyszycie w faktach o czwartej.

Dzio, to jest właśnie najlepsza muzyka w RMF FM. 8 minut i będzie godzina czwarta. Zaćmienie słońca, głośny temat w tym tygodniu. Największe show w Hiszpanii to już jutro wieczorem. Może właśnie tam się wybieracie? To w RMF-ie przydatne informacje, bo uwaga, mogą być tłumy w tej Hiszpanii. Służby obawiają się paraliżu komunikacyjnego. No i będzie naprawdę tłoczno miejscami. Czy warto tam jechać? No, nie zawsze da się. Nie zawsze ma się czas, nie zawsze ma się środki. Dlatego w środę też z Polski będziemy podziwiać to zaćmienie, tylko częściowe, nie całkowite. Mimo wszystko szykujemy dla Was RMF FM moc atrakcji, między innymi w Mikołajkach. Bo po zachodzie słońca, po tym całym zaćmieniu, będziemy oglądać też noc spadających gwiazd. Będzie fajnie.

0: sam. Ogłoszenie RMF FM.
1: 6 minut, w których zniknie słońce, to przejdzie do historii. Przeżyj to z RMF FM. Spotykamy się już jutro o 18:00 w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach. Zaćmienie słońca plus Perseidy. Takiej promocji kosmos nie zrobi ponownie przez długie lata. Relacje z kosmicznego spektaklu w wieczornym programie w RMF FM. RMF FM zawsze z wami.
2: Za chwilę na zegarach godzina 4:00, czas na fakty RMF FM, które przedstawi Karol Płaczkiewicz.
3: Co najmniej 5 osób zginęło, a 20 zostało rannych w rosyjskim ataku na Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy. Komisja Europejska odblokowuje kolejne miliardy dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy. Kraków wśród najlepszych miast Europy dla pokolenia Z. Posłuchajcie, co przyciąga młodych do stolicy Małopolski. Co najmniej 5 osób zginęło, a 20 zostało rannych w rosyjskim ataku na Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy. Rosjanie użyli pocisków balistycznych i bomb kierowanych. Jak informowaliśmy w faktach, wcześniej Rosjanie zaatakowali też Kijów. Ukraińska obrona powietrzna ostrzegała przed możliwością kolejnych uderzeń, m.in. na Sumy, Charków i Czernichów. Moskwa w ostatnich tygodniach wyraźnie nasiliła wykorzystanie pocisków balistycznych. Donald Trump miał w lipcu potajemnie opuścić Turcję na pokładzie wojskowego samolotu C-32A, a nie Air Force One, tak twierdzi Washington Post. Powodem miała być wiarygodna groźba irańskiego ataku na prezydenta lub jego samolot. Według gazety Trump wraz z kilkoma współpracownikami został przewieziony na pokład C-32A w specjalnym pojeździe cateringowym. W tym samym czasie dziennikarze i część pracowników Białego Domu byli przekonani, że prezydent znajduje się na pokładzie Air Force One. Amerykańskie służby miały wcześniej uzyskać informacje o konkretnym zagrożeniu ze strony Iranu. Biały Dom nie potwierdził szczegółów operacji, ale podkreślił, że Trump jest celem wrogów USA i wykorzystywane są wszelkie dostępne środki, by zapewnić mu bezpieczeństwo.
0: Słuchaj, to są fakty w RMF FM.
3: Komisja Europejska dała zielone światło dla wypłaty Polsce kolejnych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Tym razem chodzi prawie o 8 miliardów euro. Co jest finansowane z tych pieniędzy, to wyjaśni nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
4: Ponad 500 polskich nauczycieli otrzymało bony na zakup laptopów o wartości 2500 zł, a szkoły dostały ponad 16500 laptopów i tabletów. Za pieniądze z tej transzy KPO kupiono też 88 tramwajów dla Wrocławia, Poznania i Krakowa. Gdy Komisja Europejska wypłaci tę transzę, Polska będzie miała już wypłacone z KPO ponad 42 miliardy euro. To prawie 77% całej puli przewidzianej dla naszego kraju. Żeby wykorzystać całą pulę, Warszawa musi zrealizować pozostałe zobowiązania do końca tego miesiąca, a wniosek o wypłatę musi zostać wysłany do końca września.
3: Kraków wśród najlepszych miast Europy dla pokolenia Z. Chodzi o osoby urodzone między 1997 a 2012 rokiem. W najnowszym rankingu magazynu Time Out stolica Małopolski zajęła 7. miejsce, wyprzedzając m.in. Paryż, Ateny czy Wiedeń. Co na to przedstawiciele krakowskiego pokolenia Z?
5: Wydaje mi się, że to jest ogólnie dużo jakby ludzi, młodzieży, że dużo rzeczy jest do robienia. Różne na przykład bagry albo na rynku jest dużo miejsc. To takie właśnie do wychodzenia, do spotykania się.
6: Ładnie, ogólnie ładne kamienice i wszystko, ogólnie miasto ładnie też wygląda po prostu.
5: I też dosyć czysto jest, szczerze, jak na takie duże miasto.
7: A co dla waszego pokolenia jest dzisiaj najważniejsze?
5: Szczerze mi się wydaje właśnie, że takie relacje międzyludzkie są najważniejsze, bo one są i w szkole, i w życiu prywatnym, że nie tylko jakby przyjaciele, tylko też rodzina, po prostu wszyscy.
6: Te spotkania, nawet dzisiaj idziemy teraz się spotkać właśnie na bagry. No tak naprawdę ludzie dają taką motywację też do życia po prostu.
3: Usłyszał w Krakowie nasz reporter Paweł Konieczny. O najlepszych miastach do życia według pokolenia Z przeczytacie na rmf24.pl. Wczoraj przed południem cały kadłub przyszłego ORP Wicher, okrętu budowanego dla marynarki wojennej, opuścił w całości halę PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni. To jeden z trzech okrętów powstających w ramach programu Miecznik. Wartość kontraktu na trzy fregaty, Wichara, Burzę oraz Huragana przekracza 15 miliardów złotych. Nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski rozmawiał o tej inwestycji z Marcinem Ryngwelskim, prezesem zarządu PGZ Stocznia Wojenna, i z Janem Grabowskim, wiceprezesem zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
8: Panie prezesie, kilka minut przed godziną 11, poniedziałek 10 sierpnia, kadłub Wichra wyjechał z hali. To się wydarzyło. Jak trudny to był moment, żeby dojść do tego, co teraz tutaj widzimy?
9: Ale panie redaktorze, gdybym miał tak wspomnieć te 5 lat, które było tutaj w tej stoczni i w całym konsorcjum razem z PGZ-em, to tak mną targają pozytywne emocje, dlatego że to nie jest tylko kwestia samego projektu, samego podpisania, samej dokumentacji technicznej. To są setki ludzi, którzy za tym stoją. Zebranie tak fantastycznego zespołu, który to produkuje, zajęło nam kilka lat. Stocznia się zmieniła nieprawdopodobnie. Dzisiaj jesteśmy jednym z najnowocześniejszych zakładów tego typu w Europie. Jeżeli chodzi o samego Wichra, to przed nami, jesteśmy w połowie tej pięknej przygody, bo przed nami teraz wyposażanie, ale jestem dumny ze swoich kolegów i koleżanek, którzy razem ze mną i z zarządem uwierzyli w tą całą historię, jaką jest Miecznik, i poszli za nami, nie bali się, i dzisiaj są tego efekty. Za 2 dni uroczystość chrztu, za 3 dni wodowania, także pokażemy też wszystkim Polakom, że przemysł okrętowy w Polsce ma się dobrze, a będzie miał się tylko lepiej.
8: To jest moment, w którym Wicher opuszcza halę na samojezdnych platformach. No i z lądu musi się dostać teraz na wodę. To skomplikowana operacja?
9: Warto podkreślić, że tego typu operacji jeszcze nigdy nie przeprowadzono w przemyśle okrętowym w naszej 100-letniej historii. Jest to bardzo skomplikowana operacja. Właśnie wjeżdżamy rufą na barkę samozanurzalną. To jest największa tego typu barka w ogóle na świecie, ponad 36 tysięcy wyporności. Jak tylko skończymy, wózki SPMT postawią całą konstrukcję na podporach, wyjadą z barki i pojadą po przyszłą ORP Burzę, dlatego że przyszła ORP Burza jest już składana w hali prefabrykacji i zaczniemy w hali montażu składać kolejny okręt, także będziemy mieli jeden w wyposażaniu, drugi w składaniu, a już w listopadzie kładziemy stępkę na trzeci okręt tego typu.
8: Ta sama operacja, dlaczego to musi wyglądać w ten sposób?
9: To zostało przedstawione już w studium wykonalności w 2021 roku. Po pierwsze, tego typu okręty, bo to są najwyższej klasy okręty bojowe, nie mogą być budowane w miejscu, które są dostępne publicznie z lądu dla kogoś. Dlatego jest ta hala. Po drugie, uniezależniliśmy się od warunków pogodowych, także komfort pracy dla naszych pracowników jest bardzo duży. Zima, deszcz, wiatr, wiadomo, jesteśmy nad morzem. Po trzecie, jeżeli chodzi o ten typ wodowania, po prostu okręt jest za ciężki, żeby go budować w inny sposób. Stocznia nie posiada suchego doku czy jakichkolwiek innych elementów, dlatego to jest najlepsze rozwiązanie techniczne, do którego przygotowywaliśmy się miesiącami. Na szczęście wszystko się okazało zapięte na ostatni guzik.
8: Chrzest. To jest moment, który bardzo dobrze znamy nad morzem, ale to jest taka uroczystość bardzo ważna też dla marynarki, dla marynarzy, dla stoczni. Ten moment chrztu, co to oznacza dla tutaj wszystkich, którzy obserwują to, co się dzieje w tym momencie?
9: Nieprawdopodobna duma. Jesteśmy częścią czegoś wielkiego dla naszego kraju. Po drugie, warto pamiętać, że jednostki cywilne mają chrzest i podniesienie bandery dopiero na koniec budowy, jak już jest przekazane armatorowi. W przypadku okrętów dla marynarki wojennej chrzest odbywa się zanim okręt pierwszy raz dotknie wody, tak? Okręt jest kobietą, jest używany ta okręt, a nie ten okręt. Także przyszła ORP Wicher zostanie zwodowana na Zatoce Gdańskiej i będzie to pierwszy raz w ogóle w historii, że w ten sposób marynarka wojenna zwoduje ten okręt razem z nami, tak? Dlatego, że wypłyniemy też innymi okrętami. Ten 13 będzie bardzo dużym świętem dla marynarki wojennej i za pośrednictwem pana redaktora nie tylko dziękuję kolegom i koleżankom stoczniowcom, ale bardzo dziękuję marynarce wojennej za te wszystkie lata fantastycznej współpracy.
8: Program Miecznik, jak on wpłynął na stocznię?
9: No można powiedzieć w liczbach, tak? No jeszcze 2 lata temu w stoczni pracowało 500 osób, dzisiaj jest 1200. Wszyscy na umowę o pracę, bardzo dobre wynagrodzenia. Pracujemy w zbrojeniówce, jesteśmy częścią fantastycznej grupy, jaką jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Mamy najnowocześniejszą infrastrukturę, także przemysł okrętowy znowu przeżywa renesans. Ja jestem stoczniowcem z krwi i kości, zaczynałem jako monter. Moja rodzina jest cała stoczniowa, także ja się bardzo cieszę. Mój ojciec tu pracował w tej stoczni przez wiele, wiele lat, także napawa nas duma i radość, że jesteśmy częścią po prostu wielkiej historii przemysłu okrętowego.
10: Spoglądając na Wichra, czym on będzie się charakteryzował?
9: No przede wszystkim będzie zwalczał trzy najważniejsze cele, jeżeli chodzi o teatr wojny. Będzie zwalczał cele powietrzne, nawodne i podwodne. Będzie miał specjalne sonary do poszukiwania okrętów podwodnych. Będzie miał wyrzutnie pionowego startu. Będzie miał wyrzutnie woda-woda, tak żeby eliminować jednostki wroga. Chodzi o to, że ja życzę temu okrętowi, żeby nigdy nie został bojowo użyty, a tylko odstraszał. To jest moje marzenie, bo co by nie mówić, poza tym, że budujemy przepiękną konstrukcję, okręt, jednak jest to broń. Mam nadzieję, że nigdy nie zostanie użyty.
10: Rozglądając się teraz wokół, widzę tutaj wielu pracowników, którzy swoje oczy mają wpatrzone właśnie w ten kadłub, to co się dzieje. To ważny dzień dla stoczni.
11: To jest moment symboliczny dla przemysłu obronnego, dla przemysłu stoczniowego i dla marynarki wojennej, bo ORP Wicher, przyszły ORP Wicher, bo ORP Wicher dopiero za parę dni, to jest konstrukcja, która rozpoczęła swoje życie 16 sierpnia 2023 roku. Wtedy paliliśmy blachy pod ten okręt. Dzisiaj stoi przed nami 100, prawie 40 metrów długości, 50 metrów wysokości, ponad 7 tysięcy ton wyporności. Dzisiaj jego waga to jest kilka tysięcy ton. To jest ogromna, ciężka praca naszych stoczniowców, naszych inżynierów, naszych konstruktorów. To jest duma dla PGZ SA, dla całej grupy PGZ i dla Stoczni Wojennej, przedsiębiorstwa, które zmienia trochę bieg historii tego, jak był postrzegany polski przemysł stoczniowy. Kiedyś Stocznia Wojenna opóźniała się latami w dostarczaniu swoich produktów dla marynarki wojennej. Dzisiaj, zgodnie z harmonogramem, zgodnie z budżetem, dostarczamy kadłub gotowy dla wodowania dla marynarki wojennej RP.
10: Program Miecznik na to wpłynął?
11: To program Miecznik to jest zmieniający bieg historii polskiego. Nie boimy się tak wielkich słów, bo program Miecznik zmienia historię też polskiej marynarki wojennej. Polska marynarka wojenna w 1929 roku, kiedy ORP Wicher zasili marynarkę wojenną, będzie jedną z najnowocześniejszych fregat, a następnie w 2030 ORP Burza, 2031 ORP Huragan. W międzyczasie jeszcze okręt Ratownik. W 31 również nowoczesne okręty podwodne dla marynarki wojennej ze Szwecji, które będą serwisowane tutaj w Stoczni Wojennej i w Stoczni Nauta w grupie PGZ. No, po prostu budujemy, produkujemy bezpieczeństwo.
10: Napięty grafik, a myśląc dalej o przyszłości, jaka będzie rola Wichra na wodach Bałtyku?
11: Wierzymy, że chroniąca oczywiście nasz akwen, nasz Bałtyk, naszą granicę na morzu, ale mieczniki, przyszły RP Wicher, RP Burza, RP Huragan, to będą okręty przystosowane do najcięższych misji. Obrona przeciwrakietowa, obrona przeciwlotnicza na tych okrętach, również możliwość walki z okrętami podwodnymi, również rakiety woda-woda, ogromny helipad, na którym będą mogły lądować ciężkie śmigłowce. To jest wielozadaniowa fregata, która będzie mogła ramię w ramię z naszymi marynarkami sojuszniczymi uczestniczyć w misjach pokojowych, patrolowych, ale również bojowych.
3: Z Marcinem Ryglewskim, prezesem zarządu PGZ Stocznia Wojenna, i z Janem Grabowskim, wiceprezesem zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, rozmawiał Stanisław Pawłowski. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: ORP Wicher, jaki to będzie morski potwór. Zostajemy w Trójmieście, do pierwszej kawy z RMF FM. Dobra informacja z gdańskiego zoo. Pojawiły się na świecie fajne zwierzaki. Jakie dokładnie, o tym za chwilę. Maciek Rybak, cześć ponownie.

19 po czwartej gdańskie zoo chwali się wyjątkowymi narodzinami. Obiecana dobra informacja na początek wtorku do pierwszej kawy. Młode koty pustynne, rzadki gatunek, przyszły na świat w Gdańsku. Ostatnio upalnie w Polsce jest też susza, ale żeby aż koty pustynne. Dobrze, że to w zoo.

kocham cię. O tej porze mówicie tak często drugiej połówce, która jeszcze zostaje spać w łóżku. 4:30 na zegarze. Tu RMF FM i pierwsza kawa. Jesteśmy z wami od bardzo wczesnych godzin, a późnym wieczorem nad Warszawą przeszła burza. Miejscami na Mazowszu też brakło prądu. Jak sytuacja wygląda teraz? Burzowo w okolicach Tarnowa, Rzeszowa, Zamościa, Lublina. Do rana ta strefa burz i opadów oraz miejscami silniejszego wiatru powinna opuścić nasz kraj, ale południowo-wschodnia Polska też najcieplejsza w tym momencie, około 20 stopni, najchłodniej w Szczecinie, tylko 13.

spać spokojnie.

Kamilem Bednarkiem, to można wchodzić w ten wtorek, czy bardziej wjeżdżać. 11 sierpnia, kto w drodze do pracy na piątą, zostało wam jeszcze 6 minut. O pełnej będą też fakty RMF FM, w nich istotna informacja dla pracowników szpitali. Posłuchajcie.

0: Za chwilę piąta na zegarach w całej Polsce. Czas na fakty z kraju i ze świata. Przedstawi je Karol Płaczkiewicz.
1: Na początek wczorajsze trzęsienie ziemi w Kolumbii. Według najnowszych danych zginęło co najmniej 111 osób. USA oferują wsparcie finansowe. Policja i Ministerstwo Zdrowia ruszają ze szkoleniami z samoobrony dla medyków. O szczegółach powie nasz dziennikarz. Jest 11 sierpnia. Do końca wakacji niespełna 3 tygodnie. Stany Zjednoczone przekażą Kolumbii 15,5 miliona dolarów na pomoc po wczorajszym trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,4. Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na tymczasowe schronienie, żywność i ocenę skutków katastrofy. Według najnowszych danych zginęło co najmniej 111 osób, 87 zostało rannych, a 61 budynków zawaliło się. W Kolumbii trwa akcja ratunkowa, a w kraju obowiązuje stan wyjątkowy. Do tego tematu będziemy wracać w porannych faktach RMF FM. Komenda Główna Policji i Ministerstwo Zdrowia zorganizują ogólnopolskie szkolenia z samoobrony dla pracowników szpitali. Dowiedział się tego reporter RMF FM. To reakcja na kolejne przypadki agresji wobec medyków. Jak mają wyglądać te szkolenia?
2: Na początek kurs samoobrony ma ruszyć w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju. Właśnie tam w czerwcu 19-latek ranił nożem pielęgniarkę, lekarza i dwie pacjentki. Takie szkolenia przeszli już ratownicy medyczni. Teraz czas na kolejnych medyków, którzy będą chętni w całej Polsce. To potwierdza w rozmowie ze mną wiceminister zdrowia Katarzyna Kasperczyk.
3: Poprosiliśmy polską policję, żeby mogła rozszerzyć to też na inne zawody medyczne. Planujemy też uruchomić ewentualnie dodatkowe środki z funduszy unijnych.
2: Na początku tego roku zaostrzone zostały kary za ataki na medyków. Za to grozi teraz od 3 miesięcy do nawet 5 lat bezwzględnego więzienia. Do jesieni we wszystkich karetkach pogotowia w Polsce mają pojawić się też kamizelki nożoodporne.
1: O czym informował nasz reporter Michał Dobrołowicz. To będzie pokaz naszej zmodernizowanej armii, mówi wiceminister obrony Paweł Bejda o zbliżającej się paradzie wojskowej. W sobotę w defiladzie w Warszawie i paradzie w Gdyni weźmie udział ponad 300 pojazdów, 60 statków powietrznych i 20 okrętów. Czego można się jeszcze spodziewać podczas obchodów Święta Wojska Polskiego? O tym nasz reporter Michał Radkowski.
4: 9 skoczków spadochronowych, zobaczymy ich z flagami Polski, Unii Europejskiej i NATO. Poza tym w defiladzie na warszawskiej Wisłostradzie przejdzie prawie 2000 żołnierzy. Będą reprezentować wszystkie 5 rodzajów sił zbrojnych, a więc wojska lądowe, siły powietrzne, marynarkę wojenną, wojska specjalne i wojska obrony terytorialnej. Na ulicy pojawi się też nowoczesny sprzęt wojskowy.
5: Będą oczywiście czołgi, K2, Abramsy, Leopardy, będą nasze kraby, rosomaki, będzie też borsuk.
4: Wymienia wiceszef MON Paweł Bejda. W stolicy przez całą sobotę mieszkańcy muszą się liczyć z utrudnieniami.
6: Sama defilada będzie wymagała zamknięcia Wisłostrady od mostu Skłodowskiej Kiri do ulicy Gagarina od piątku, od godziny 16 do soboty do godziny 16.
4: Zapowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i dodaje, że zmienią się trasy wielu linii autobusowych.
7: Głos uczniów w RMF FM.
1: Za niespełna 3 tygodnie uczniowie wrócą do szkolnych ławek. Czy już teraz myślą o pierwszym dzwonku?
8: Myśli się w ogóle o szkole na wakacjach?
9: Nie przypominajcie mi.
8: W ogóle? A jakieś przygotowania? Zakupy jakieś?
9: No na razie tylko placek.
8: Czy myślicie już jakkolwiek o szkole, o przygotowania?
9: Nie za bardzo jeszcze. Jeszcze są wakacje.
10: Według mnie może się już przygotowywać na zakupy.
8: Na przykład co trzeba kupić przed nowym rokiem szkolnym?
10: Do 4 klasy by się przydał jakiś blok techniczny.
11: Przygotowanie bardziej, żeby właśnie wszystko to ogarnąć.
8: A na przykład co?
11: Na pewno są kredki, kleje, długopisy.
12: Piórnik, tornistę, zeszyt, śniadaniówki.
1: Usłyszał od wypoczywających w Trójmieście uczniów nasz reporter Stanisław Pawłowski. I tu kończymy te fakty. Z najnowszymi informacjami wracamy punktualnie o 6:00. To, co najważniejsze o poranku, przekażą Wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Lubelszczyzna i Podkarpacie o 5.04. Najcieplejsze, ale też u Was może popadać i lokalnie zagrzmieć. Chłodny front opuszcza pomału nasz kraj. Północ kraju teraz chłodna, okolice 14 stopni. Jak to będzie wyglądać w dzień? Przelotny deszcz w Koszalinie, Sopocie, Olsztynie, Suwałkach, Białymstoku. Nad morzem też silniej powieje wiatr. Od 18 stopni na północy, około 22 w centrum, do 27 w Rzeszowie. Wtorek, 11 sierpnia, prawie 5 minut po piątej. Maciek Rybak, cześć, witajcie. Tu pierwsza kawa z RMF FM. Jesteśmy z wami od bardzo wczesnych godzin. Podajemy muzykę najlepszą pod słońcem. A to wstanie za około 10 minut. To nasze słoneczko. I Denny. On już wstał, trochę się jeszcze przeciąga, jak większość o tej porze, ale zaraz się rozkręci. Maciek Rybak, cześć ponownie.

Ulubiony kawałek uczniów, których słyszeliśmy w Faktach RMF FM o 5:00. Przedłużyć lato o jeden dzień, dzień czy dwa. Gips i Igo o wschodzie słońca. I przyjemniej się wstaje w ten wtorek razem z RMF FM.

0: Pierwsza kawa z RMF FM, 24 minuty po godzinie 5. No i co, mamy wakacje, może jeszcze wyjazdy przed wami. I to drogie paliwo, no.
1: A było już tak dobrze, to dodałeś o tym paliwie, ale no, takie są fakty.
0: No co? Właśnie, ceny są cały czas wysokie.
1: Cały czas wysokie, dużo wyższe niż rok temu. Dziś około 7 zł 55 groszy za 95 i 8 zł 22 grosze za diesla.
0: No może ja powiedziałem, że drogie paliwo, ale ty powiedziałeś ceny, to już w ogóle. Ale rozumiem, że ten temat w porannych faktach się pojawi.
1: Tak, to jeden z tematów, których poruszymy dzisiaj w porannej rozmowie w RMF FM.
0: Bo gościem będzie
1: minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Piotr Salak zapyta między innymi, czy będzie nowy program CPN, który obniży ceny paliw, ale też co z podatkiem od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. To i wiele więcej, 8:02. Polecamy bardzo serdecznie.
0: Pytania możecie też zadawać na rmf24.pl. Karol Płaczkiewicz, dziękujemy za dziś.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: A teraz łapcie coś na pobudzenie.

0: drodze do pracy, albo inaczej w drodze do celu, gramy pobudzająco Anastasia w RMF FM. Za 25 minut będzie szósta. Co jedzą na śniadanie kury Patrycji? Wyskoczył mi jej filmik w internecie.
1: Co szykuję moim kurom, kiedy idę na 8 godzin do pracy? Miks, sałat razy dwa, kapusta biała, resztki obiadowe, pomidor, ogórek, papryka, jedna gruszka, banany, mango. Pierwszy raz kury będą jadły mango, zobaczymy, jak im będzie smakowało. Jak uczta, to uczta, nie mogło zabraknąć twarożku. I na bogato dwa serki waniliowe.
0: Dwa serki waniliowe. No ja mam tylko jedno pytanie. Czy jest jeszcze wolne miejsce w kurniku?
2: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Tak.

0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: 18,47,12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Razem z Dagmarą z Pszczyny pobiliśmy absolutny rekord.
5: Trafiłaś 1 300 000 złotych!
4: 300 000, bo to lato na bogato.
6: Teraz ty.
7: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: 18,47,12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie.
10: Dużo muzyki na dzień dobry w RMF FM.

kawałek gwizdania nam się zrobił przed szóstą w rogach. No tak we wtorek, czy tak można? No to ja bym nie ryzykował. I uciekam już. Dzięki za pierwszą kawę. Maciek Rybak. Do usłyszenia. Do jutra.

0: ale wam zagraliśmy, co? Nie spodziewaliście się tego,
1: to proszę. Końcowe odliczanie.
0: Och, Europe poszedł tak o 5.51 po antenie, wiadomo, we Wemrze, aż po prostu chce się wstawać. Dzień dobry, cześć, 11 dzień sierpnia, dzisiaj świętują Tyburcja, Tyburcjusz, Tyburcy.
1: A ja mam ważną datę.
0: Oraz Włościwoj.
1: Mam własną, ważną datę.
0: Jaką ważną?
1: W 3114 roku przed naszą erą, według kalendarza Majów, miał miejsce początek epoki, piątej epoki dziejów ludzkości, kochani.
0: Piątej? Czyli piątej. Doczekaliśmy piątej. Słuchajcie, kochani, gratulacje, to jest coś wspaniałego. Brawo Tomek, brawo Przemek, brawo my wszyscy, piąta epoka. To nie wszyscy tego doczekali.
2: No, 5000 lat temu się zaczęło.
0: Piąta epoka, co za cudowna, fantastyczna historia, kochani. Jesteście obłędni, a my wam po prostu mówimy dzień dobry. Przemysław Skowron.
1: Tomasz Olbratowski.
0: Cześć. Tu Wstawa i Szkoda Lata, tu RMF FM. Kłaniamy się nisko.

0: fama nadie. Szakirka. Szakira za nami. A przed nami, jak słychać, fakty w RMF FM. Magdalena Wojton i Tomasz Stańszewski, bo jej już w studio, a zatem... Dzień dobry, zapraszamy.
1: A w faktach poranny bilans po nocnych nawałnicach.
2: Najgorzej według strażaków było na Mazowszu i w Kujawsko-Pomorskim.
1: Potem aktualny bilans trzęsienia ziemi w Kolumbii.
2: Ale też prokuratorskie śledztwo w sprawie pieniędzy, które miały trafiać do Powodzian.
1: Ale według medialnych doniesień trafiły do rodziny i sąsiadów prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
2: Jednocześnie działaczki Koalicji Obywatelskiej.
1: Ewa Swoboda ze srebrnym medalem lekkoatletycznych Mistrzostw Europy.
2: Jest szósta, to fakty RMF FM.
1: Ponad 350 razy interweniowali od wczoraj strażacy, którzy usuwają skutki burz i silnego wiatru.
2: Według wstępnych na razie danych Państwowej Straży Pożarnej najwięcej interwencji jest na Mazowszu oraz, jak mówiliśmy, w Kujawsko-Pomorskim. W porannych faktach razem z nami teraz reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry, Michał. Dzień dobry. W centrum Warszawy przy ulicy Grójeckiej. Jakie tam widać efekty nocnej burzy?
3: Tylko w Warszawie wiatr powalił ponad 20 drzew. Przy placu Hallera w stolicy jest najwięcej zniszczeń, bo tam konar uszkodził między innymi dach budynku przychodni. Mieszkańcy opisują tutaj, że w czasie burzy w nocy krótko przez kilka minut padał silny grad i efekt jest taki, że na Mazowszu o poranku bez prądu w tej chwili jest około 9 tysięcy odbiorców. Wichura uszkodziła słup linii wysokiego napięcia.
2: Gdzie przede wszystkim są problemy, no i do kiedy, Michale, potrwają?
3: Dostawy energii w tej chwili są wstrzymane m.in. w rejonie Ciechanowa, Mławy, Płocka i Pułtuska. W większości tych miejsc, według dostawców energii, jeszcze przed południem te awarie powinny zostać usunięte. Dzisiaj w pogodzie już powinno być zdecydowanie spokojniej. Przed nami krótka przerwa od upału. Krótka, bo upał ma wrócić w piątek w południowej Polsce.
1: Wielka niepewność w Kolumbii.
2: I aktualne pytania o liczbę ofiar wczorajszego trzęsienia ziemi. Zrzeszenie burmistrzów miast Kolumbii informuje o co najmniej 132 ofiarach trzęsienia ziemi. Ale prezydent kraju Abelardo de la Espriella przekazał, że tylko w mieście Cali jest 188 ofiar i ponad 700 osób rannych.
1: Wstrząs o magnitudzie 7,4 nawiedził wczoraj zachodnią część kraju. Zawaliło się ponad 60 budynków.
4: W Medellin, w którym mieszkam o 7.30, podobnie jak moi sąsiedzi, opuściłem swój budynek, żeby wytłumaczyć to, co dzieje się z człowiekiem w takiej sytuacji. Myślę, że najlepiej porównać to do znajdowania się na statku na wzburzonym morzu. Ściany się kołyszą, człowiek wraz z nimi i tak naprawdę czeka końca tego zjawiska. On nastąpi po blisko minucie w samym Medellin.
1: Opowiadał nasz słuchacz Kuba Stasiak, mieszkający w kolumbijskim Medellin.
2: Rząd Kolumbii ogłosił stan wyjątkowy. Pomoc zaoferowali już m.in. Amerykanie, którzy zapowiedzieli przekazanie 15,5 miliona dolarów na zapewnienie schronienia, żywności i ochrony oraz ocenę skutków trzęsienia ziemi. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie możliwych nieprawidłowości przy rozdysponowywaniu pomocy dla Powodzian na Dolnym Śląsku.
1: W centrum sprawy znalazła się Anna Konieczyńska, wiceprezes Zeska Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i działaczka Koalicji Obywatelskiej. O szczegółach Martyna Czerwińska.
5: Według ustaleń Wirtualnej Polski trzy firmy z Dziewiszowa otrzymały łącznie około 4,5 miliona złotych. Jedna z nich należy do męża wiceprezes, druga do sąsiadów, a trzecia jest związana z lokalnymi mediami, z rejestrów Straży Pożarnej. Wynika jednak, że nigdy nie zostały zalane wodą.
6: Jeżeli ktoś jest wiceprezesem, to raczej powinien się wstrzymywać z tego typu działaniami. Tym bardziej, że ta pomoc podobno jest wątpliwa, natomiast to rozstrzygnie kontrola ostatecznie. I też chcę Państwu powiedzieć, że takie prymitywne i chciwe zachowania będą przez nas piętnowane.
5: Powiedział Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii, który nadzoruje wsparcie dla przedsiębiorców. Kontroli zostaną też poddane do dokumenty rzeczoznawców, którzy przed przyznaniem wsparcia oceniają stan nieruchomości.
0: Sport w faktach RMF FM.
1: Ewa Swoboda, srebrną medalistką lekkoatletycznych Mistrzostw Europy.
2: W Birmingham w finale biegu na 100 metrów Polka dała się wyprzedzić tylko Brytyjce Amy Hunt. Trzecie miejsce dla Belgijki Delphine Kansa.
1: To nie była dobra pora na bieganie.
2: Zdecydowanie. Przed 23 polskiego czasu, chłodno w Birmingham, ale się udało.
7: Wiedziałam, że będzie medal. Byłam niepewna, tylko byłam przekonana, że po prostu sobie poradzę, bo wszystko sobie poukładałam tak, jak miałam. Jeszcze jest jeden cel. Nie mówię tutaj o tym, że pobiec te 10.96 na memoriale Kamili Skolimowskiej, ale jeszcze jest jeden cel.
2: 23 sierpnia przypominamy Memoriał Złotej Ligi w Katowicach. Jaki to cel? Na pewno nie wymieniony przed chwilą. Rekord Polski? Na razie Ewa Swoboda tego celu nie zdradza.
1: Zdradzi, jak go spełni.
2: A inne medalowe szanse niespełnione. Czwarte miejsce w Birmingham polskiego mixta, 4x400 metrów. Kulamiot Konrad Bukowiecki na miejscu 7. Szymon Mazur 11. Anita Włodarczyk i Aleksandra Śmiech z awansem do finału rzutu młotem.
1: Po 6.30 fakty sportowe, tam także zwycięska Iga Świątek w kanadyjskim Toronto.
2: Zatem zapraszamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Powiem wam, że bywały już cieplejsze poranki tego lata. Teraz mamy 11 na termometrach.
9: Ale nie narzekaj.
0: 11 na termometrach w Szczecinie, 15 w Łodzi i 18 w Krakowie. Nie, nie narzekam. No niektórzy lubią lekki chłodek. Potem będzie troszkę cieplej, niewiele, ale jednak. 18 na północy, 22 w Łodzi, 25 kresek, tyle ma dzisiaj być na Rzeszowszczyźnie i na Krakowszczyźnie. Biometr.
9: Jak to biometr?
0: Jak to, ale neutralny.
9: Śmaki i owaki.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: A my mówimy wam po raz wtóry dzień dobry, cześć, bardzo fajnie, że z nami jesteście. Tu Wstawaj Szkoda Lata, tu RMF FM. Przemysław Skowron,
9: Tomasz Olbratowski, kłaniam i... się Niziusieńko.
0: Nie, ale Niziu, nie, nie, lulu.
9: I mamy dla was. Się w czoło.
0: Mamy dla was pinka teraz.

0: 12 minut temu minęła 6, to wstawa i szkoda lata, tu RMF FM, ale mamy dla was historię. We Wrocławiu, pozdrawiamy piękny Dolny Śląsk, pijany facet szedł i niszczył auta, kopał lusterka, ale co jakiś czas zasadzał też kopulca w karoserię aut.
1: Dla urozmaicenia, nie?
0: Tak, dla płodozmianu. I teraz tutaj czytam, że to nie był zwykły wandal, tylko mechanik z pobliskiego warsztatu.
1: A, to spryciarz, czyli no, że od razu sobie robotę kombinował na przyszłość.
0: Jeżeli to tak właśnie działa, to całe szczęście, że to był mechanik, a nie na przykład, nie wiem, chirurg ortopeda.
1: Albo położnik, nie?

0: Céline Dion w RMF FM. Wstajesz, otwierasz oczy. Być może otwierasz uszy, nie wiem, nie sprawdzamy.
1: Usta.
0: I
1: żeby
0: od razu
1: się rano napić wody.
0: I wiesz, że to są wakacje w RMF FM. 19 po 6. Minister energii uspokaja, że nie będzie ograniczeń w dostawie prądu pomimo niskiego stanu Wisły. Taką mamy dla was dobrą informację w tym momencie.
1: A i to jest dobra, to jest bardzo dobra informacja.
0: To jest świetna.
1: Wiadomo, prąd ma swoje plusy i minusy, prawda?
0: Tak.
1: Ale okazuje się, że potrzebny.
0: No. A taka uwaga na marginesie, słuchajcie, dla szczególarzy. Naszym, Tomka i moim ulubionym prądem jest to oświecenie. Ale romantyzm też lubimy.
1: Tak.
0: Średniowiecze to też
1: młodą
0: lubimy.
1: Polskę, starą Polskę.
0: Młoda Polska, super.

0: bezdyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Publista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
3: Tu Dawid Podsiadło.
4: Hi, I'm Zara Larsson.
2: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
5: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: To tylko nie samochodem.
9: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
8: Super.
9: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
10: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
14: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
15: W lodówce tej nowej!
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara.
18: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
19: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Po reklamie.
21: Na zegarach mamy 6.30, w RMF FM pora na fakty. Zapraszamy.
22: Dwie osoby zginęły w nocnym wypadku w pobliżu Pleszewa w Wielkopolsce.
23: Tam na Krajowej 12 bus zderzył się z ciężarówką.
22: Policja wprowadziła objazdy dla jadących od strony Jarocina na rondzie Mikołajczyka przez Krajową 11.
23: A dla jadących od strony Kalisza do tej samej drogi krajowej ulicą Wschodnią. Instytut Pamięci Narodowej nie wyegzekwował należnych opłat od Karola Nawrockiego za użytkowanie pokoju gościnnego. Tak jest wniosek z raportu Najwyższej Izby Kontroli poświęconego wykonywaniu budżetu państwa za ubiegły rok.
22: I z tego raportu wynika, że w okresie od października 2022 roku, czyli w czasie, kiedy Nawrocki był szefem IPN-u, nie naliczano mu opłat czynszowych za korzystanie z pokoju gościnnego w centrali Instytutu w Warszawie. Mają one sięgać ponad 55 tysięcy złotych.
23: IPN tłumaczy, że podobnie postępowano wobec poprzednich prezesów, a lokal służył wykonywaniu obowiązków służbowych.
22: I nie podjęto działań związanych z realizacją wniosków pokontrolnych. Hiszpania szykuje się na jutrzejsze całkowite zaćmienie słońca.
23: Przygotowano 400 punktów, gdzie będzie można oglądać to niezwykłe zjawisko. Zwiększono siły służb porządkowych, wprowadzono też ograniczenia w transporcie i wstępie do parków narodowych.
22: Zjawisko rozpocznie się na północnym zachodzie Hiszpanii około 19.30.
24: Od
23: zeszłego tygodnia rozdaliśmy już 2 miliony par atestowanych okularów do obserwacji zaćmienia słońca. Oczywiście konieczne jest stosowanie certyfikowanych filtrów, które przeszły wszelkie wymagane badania. polecała Usłe Vallejo, inicjatorka akcji rozdawania okularów.
22: W Polsce jutro wieczorem będzie można oglądać częściowe zaćmienie słońca.
23: No i też na pewno będzie robić wrażenie.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Co na dobry początek faktów sportowych RMF FM?
22: Oczywiście medal. Zaczynamy od srebrnego medalu Ewy Swobody w finale biegu na 100 metrów lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Późno wieczorem, przed 23:00 rozpoczynał się ten finał. Dobry start Polki i bardzo ciasno na finiszu. I ostatecznie tylko Brytyjka Amy Hunt wyprzedziła naszą zawodniczkę. Swoboda drugi raz z rzędu została wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów.
1: Przed 30 też można. Ja wiedziałam, że będę w stanie po prostu walczyć o te medale.
22: Zadowolona wicemistrzyni Europy, sztafeta mieszana 4x400 metrów w składzie Maksymilian Szwed, Alicja Wrona Kutrzepa, Remigiusz Zazula i Natalia Bukowiecka tuż za podium, miejsce czwarte.
1: Przewiozłam się za rywalkami i zadawałam na końcu.
22: Tyle Natalia Bukowiecka, wygrała Norwegia przed Wielką Brytanią i Holandią. Do mistrzostw wrócimy w kolejnym sporcie, a teraz zmieniamy dyscyplinę.
2: Iga Świątek!
22: Tak, Polkę witano, gdy wychodziła na kort w Toronto. Godzina gry, no i pokonana w nocy Diana Schneider. Dwa sety wygrane 6-2, 6-1. Ostatnia piłka meczu posłana przez Rosjankę w out. No i zaczęły się komplementy. Schneider świeżo po wspaniałym zwycięstwie nad Jessica Pegulą, ale dziś poczuła pełną moc byłej pierwszej rakiety świata. Kolejną przeciwniczką Igi Świątek w półfinale Elina Świtolina. Liverpool wypożycza tymczasem z Barcelony środkowego obrońcę, byłego kolegę Roberta Lewandowskiego, Rolanda Araujo.
3: Welcome to Liverpool FC. How does it feel to be here?
22: Zadowolony Urugwajczyk. Liverpool łata nim dziurę po tym, jak reprezentant Francji Ibrahima Konate opuścił klub i dołączył do Realu Madryt. A nowy sezon Premier League tuż za 12 dni Liverpool na wyjeździe zaczyna z Newcastle United. Tymczasem Jeff Bezos, jeden z najbogatszych ludzi świata i jego grupa inwestycyjna chcą przejąć 30% akcji The Reds. Konsorcjum kieruje brytyjsko-hinduski inwestor Amit Bhatia. Znajduje się w nim także współzałożyciel Facebooka Eduardo Severin. Ten pierwszy jest zięciem miliardera Lakshmiego Mittala, przez 18 lat był współwłaścicielem Queen's Park Rangers. Ten drugi na pierwszym roku studiów spotkał Marka Zuckerberga, podczas drugiego roku razem zostali współzałożycielami Facebooka. Bezos, według Forbesa, obecnie to czwarty najbogatszy człowiek świata, 224 miliardy dolarów na koncie.
21: Jak się ubrać, pytacie? Ładnie i tak delikatnie, przewiewnie, bo dzisiaj w ciągu dnia termometry pokażą 18 na północy. To można jakąś taką mniej przewiewną bluzeczkę ubrać. 22, 4 kreski w centrum kraju. Na cieplej 25 stopni, tyle będzie na południu, w Opolu, w Krakowie i w Rzeszowie. Deszcze widzę o 14, możliwe na Warmii i Mazurach, o godzinie 18 bezdeszczowo.
4: Ale takie deszcze, takie
21: przelotne pokropy takie, to nawet ciężko nazwać deszczem. A my wracamy do grania najlepszej muzyki w RMF FM. Dajcie głośniej, bo to jest wasz Ed Sheeran.

0: Za 20 minut będzie godzina 7. Mam teraz informacje dla tych, którzy postanowili ten wakacyjny poranek spędzić z filiżanką kawy. Uwaga, notujcie! 2-3 filiżanki kawy dziennie u kobiet podnoszą libido, a u mężczyzn sprawiają, że wszystko, ale wszystko działa tak, jak powinno.
1: To znaczy?
0: To znaczy, powiem ci, że jest moc, siła, masa, kiełbasa.
1: To co, po kawce?
0: To zróbmy sobie od razu po dwie.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono białe, kilogram, tylko 7,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram, 7,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Tak, za

0: Radio.pl. Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: A co bystrzaki robią w te wakacje?
2: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
1: Dzieciaki bystrzaki.

0: marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
3: Wstałeś! Słuchaj! Wstawaj Szkoda Lata w RMF FM.

0: Uwaga, uwaga, uwaga, Achtung, wnimanie, wakacyjne sejfy w RMF FM. 1 111 000 czeka dzisiaj na was w wakacyjnych sejfach. 11 sierpnia, magia jedynek. Lepsza magia byłaby 11 listopada, ale to nie jest wakacje. Wakacje jest sierpień.
1: 1111 roku jeszcze dodatkowo.
0: Dlatego no. Dzisiaj 111 osób z was zgarnie ekstra kasę. Mamy dla was 111 dodatkowych nagród pieniężnych.
1: A to nawet 10 tysięcy może
0: dokładnie
1: być. Tak, 111 osób wygra dziś ekstra. Pobijemy rekord wygranych w RMF FM.
0: Ale najpierw.
1: Tak będzie.
0: Ale najpierw, bo bez tego nic się nie wydarzy.
1: Ja.
0: Trzeba wejść do zabawy. Robicie to na www.rmf.fm. Paluszkami wklepując różne historie albo szybkiego SMS-a z hasłem RMF ślecie pod 7474. Ktoś z was może nam dzisiaj wyjąć z sejfów 1 111 000 i aż 111 osób zgarnie dodatkową kasę w RMF FM. To nie jest zwykły dzień w loterii, to jest dzień niezwykły. Bo wchodzicie do gry i od razu możecie sprawdzić, czy wygraliście jedną z dodatkowych nagród.
1: Tak jest.
0: I jakiej wysokości. Dzisiaj gramy na szczęśliwe jedynki. Niech one wam przyniosą szczęście. Dlatego teraz uwaga. To będzie jedynkowy bonus Tomasza Albratowskiego.
1: Tak jest. Każde wejście do gry mnożymy razy 1111 przez 13 minut.
0: A tu was zaskoczyliście. Myśleliście, że 11 minut.
1: Nie, 13.
0: Nie, 13. Tacy jesteśmy.
1: Żartownisie.
0: 111 nakrót pieniężnych ekstra i 1 111 000 w naszych sejfach. Wejdźcie do zabawy teraz. RMF SMS 7474. Teraz. Czy w tym momencie, w tej chwili. RMF, SMS 7474.

0: Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel Energyland i organizator wydarzenia Coaster Day z zabawą na rollercoasterach.
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Kanter spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: RMF FM na wakacjach.
16: To będzie lato w waszym rytmie.
17: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
18: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
17: Zgłoś się na www.rmf.fm.
15: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
19: RMF FM na wakacjach smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
20: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
21: Volkswagen.
22: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: Kupa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 8,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: To już prawie 9:00, co to oznacza, że mamy dla was w tym momencie fakty w RMF FM. A na fakty zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
3: W faktach bilans po nawałnicach, które przeszły przez centralną Polskę.
4: 18 tysięcy odbiorców w tej chwili nie ma prądu.
3: Rząd nieskutecznie przeciwdziała wzrostowi cen paliw.
4: Tak uważa prawie 60% pytanych w sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
3: Dzisiaj w samopołudnie Rada Ministrów zajmie się tematem pomocy dla beneficjentów programu Czyste Powietrze.
4: Poszkodowanych przez nieuczciwych wykonawców.
3: A na koniec Donald Trump. Znów o FIFA.
4: Ponad 18 tysięcy odbiorców, jak mówiliśmy, nie ma prądu po nocnych burzach, które przeszły nad centralną Polską.
3: Taki jest wniosek z najnowszego raportu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, który poznał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Michał, otwiera fakty o 9:00.
5: Dzień dobry.
4: Gdzie w tej chwili jest najwięcej domów bez energii?
5: Na Mazowszu ponad 14 tysięcy gospodarstw nie ma prądu. Problem dotyczy przede wszystkim okolic Płocka, Mławy, Żuromina i Ciechanowa. Sprawdziłem przed momentem najnowsze komunikaty dostawców energii. W rejonie Ciechanowa dostawy energii powinny wrócić do 18:00. Podobnie jest w okolicy Żuromina, a w rejonie Mławy usuwanie awarii skończy się najwcześniej po 12:00. Po nocnych burzach ponad 3 tysiące odbiorców nie mają teraz prądu na Podlasiu. Pojedyncze domy bez dostaw energii są też na Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce.
3: 3 osoby ranne w wyniku dachowania na Krajowej 50C9.
4: W warmińsko-mazurski odcinek Giżycko-Ryn koło Bachorza dachowało auto osobowe jeszcze przez godzinę. W miejscu wypadku liczcie się z utrudnieniami. 59% Polaków uważa, że rząd nieskutecznie przeciwdziała wzrostowi cen paliw. To wynik najnowszego sondażu Opinia 24 przeprowadzonego na zlecenie RMF FM.
3: Tylko 23% badanych ocenia działania rządu pozytywnie.
4: Krytyka narasta również w Sejmie. W faktach teraz dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy w parlamencie podobne nastroje jak w naszym sondażu?
6: Na pewno wśród opozycji, która domaga się powrotu do pakietu CPN, czyli obniżenia podatku VAT i akcyzy na paliwa.
7: No to jest dramatyczna sytuacja w tej chwili. Można powiedzieć, że Donald Tusk nie dowiózł 5,19. To już jest w ogóle jakaś kpina, kpienie sobie z Polaków.
6: Mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik. Politycy koalicji rządowej przekonują, że powrót do pakietu CPN jest na stole, ale plany pozyskania finansowania dla tych obniżek pokrzyżował prezydent.
8: Gdyby nie złośliwe weto prezydenta do ustawy o zyskach spółek Skarbu Państwa, to już dzisiaj Polacy płaciliby mniej za paliwo.
6: Uważa wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak. Dodajmy, formalnie nie było to weto. Prezydent Karol Nawrocki odesłał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków do Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z zapowiedziami premiera Donalda Tuska, CPN może wrócić na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Decyzja nadal nie zapadła.
3: Dlatego o ten pakiet CPN, ceny paliwa niżej, Piotr Salak pytał dzisiaj w porannej rozmowie w RMF FM ministra aktywów państwowych.
9: Będzie ta decyzja do końca tygodnia, czy nie będzie? No nie jestem w stanie tego jednoznacznie powiedzieć, bo to jest bardzo poważna decyzja o dużych skutkach dla budżetu państwa.
4: A cała poranna rozmowa razem z dogrywką jest już na stronie rmf24.pl. Rząd natomiast zbiera się w południe, ma m.in. zająć się propozycją pomocy beneficjentom programu Czyste Powietrze, tym, którzy zostali poszkodowani przez nieuczciwych wykonawców.
3: Firmy wykorzystywały system prefinansowania i pełnomocnictwa, aby przejmować dotacje bez realizacji prac, pozostawiając inwestujących z długami.
4: Projekt ustawy umożliwić ma zawieszenie spłaty należności, ich umorzanie oraz bezpośrednie dochodzenie roszczeń od oszustów przez Fundusze Ochrony Środowiska. Ciężar finansowy ma zostać przeniesiony z oszukanych osób na państwo i nierzetelne podmioty gospodarcze. Na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham, przypominamy, mamy medal.
3: Srebro Ewy Swobody w finale biegu na 100 metrów.
10: Ja wiedziałam, że będę w stanie po prostu walczyć o te medale.
4: Tyle Ewa Swoboda. Dziś w sesji przedpołudniowej po 11:30 w eliminacjach skoków zwyż mężczyzn Mateusz Kołodziejski i Mikołaj Szczęsny.
3: O 11:45 400 metrów przez płotki.
4: I tam w półfinale Izabela Smolińska. Trzymamy kciuki. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej FIFA popełniłaby straszny błąd, gdyby z jakiegokolwiek powodu choćby rozważała zastąpienie dotychczasowego szefa Gianniego Infantino.
3: Tak napisał prezydent USA Donald Trump w serwisie Truth Social. I dodaje, że w przypadku odejścia Infantino Mistrzostwa Świata nigdy nie będą już tak udane i tak dochodowe.
4: Trump trochę jak Bogusław Linda i świetliki z płyty Las Putas Melancholicas i Exclusivas.
11: Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy.
4: Oby się nigdy nie spełniło.
3: Z faktami wracamy o 10:00.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: co ma dla nas pogoda na dzisiaj. Sympatyczne temperatury. O 14-18 na północy. To elegancko, w sam raz spacerek człowiek się tam nie zgrzeje. 20 w Łodzi, 22 stopnie w Łodzi. Taka temperatura pokojowa, też spacerować można. Najcieplej na południu. Kraków, Opole, Rzeszów, tutaj jest 25 kresek. Deszczowo na północy, na Warmii i Mazurach. Przepada, popada przelotnie. Biometr teraz fajny, potem będzie dziadowy. Wieczorem znowu fajny. Czyli biometr rano, biometr wieczorem. W ciągu dnia biometru nie używamy. Za to przez cały dzień używamy najlepszej muzyki w RMF FM, bo to jest muzyka najlepsza pod słońcem. Sprawdźcie zresztą, jak to działa na człowieka. Nieważne, czy czekasz na urlop w robocie, czy wspominasz urlop w robocie, czy myślisz o pracy na urlopie, zawsze warto dać głośniej i posłuchać. Evanescence teraz we Wstawaj i Szkoda Lata.

0: wzięli, wystawili Kuba z Kubą lato na balkon i im wystygło. Czy to są poważni ludzie?
1: Nie. No, żeby deszcz był i trochę przestygło.
0: A no może, no to są takie lato przepłukane deszczem, też jest fajnie. Tutaj tymczasem mam tytuł w gazecie okraszony zdjęciem i napisali: tak całuje górniak.
1: Pokaż.
0: To jest to tu, no.
1: Żadna rewelacja. Normalnie całuje. Przykłada usta do ust i smyra.
0: No tak każdy z nas, no. To jest fakt, no po prostu pocałunek, panie górniak, no jakby górniak nie odbiega od tego, co standardowo uważamy za pocałunek. No normalne to jest.
1: No.
0: Tak, no, i tyle, no.
1: Ale wiesz, to niedługo ukaże się duży, gorący, bo to lato przecież, materiał lato pod tytułem "Tak pije wodę górniak".
0: Myślisz, że pani Edyta pije wodę, tak?
1: No, łyka też.
0: Czy może on nie wchłania H2O, wiesz, no to jest w końcu celebrytka, no.
1: Nie, może. No. Przekonamy się niedługo.

0: Ale wam zagraliśmy. Wakacyjnie, co? Właśnie, ważne porady dla tych, co są na wakacjach. Ekspert ostrzega, czego unikać na wakacjach przy hotelowym bufecie. No. Jakich produktów? Bo mogą zaszkodzić zdrowiu, tam zrujnować wypoczynek, klątwa faraona, te sprawy. Oto główne kategorie. Czego unikać? Pokrojone owoce i gotowe sałatki, ryż i makarony, sery pleśniowe, wędliny, kremowe desery i sosy. Tego nie jemy.
1: Czyli co? Wszystko złe.
0: Wszystko złe, no tak.
1: No jeśli jesteś na tak zwanym all-inclusive, po polsku wszystko w cenie, to jedyny bezpieczny produkt, jaki ci dostaje z hotelowego bufetu, to wódka, no.
0: Ale pamiętajmy, że wódka jest do D, że jak stosować to tylko zewnętrznie i że...
1: Każda dawka jest szkodliwa.
0: Nie róbcie tego sami w domu.
2: Reklama.
3: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit.
12: Ale tato, tylko nie samochodem.
13: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
12: Super.
13: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
14: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
17: Eurora, wszystko cię stać. Euroraba ty masz.
18: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Ale ładnie nas tutaj rozbujał, wakacyjnie, Maroon 5. Idealnie to brzmi, jak idziesz na plażę albo się idziesz położyć nad basenem. Ale słuchajcie, dowiedzmy się, co nas czeka w kraju, co będzie w pogodzie. O, jeżeli ktoś lubi taki słuchajcie, lekki zefirek, delikatny potmuszek, no to polecamy Rzeszów, dzisiaj wiać będzie 9 na godzinę. A jeżeli ktoś lubi takie mocniejsze, takie dmuchnięcie, to Koszalin, tam wiatr będzie miał 24 na godzinę. Tak mamy ładnie w kraju.
1: I dużo słońca. Trochę w Suwałkach popada, trochę w Olsztynie, ale tak można to pominąć.
0: To są takie.
1: To dobre. Można pomilczeć minięciem.
0: To będzie piękny, to będzie pogodny, słoneczny dzień. Jeżeli się opalać, można dzisiaj śmiało. RMFFM poleca i funduje słońce. Dla co?

0: Muzyczna nowość RMF FM z Kubas. I życie jest piękne. Życie jest cudowne. Dzisiaj we wakacyjnych sejfach do wyjęcia 1 111 000. To jest nagroda główna, ale dzisiaj też bijemy rekord świata, jeśli idzie o wygranych w RMF FM. I dzisiaj taki jest plan, żeby rozdać wam 111 nagród pieniężnych. 29 nagród poszło już do was. 29 osób wygrało, ale czeka na was jeszcze piątka. Wiem, że jest taka nagroda 5 000. Jeszcze dziś gracie o 10 000. Jest jeszcze 1000 są do wzięcia. Wejście do zabawy. Oprócz tego, że ktoś stanie przed szansą na 1 111 000, to 111 osób w ciągu dnia zgarnie dodatkową kasę. Tak się właśnie robi historię z RMF FM. Wchodzicie do zabawy, chcąc hasło RMF SMS-em pod 7474 albo logujecie się na www.rmf.fm, a tam zawsze, zawsze na stronach internetowych radia czekają na was jakieś bonusy, ekstrasy i dodatki. Sprawdźcie jakie. Wszystkiego wam powiedzieć nie mogę. To co? To wejdźcie do zabawy. Dodatkowo, żeby zwiększyć wasze szanse, szanse obudzonych, szanse naszych przyjaciół i słuchaczy Wstawaj Szkoda Lata, od teraz dla odmiany przez 7 minut będziemy mnożyli wasze SMS-y razy 1250. Każdy z nich to 1250 szans na 1 111 000 i na którąś ze 111 nagród dodatkowych. Wejdźcie do zabawy. RMF SMS 7474.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
10: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
11: Tego lata zacząłem biegać, dlatego przydałby mi się smartwatch, żeby mierzyć osiągi i mieć motywację.
12: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
18: Po reklamie.
19: Czas na kultowy kawałek w RMF FM.

0: Reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
0: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
3: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Sąsiadko, witam.
5: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
4: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
6: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
5: Sylwester, mój kicisz wrócił.
4: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
5: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
6: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
7: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
8: Ale chyba nie włosów.
7: Akurat włosy wypadają mi garściami.
8: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
7: Ale łysienia u ciebie nie widać.
8: No właśnie.
9: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
10: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: W Faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
16: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
17: To są cienkie placki przełożone kremem.
18: Pyszne, bo polskie.
19: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
20: I odwiedzimy regionalnych producentów.
21: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
22: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
23: A może to właśnie do Was zajrzymy tego lata.
24: Ruszamy już jutro, po 7:00 w Faktach RMF FM.
25: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
26: 10 przed nami, fakty w RMF FM również w tym momencie przed nami, a fakty mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
27: Prokuratura odrzuciła wniosek Marcina Romanowskiego o uchylenie tymczasowego aresztowania.
28: Od ustaleń reportera RMF FM zaczynamy, a potem wracamy do elektronicznej wersji karty DILO.
27: W tym tygodniu pierwsze mają trafić do pacjentów.
28: O 10:00 także unijni inspektorzy w Brazylii polecą jeszcze w sierpniu, mają kontrolować brazylijski drób i miód.
27: A nasza korespondentka w Brukseli wytłumaczy, jakie to ma znaczenie dla polskich producentów.
28: Prokuratura odrzuciła wniosek Marcina Romanowskiego o uchylenie tymczasowego aresztowania, dowiedział się reporter RMF FM.
27: Obrona polityka PiS podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości chciała umorzenia części postawionych mu zarzutów, a także anulowania decyzji o areszcie.
28: Krzysztof Zasada otwiera Fakty o 10:00. Dzień dobry, Krzysztofie. Jakie jest uzasadnienie prokuratury?
29: Ona nie podzieliła argumentów obrony opartych na postanowieniu sądu w sprawie innego z podejrzanych w aferze, Zbigniewa Ziobry. Chodzić miało o to, że sąd w sprawie ekstradycji Ziobry uznał, że wniosek może objąć jedynie 19 z 26 zarzutów. W przypadku 7 z nich nie ma dużego prawdopodobieństwa ich popełnienia. Te zarzuty były zbieżne z częścią zarzutów dla Romanowskiego. Jak podała prokuratura, środek zapobiegawczy stosuje się w sprawie, a nie osobno do każdego zarzutu. W ocenie śledczych wciąż są powody dla stosowania aresztu wobec ściganego. Jest duże prawdopodobieństwo popełnienia przez niego przestępstw. Dodatkowo wciąż jest obawa, że będzie mataczył, grozi mu wysoka kara, ale przede wszystkim od 1,5 roku Romanowski ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości za granicą.
28: tym tygodniu pierwsi pacjenci dostać mają elektroniczne karty DILO, czyli diagnostyki i leczenia onkologicznego.
27: Chodzi o dokument dla osób, u których podejrzewany jest nowotwór. Zgodnie z przepisami, które właśnie weszły w życie, ta karta w końcu ma wersję elektroniczną.
28: A komentarze na ten temat zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, w których lecznicach ta e-karta DILO pojawia się najszybciej?
1: W centrach onkologii i w szpitalach, które zajmują się głównie leczeniem nowotworów. Kolejny etap rozpocznie się w październiku. Wtedy e-karta ma zostać uruchomiona w pozostałych placówkach, a od stycznia dokument elektroniczny ma być podstawowym w całej Polsce. W szpitalach trwają szkolenia z wystawiania e-kart DILO. Tak to opisuje koordynatorka onkologiczna Aleksandra Wilk.
2: Nie tylko lekarze będą otwierali czy też zakładali karty, czyli na przykład koordynatorzy również. Jeżeli będą przeszkoleni i oczywiście dostaną dostęp od lekarzy.
1: Od rana dostajemy od Was maile na adres fakty@rmffm, w których piszecie o karcie DILO i Waszych doświadczeniach. Nasza słuchaczka Anna opisuje, że ta karta według niej na razie nie przekłada się na szybszą diagnostykę. Plan zakłada, że właśnie nowy dokument w wersji elektronicznej usprawni równoległe leczenie w różnych szpitalach.
28: Czekamy na Wasze opinie w sprawie tych elektronicznych kart DILO, adres fakty@rmffm. Pod koniec miesiąca, jak mówiliśmy, unijni inspektorzy pojadą do Brazylii.
27: Jak się dowiedziała nasza korespondentka w Brukseli, unijni audytorzy skontrolują, czy brazylijski drób i miód spełniają unijne wymagania dotyczące zakazu stosowania antybiotyków i hormonów wzrostu.
28: Na linii faktów Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, jakie znaczenie ta inspekcja ma dla polskich producentów?
3: To ważna kontrola dla polskich producentów, bo 3 września Brazylia ma stracić możliwość eksportu swoich produktów na unijny rynek po tym, jak wypadła z listy państw uprawnionych do eksportu. Jeśli kontrola wypadnie pozytywnie, Komisja Europejska może zaproponować powrót brazylijskiego drobiu i miodu na unijny rynek. Dla polskich hodowców Brazylia to duży konkurent, dlatego producenci, z którymi rozmawiałam, chcą przede wszystkim gwarancji, że będzie musiała spełniać te same unijne wymagania dotyczące antybiotyków.
27: Więcej na ten temat piszemy na rmf24.pl, a teraz...
15: Wakacje w faktach RMF FM.
27: Dziś w faktach Odra jak magnes coraz bardziej przyciąga nie tylko wrocławian.
28: Tętni życiem. Powstają nowe przystanie, gdzie zawijać mogą jednostki, których na rzece z roku na rok pojawia się coraz więcej.
27: Na pokładzie jednej z motorówek dzisiaj nasza reporterka Martyna Czerwińska.
4: Piękne słońce, wiatr we włosach. Panie kapitanie, dokąd płyniemy?
5: To się jeszcze okaże. Wrocław tak naprawdę możemy opłynąć dookoła. To jeszcze zależy, czy jedna śluza działa, czy nie, żeby pełne kółko zrobić. Można naprawdę cały dzień pływać i fajne miejsca oglądać. Tak naprawdę widać tutaj całe okolice Ostrowa Tumskiego, tutaj te wszystkie wysepki, które sobie opływamy, tak jak teraz Wyspę Słodową.
4: Wrocław z perspektywy Odry wygląda zupełnie inaczej. Piękniej?
5: Zupełnie inaczej i rzeczywiście można zobaczyć rzeczy, których z lądu nie widać. Ja jestem urodzonym wrocławianinem, ale niektóre miejsca, jak zobaczyłem z wody, to byłem zaskoczony, że jestem w tym miejscu, bo wyglądają zupełnie inaczej niż z lądu.
4: No to przyspieszamy?
5: Tu nie możemy, ale za chwilę, jak tylko miniemy jeszcze jeden most, to przyspieszymy.
28: Ostrożnie, ostrożnie, bo oficjalnie Wrocław ma przecież ponad 110 mostów.
27: Naszym przewodnikiem Marcin Borkowski, w kolejnych faktach ciąg dalszy podróży po Odrze.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Może przelotnie padać teraz na północy i tak też będzie w ciągu dnia, że te opady na północy się pojawią, aczkolwiek po południu wieczorem padać już nigdzie nie powinno. Wszędzie niebo czyste, jasne i błękitne. Małe chmurki mogą się nad krajem pojawić, ale padać z nich nie będzie. Tak mówi meteo. Co zobaczymy na termometrach? Te w południe pokażą 18 na północy, 22 kreski, tyle będzie w centrum kraju. 25 stopni najcieplej na południu, Opole, Kraków i Rzeszów.
6: Przemku, ty masz chrypkę?
26: Nie. Mogę mieć, jak pragniesz.
6: Takie, bałem się, martwiłem, że już zmarzłeś, bo rzeczywiście upały ustąpiły trochę.
26: To może wzruszenie odbiera mi głos, wiesz, że się rozstaje z anteną do jutra.
6: Znamy cię nie od dziś, tak, ty często płaczesz faktycznie.

City, no chłopaki działają lepiej niż kawa. Jeśli ktoś jej potrzebuje kwadrans po dziesiątej, to... No właśnie, muzyka najlepsza pod słońcem, czyli przeganiamy te rejony, w których pada deszcz. Piszecie, że w Giżycku, tu byle do lata w RMF FM. Mateusz Opyrchał, cześć, witajcie i swobodnie można dać głośniej.

Nie wiem, czy słyszeliście, ale w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 w Łodzi podpisano umowy offsetowe. Piszemy o tym na rmf24.pl. Premier Tusk dodał, że że powstanie tam centrum serwisowe amerykańskich śmigłowców. Największe centrum serwisowe tych śmigłowców w Europie. Czyli co, polscy mechanicy będą naprawiać amerykańskie śmigłowce? No to naprawdę szacun, ale z drugiej strony, no nie od dziś wiadomo, że mamy najlepszych fachowców. Skoro radzą sobie z moim samochodem, to te śmigłowce to pikuś.

Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24, 39.
2: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
4: He's psycho.
3: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
5: Hello?
3: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
11: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis. 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
13: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
14: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone.
15: Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: Marian, o czym myślisz?
17: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
16: O mega okazjach w Media Expert.
17: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
18: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Już 12 sierpnia, gdy w RMF FM usłyszysz te słowa. To wiedz, że się zaczęło. Sześć minut, w których zniknie słońce. Taki historyczny dzień powinien mieć historyczną ścieżkę dźwiękową. Już jutro po 19.40 słuchamy wyjątkowych przebojów i patrzymy na pierwsze takie zaćmienie słońca od 1999 roku. Sześć minut, w których zniknie słońce. To przejdzie do historii. RMF FM zawsze z wami.
20: Po reklamie.
21: RMF FM.

0: To, co dziś dzieje się w wakacyjnych sejfach, to jest absolutny hit. Jak już wiecie, to nie jest zwykły dzień w loterii. To niezwykły dzień. Absolutnie. Dzisiaj sprzyjają wam jedynki. W końcu mamy 11 dzień sierpnia. Aż 111 osób. Powiem to jeszcze raz, bo to jest niewiarygodne. 111 osób zgarnie dziś dodatkową kasę. 40 nagród już trafiło do was, bo jesteśmy z tym na bieżąco. I mam tu rozpiskę, słuchajcie. 71 dalej czeka. O co chodzi? Wchodzicie do gry i od razu możecie sprawdzić, czy wygraliście. Jedyny taki dzień w sierpniu. A do tego wchodzicie do gry o dzisiejszy finał przecież. A dziś minimum w sejfach to 11 tysięcy. Nieprzypadkowo, a w jednym z nich 1 111 000. Czekamy na kolejnego milionera. Dziś gramy na szczęśliwe jedynki. Bez was to się nie uda i tworzymy historię, a wy się do niej dokładacie. 71 nagród dalej czeka. Niebywały dzień. No a skoro tak, to ja mam też specjalną okazję. Uwaga, już teraz, nie czekając, startuje mega bonus, który może zaprowadzić was do dzisiejszego finału. Tylko na 10 minut odpalam coś takiego. Pomnożę razy 1300 każde RMF, które wyślecie pod 7474. Gracie też online na www.rmf.fm. Czekajcie, właśnie dostałem info, że przed chwilą, dosłownie w trakcie tej minuty, kiedy do was mówię, 3 osoby są już bogatsze o 1000 zł. Tak, o! Po prostu. Dzisiaj naprawdę rozdajemy kasę hurtowo. Coś niewiarygodnego. Słuchajcie, bonus na 9,5 minuty razy 1300 mnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474. Jak już wyślecie SMS, to sprawdzacie od razu, czy jesteście bogatsi. W taki dzień jak dziś po prostu trzeba dać sobie szansę. RMF, wyślecie pod 7474.
1: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie

0: 69 za sztukę lub opakowanie, a zeszyty A5 60 kartek różne rodzaje już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
16: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. Po reklamie.
17: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Część mieszkańców Mazowsza wciąż nie ma prądu. To efekt wczorajszych burz. Sprawdzamy dla was najnowsze prognozy pogodowe i wracamy z nimi o 13 w faktach za 3,5 minuty.
1: Reklama.
2: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
3: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
4: Pobiliśmy absolutny rekord.
5: Dagmara z Pszczyny wygrała 1 300 000.
6: Żartujecie sobie, to jest niemożliwe.
7: Możliwe, bo to
3: lato na bogato.
4: I to nie koniec.
5: Szukamy kolejnego milionera lub milionerki.
8: Graj dziś. Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUI.
10: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Przepis na lato.
13: Tutaj się opalamy na basenie.
12: A wy co robicie? Zbieramy wakacyjne pomysły. Do usłyszenia już w sobotę po 7 w RMF FM.
14: Udanego lata życzy sklep internetowy raz23drukuj.pl. Wszystko dla twojego biura w jednym miejscu.
15: Barbara, łatwa kasa?
16: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
16: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
17: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
18: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
17: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
18: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering.
19: Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram, a do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
1: O reklamie.
0: To już prawie 13 na zegarach RMF FM. Anna Wachowska przy mikrofonie. Witamy.
8: Zapraszamy.
0: Czas na fakty.
8: Obrońca byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego zapowiada kolejne kroki prawne. Jakie? To wyjaśni reporter RMF FM. Chwilowe uspokojenie w pogodzie. Na horyzoncie upały. Czy w środku miasta też można odpocząć?
10: Budzi nas kogut i jesteśmy jak w takiej enklawie spokoju.
8: Na koniec przeniesiemy się na działkę w sercu Katowic. Będzie zażalenie do sądu na decyzję prokuratury, która odrzuciła wniosek o uchylenie aresztu dla Marcina Romanowskiego. To zapowiedź Bartosza Lewandowskiego, obrońcy polityka PiS, podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Romanowski od kilkunastu miesięcy ukrywa się za granicą. W faktach witamy dziennikarza RMF FM, Krzysztofa Zasadę. Krzysztofie,
3: dzień dobry.
8: Jak prawnik komentuje decyzję prokuratury?
3: Nie była dla niego zaskoczeniem. Nie było to zaskoczeniem, że wniosek został odrzucony. Prokuratura nie jest skora do tego, by burzyć swoją całą koncepcję tej sprawy, mówił mi Bartosz Lewandowski. Zaznaczył, że to postanowienie otwiera mu natomiast drogę do zażalenia do sądu. Liczy, że sąd inaczej odniesie się do argumentów obrony w sprawie nie do końca uprawdopodobnionych zarzutów dla jego klienta, a w konsekwencji uchyli areszt. Co by to oznaczało w praktyce?
17: Zarówno europejski nakaz aresztowania, jak i fakt poszukiwań listem gończym na terenie Polski również uległby w tej sytuacji uchyleniu.
3: Prokuratura twierdzi natomiast, że wciąż są powody do stosowania aresztu wobec Romanowskiego. Grozi mu wysoka kara, wciąż zachodzi obawa matactwa, a przede wszystkim polityk od półtora roku ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości za granicą.
8: Zderzenie dwóch samochodów osobowych na zwężonym odcinku trasy ekspresowej S11. Do wypadku, w którym ucierpiały dwie osoby, doszło w Bugnie między Szczecinkiem i Bobolicami w Zachodniopomorskiem. Zablokowana jest jezdnia w stronę Koszalina. Uważajcie. Ponad 6 tysięcy odbiorców na Mazowszu wciąż nie ma prądu. To efekt wczorajszych burz, które przeszły nad Polską. Pogodowe mapy śledzi reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, czy dziś także będzie niebezpiecznie?
7: Burz nie powinniśmy się już spodziewać. Przez większą część dnia będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, głównie na północy i wschodzie kraju. Późnym popołudniem niebo się rozpogodzi w całej Polsce, ale wciąż będzie chłodno. Temperatura nie przekroczy 23 stopni. Ale na powrót upałów nie będziemy długo czekać, prognozuje Przemysław Makarewicz z IMGW.
11: W piątek na zachodzie zbliży się ta temperatura do już do około 30 stopni, ale w całym kraju zrobi się dużo cieplej. Sobota będzie upalna z temperaturą właściwie w całej Polsce, prawie w całej Polsce powyżej 30 stopni.
7: Kolejna tego lata fala upałów potrwa przynajmniej do najbliższego wtorku. Wtedy zrobi się deszczowo, niewykluczone są także intensywne burze.
8: Zmiana warty polskich strażaków, którzy gaszą pożary w Hiszpanii. 35-osobowy zespół dotarł już na Półwysep Iberyjski. Tam zmienił kolegów walczących z ogniem od początku sierpnia. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Gdzie teraz polscy strażacy biorą udział w akcjach gaśniczych?
11: Druga zmiana modułu GFFF Poland pracuje obecnie w okolicach miejscowości Toledo w samym sercu Hiszpanii. Tam polscy strażacy zostali podzieleni na dwie grupy, Alfa i Bravo, mówi aspirant Martin Halasz, oficer prasowy z zespołu dowodzenia modułu GFFF Poland.
20: Dziś po południu pierwsza z tej grupy, Alfa, będzie podróżowała troszeczkę w kierunku północnym, 70 km tutaj od bazy operacji do miejscowości Almorox, po to, żeby ewentualnie z tamtego miejsca docierać do miejsc pożarów. Druga grupa w zasadzie będzie przemieszczała się na wschodnią część Hiszpanii, to jest około 180 km tutaj z miejsca stacjonowania.
11: Moduł, który został wysłany do Hiszpanii, pracuje przy użyciu podręcznego sprzętu bez ciężkich samochodów gaśniczych. Strażacy z Polski będą gasili pożary w Hiszpanii do końca sierpnia.
21: Zrób sobie wolne. Z faktami RMF FM.
8: W środku miasta też można odpocząć. Wiedzą o tym najlepiej działkowicze. Rano przychodzą emeryci, po południu ci, którzy pracują. Przekonują, że lato na działkach ma wiele uroku.
22: Odpoczywamy tutaj. Jest pięknie. Ja mieszkam na przykład na osiedlu Gwiazd. Z wszystkich stron odgłosy po prostu Katowic podchodzą. Tramwaje. Tam jedzie co 10 minut pogotowie, straż pożarna, ewentualnie jakieś inne służby. A tu jak przychodzimy, to nas budzi kogut rano. Bo zdarza się, że tu się prześpimy. Budzi nas kogut i jesteśmy jak w takiej enklawie spokoju.
23: Można tutaj takie małe wakacje sobie urządzić.
22: Tak, tak. Moja teściowa zawsze mówi, a mieszka w Niemczech, że macie taki prywatny ośrodek wypoczynkowy.
8: Z jednym z działkowiczów w Katowicach rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. A w faktach za godzinę przeniesiemy się do Gdyni. Tam dziś próba generalna przed Paradą Morską z okazji Święta Wojska Polskiego.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Pięć po 13, tu byle do lata. Naukowcy mówią, że jesteśmy wyjątkowi. No, trochę im to długo zajęło, przecież wiadome. Ale premier Donald Tusk odwiedził plan serialu Rancho i różne rzeczy się tam działy. Głośno mówi o tym internet. Sprawdzimy u źródła oczywiście, przecież numer do Piotrka Pręgowskiego mam. Będzie dzwonione. Bądźcie blisko.

0: premier Donald Tusk odwiedził plan zdjęciowy serialu Rancho. Głośno o tym w sieci.
1: Czas zobaczyć, co tam słychać u prezydenta.
0: No właśnie, ja musiałem zadzwonić przecież do źródła, czyli do Piotrka Pręgowskiego, serialowego Pietrka, zapytać, co wy tam w ogóle robicie, Piotruś?
2: Kręcimy właśnie kolejną serię. Jesteśmy w pałacu w Jabłonnie. Koledzy akurat, ja muszę trochę ściszyć głos, bo koledzy mają akurat zdjęcia.
0: Okej.
2: Spodziewałem się waszego telefonu, bardzo się cieszę, że dzwonicie. Co wam mogę powiedzieć na ten temat?
0: No ja trochę w tej sprawie, bo z tego dnia otwartego skorzystał niejaki pan premier Donald Tusk. No i internet o tym huczy. Był u was sam premier. Jaki on jest? No opowiadaj. Dotknąłeś jego marynarki chociaż?
2: Ja się bardzo cieszę, że doszło do takiej sytuacji. W związku z tym chciałem powiedzieć, że podjąłem taką decyzję, jeżeli aktorzy z Rancha wejdą do rządu, to ja, jako przedstawiciel ławeczki, zobowiązuję się o 100% zwiększyć dochody w budżecie z akcyzy. No mnie akurat wtedy nie było, ale wszyscy są pod wielkim wrażeniem, co się wydarzyło, więc nie dziwię się, że internet również.
0: No podobno w rządzie ma powstać jakaś nowa partia polityczna, więc rozumiem, że tak jak mówisz, ławeczka ją utworzy. Macie już nazwę?
2: Nie, no my już mamy nazwę, przecież jest w serialu partia polityczna Polska Partia Uczciwości, więc trzymajmy się tego.
0: Nasz król Gibango. Piotrek, więcej zobaczymy na Instagramie RMF FM już niebawem. Ty też tam będziesz.
2: Czekamy na wizytę kogoś z Watykanu.
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników. Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
5: Tu Dawid Podsiadło.
6: Hi, I'm Zara Larsson.
4: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz, tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka sztuka mięsa megapaka po Dudzie lub Udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. W wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi Sanostol? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multi Sanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
15: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
16: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
18: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
20: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: podobno mieliśmy jakieś małe problemy techniczne. Mówiłem chwilę temu, że w niedzielę i w sobotę, czyli w cały weekend, niestety sklepy będą zamknięte, ale to nie oznacza, że nie możecie wydać tej ogromnej kasy, która jest do wygrania w RMF-ie, bo to jest niezwykły dzień w loterii. Dzisiaj sprzyjają wam jedynki. Przypominam, mamy 11 dzień sierpnia, 111 osób zgarnia dziś dodatkową kasę. Idziemy na rekord, ale bez was to się nie uda. Po tym jak zagracie, czyli wyślecie RMF pod 7474, od razu możecie sprawdzić, czy wygraliście. Adrian już zgarnął 10 tysięcy, ktoś ustrzelił 5 tysięcy. Ja cały czas patrzę, jak te słupki rosną. No i właśnie, 19 wygranych jeszcze zostało. Wciąż czeka na zwycięzców. Minimum w sejfach dzisiaj 11 tysięcy nieprzypadkowo, a w jednym sejfów 1 111 000, więc kasa się po prostu sypie. A my to bardzo lubimy. Słuchajcie, daję wam kolejny bonus. 10 minut sobie ustawmy. Włączam zegar i macie mega opcję, żeby wejść do gry już teraz. 19 nagród pieniężnych czeka, więc być może za chwilę się okaże, jak wyślecie SMS, że to wy wygraliście. Razy 1100 może być? 1100 szans? Bardzo proszę. Razy tyle mnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474. Jeśli jesteście w pracy, szef nie patrzy, to możecie zagrać też na stronie www.rmf.fm. Trzymam kciuki, bo w taki dzień jak dziś po prostu trzeba dać sobie szansę. RMF, ślecie pod 7474. RMF FM.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: 6 minut, w których zniknie słońce, to przejdzie do historii. Przeżyj to z RMF FM. Spotykamy się już jutro o 18:00 w wiosce żeglarskiej w Mikołajkach. Zaćmienie słońca plus Perseidy. Takiej promocji kosmos nie zrobi ponownie przez długie lata. Relacje z kosmicznego spektaklu w wieczornym programie w RMF FM. RMF FM zawsze z wami.
3: Reklama.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Tego lata o poranku w RMF FM.
7: Skowron, Olbratowski,
2: Tomkowicz. Takich trzech jak ich trzech nie ma ani jednego.
8: Ja jestem jedna.
2: Tak, Madziu, ty jesteś jedna, jedyna, jedynusia. Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45 ich trzech i ona jedna.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: RMF FM na wakacjach.
13: Czyli cokolwiek robicie, zawsze z wami.
14: A ponieważ gwiazdy powyjeżdżały na urlopy, to wy możecie je zastąpić.
13: Czekamy na was na www.rmf.fm.
2: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15:00 w RMF FM.
15: RMF FM na wakacjach smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
16: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza.

0: 6 w zachodniopomorskim. Od tego zaczniemy fakty w RMF FM. Sporo informacji dla kierowców będzie. Bądźcie bliska.
1: Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
4: Pobiliśmy absolutny rekord.
5: Dagmara z Pszczyny wygrała 1 300 000.
6: Żartujecie sobie, to jest niemożliwe.
7: Możliwe, bo to
3: Lato na Bogato.
4: I to nie koniec.
8: Szukamy kolejnego milionera lub milionerki.
9: Graj dziś.
10: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono białe kilogram, tylko 7,99. A od wtorku łopatka bez kości kilogram, 7,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: 18,47,2.
14: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
15: To ja też chcę. 24,39.
16: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
0: Tu Dawid Podsiadło.
18: Hi, I'm Zara Larsson.
17: Już dziś po 19 w RMF FM.
19: Zaprasza Darek Maciborek.
3: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
20: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
21: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
22: Ale tato, tylko nie samochodem.
23: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
22: Super.
23: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
24: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
25: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
14: Po reklamie.
0: Sporo informacji dla kierowców w tych faktach RMF FM. Na zegarach punktualnie 15 w studiu Anna Wachowska. Witamy.
26: Jestem, zapraszamy. 4 osoby ranne w wypadku na trasie S6 w Zachodniopomorskiem. Wielokilometrowy korek na S8 na Mazowszu. Na początek informacje z dróg. Rusza śledztwo w sprawie wycieku nagrań z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego. Trwa nasza podróż po kulinarnej mapie Polski z akcją RMF FM. Pyszne, bo polskie. Jutro będziemy w Kujawsko-Pomorskiem. Cztery osoby poszkodowane w wypadku na S6 w Zachodniopomorskiem. Na wysokości Karczewa pomiędzy węzłami Wicimice i Płoty dachował samochód osobowy. Uważajcie w tym miejscu. Na jezdni w kierunku Szczecina służby blokują jeden pas. 8 kilometrów ma korek na trasie S8 na Mazowszu. W pobliżu miejscowości Wypędy między węzłami Opacz i Janki, przypominamy, zderzyły się dwie ciężarówki. Zablokowana jest jezdnia w stronę Katowic. Jest śledztwo w sprawie wycieku nagrań z przesłuchania w prokuraturze Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o zeznania prezesa Prawa i Sprawiedliwości złożone w postępowaniu dotyczącym dwóch wież. Śledztwo wszczęła Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jaka jest jego podstawa?
27: Chodzi o publikację materiałów z postępowania bez zgody organu, który je prowadzi, czyli o artykuł 241 Kodeksu Karnego. Ten czyn jest zagrożony karą 2 lat więzienia. Nagrania zeznań Kaczyńskiego pojawiły się w internecie pod koniec lipca i na początku sierpnia. Prokuratura zaznacza, że dostęp do tych materiałów poza śledczymi miała tylko jedna osoba, adwokat Roman Giertych. Był pouczony o odpowiedzialności karnej za upublicznienie tych materiałów. Giertych zaprzecza, że stoi za opublikowaniem nagrań i wskazuje na prokuraturę jako źródło wycieku. Ja przypomnę, śledztwo w sprawie dwóch wież, w którym przesłuchiwany był Jarosław Kaczyński, dotyczyło podejrzeń nieprawidłowości przy planach budowy biurowców w Warszawie na działce należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. To śledztwo zostało z końcem czerwca umorzone. We'll be right back.
26: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ostrzega podróżnych przed utrudnieniami w ruchu lotniczym na Sycylii. Powód to kolejny dzień aktywności wulkanicznej Etny. Dziś co najmniej do 19 na lotnisku w Katanii nie wyląduje żaden samolot. Odloty są ograniczone tylko do jednego pasa. Podróżni przed udaniem się na lotnisko powinni na bieżąco sprawdzać status swojego lotu. Tegoroczne lato nie daje Europejczykom wiele odpoczynku od nieznośnego skwaru. W Anglii miniony lipiec był najsuchszy w historii pomiarów, czyli od niemal 200 lat. Ale susza sprzyja też archeologicznym odkryciom. Drastycznie opadający poziom wody w rzekach i jeziorach odsłania skarby z przeszłości. Na linii studio RMF FM w Londynie i nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Bogdanie, co ostatnio odnaleziono?
1: To odkrycie niczym z legendy o królu Arturze. Z wysychającego zamkowego jeziora w hrabstwie Kent wyłoniła się zabytkowa, wbita w dno 200-letnia szpada. Broń zauważono podczas porządkowania powalonych konarów przy brzegu. Jak oceniają muzealnicy, to doskonale zachowana szpada ceremonialna, muzyka orkiestrowego z pierwszej połowy XIX wieku. Wielka Brytania stoi u progu piątej już w tym roku fali upałów, a 2/3 terytorium Anglii jest oficjalnie objęte stanem suszy, co samo w sobie uczy Brytyjczyków zupełnie nowej historii.
2: O tym jutro w RMF FM.
26: Nasz żółto-niebieski konwój ruszy w kolejną kulinarną podróż w ramach akcji Pyszne bo Polskie. Tym razem po województwie kujawsko-pomorskim. I tam będzie dziennikarka RMF FM Magdalena Wojtoń. Witamy, Magdo. To czym tym razem będziecie nas kusić?
4: Jutro zaczynamy od śniadania na słodko. W Tucholi odwiedzimy pracownię artystyczną Domowe Słodkości. Podglądaliśmy ich media społecznościowe i są prowadzone z takim sercem, z taką pasją, że bardzo chcemy poznać właścicielki i oczywiście spróbować tych pyszności. Potem ruszamy do Tlenia, w sam środek Borów Tucholskich. W przystanku Tleń poszukamy lokalnych smaków i sprawdzimy, jak smakuje kuchnia inspirowana tym, co rośnie, co pływa i dojrzewa właśnie w tamtej części Polski. A na wielki finał nie będzie białych obrusów. Okoniny nadjeziorne i bar u Stacha. Rodzinne miejsce, dym z grilla, proste jedzenie i podobno kolejki tak długie, że to jest najlepszy wyznacznik jakości i smaku.
26: Nie możemy się doczekać tych pyszności. A z nowymi faktami wracamy o 16:00. Będzie o pożegnaniu z bocianami.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słońca, co nas bardzo cieszy, i temperatury w dół, czyli upałów nie będzie przez najbliższe dwa dni, bo od piątku znowu
5: obiecaj.
0: Podskoczą. To nie mogę. No
5: na
0: nie,
5: mały palec obiecaj, że nie proszę mogę, cię, że nie będzie już upałów, proszę cię.
0: Do piątku? No. Nie będzie.
5: Okej, trzymamy za słowo.
0: 24 max na Dolnym Śląsku jutro. Deszcze przelotne, jeśli już, to na północnym wschodzie. W ogóle, co jest fantastyczne, napisał do nas słuchacz w SMS-ie pod 3322, że jedzie z Chorwacji i ma dla nas magnes i podrzuci, jak będzie w Polsce.
5: A to fajnie, to prosimy w takim razie.
0: No, ty masz lodówkę zabudowaną, to ja poproszę.
5: Ale tu w radiu mamy taką niezabudowaną.
0: To zmieści poprosimy.
5: Się nie jeden magnes.

0: Szczotka. Za nami RMF FM i 14 minut po 15 na zegarze. Tymczasem ja przechodziłam przed chwilą radiowym korytarzem. No i proszę bardzo, kogo spotkałam? Już się tutaj kręci Krzysiek Skiba. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Szykujcie się na prawdziwie tutaj naukową, słuchajcie, eskapadę myśli.
0: A no tak, bo jeszcze przed 16 nasz wakacyjny ekspert wróci ze swoim felietonem, czyli wszystko, czego nie wiedzieliście albo baliście się zapytać na temat lata i wakacji. To wszystko jeszcze dziś, już niebawem. A ja mówię dzień dobry. Ola Filipek z wami. Cześć, zapraszam.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

0: My jesteśmy na tak, jeśli chodzi o nasze wakacyjne sejfy w RMF FM. Jesteśmy na tak, jeśli chodzi o rozdawanie wielkich pieniędzy słuchaczom RMF FM. Dziś, no przypominam, w każdym z sejfów czeka na Was co najmniej 11 tysięcy złotych. Mniejszej kwoty w sejfach nie ma, co oznacza, że ktoś, kto wejdzie do finału, kto odbierze w tym finale telefon i wybierze sejf, ten już ma co najmniej 11 tysięcy w kieszeni, a może być więcej, no bo może trafi na 25 tysięcy, albo 33 tysiące, albo 44 tysiące, a może okrągły milion złotych. Za to wszyscy trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki za to, żebyście do tego finału weszli. Dlatego teraz uwaga, uwaga, ja będę mnożyć wasze szanse. Razy 1001. Pomnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474 od teraz w ciągu najbliższych 10 minut. Ale jeśli chcecie się troszkę pobawić, to możecie te szanse jeszcze pomnożyć. Uwaga, uwaga. Czas na bonus. Zagadkę. To jest coś, co bardzo lubicie. Od teraz, tak jak wspomniałam, każdy, kto wyśle RMF pod 7474 w ciągu najbliższych 10 minut, dostanie 1001 szans. Ale jeśli poprawnie odgadniecie hasło i wyślecie je pod 7474, to na wasze konto wleci 2002 szanse w losowaniu. Uwaga, podaję zagadkę. Ma 5 liter, zaczyna się na R, kończy na A. W cukierni znajdziecie ją z kremem, ale na plaży w zestawie z maską stworzy zestaw do snorklingu. Co to jest? Zaczyna się na R, kończy na A. W cukierni znajdziecie ją z kremem, a na plaży w zestawie z maską stworzy zestaw do snorklingu. 5 liter. Jeśli wiecie, co to za hasło, no to jeśli wyślecie je pod 7474, możecie dostać aż 2002 szanse. Powodzenia!
1: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
11: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności.
12: Dobrze. I ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie. A co można na to zaradzić?
11: najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Już 12 sierpnia, gdy w RMF FM usłyszysz te słowa. To wiedz, że się zaczęło. Sześć minut, w których zniknie słońce. Taki historyczny dzień powinien mieć historyczną ścieżkę dźwiękową. Już jutro po 19.40 słuchamy wyjątkowych przebojów i patrzymy na pierwsze takie zaćmienie słońca od 1999 roku. Sześć minut, w których zniknie słońce. To przejdzie do historii. RMF FM zawsze z wami.
17: Po reklamie.
16: RMF FM.

0: Świat według Skiby w RMF FM.
1: Wakacje to magiczne słowo, które oczywiście podnosi poziom adrenaliny w naszym organizmie, ale zwykle też przy okazji obniża poziom naszego portfela. Samo słowo wakacje pochodzi od łacińskiego słowa vacatio, które oznacza tyle co uwolnienie. Słowo to więc sugeruje, że w pracy jesteśmy przywiązani i dopiero wakacje nas od roboty uwalniają. W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba że pracuje w fabryce sznurka. Wakacje to inaczej tłumacząc dłuższa przerwa. Na przykład w życiorysie. Są też przerwy w nazwisku. No, miał taką przerwę poeta Tadeusz Przerwa Tetmajer. Przerwy zwykle bywają krótkie, na przykład przerwa śniadaniowa czy przerwa w odbywaniu kary. No, ta ostatnia przerwa zawsze jest za krótka. Wakacje to dla uczniów i studentów o dwumiesięczna przerwa i okazja do nauczenia się wreszcie czegoś pożytecznego, czego ani w szkole, ani na studiach no, nie sposób zdobyć. Dla pracujących z kolei wakacje to zwykle krótszy dystans, czyli 2 tygodnie urlopu. Wakacje powinny kojarzyć się z wypoczynkiem, no, ale bywa, że są męczarnią. Psycholodzy twierdzą, że w dzisiejszych czasach nie potrafimy wypoczywać, bo ciągle myślami jesteśmy w pracy, a niektórzy to nawet na giełdzie kryptowalut, gdzie zainwestowali swoje oszczędności, które no akurat tak się zdarzyło, poszły sobie na spacer. Wakacje mają swoje dobre strony, na przykład wakacyjną miłość, która aczkolwiek burzliwa, a nawet fantastyczna, może skończyć się niestety wizytą u lekarza specjalisty. Wówczas mówimy, że z Tajlandii przywieźliśmy sobie pamiątkę z wakacji. Wakacje mają różne oblicza. Przedsiębiorcy uwielbiają wakacje podatkowe, a modelki z Warszawy wakacje w Dubaju. Przestępca, który trafił do więzienia i polityk, który nie dostaje się do Sejmu, mają tak zwane przymusowe wakacje. Zdaniem badaczy coraz więcej osób po wypiciu napojów wyskokowych czy zażyciu dopalaczy robi sobie wakacje z własnym rozumem i rzeczywistością. I takiej formy wakacji absolutnie nie polecamy.

0: Eurorama.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Boli, swędzi,
2: piecze, a do tego nawraca.
3: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
9: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
8: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Napój gazowany Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Do tego wszystkie wody. 8 plus 4 gratis z kartą Moja Biedronka. A wszystkie lodowe wielopaki 1 plus 1 gratis. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent wędlin z Podhala, firma Cabanos.
15: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

i bardzo elektryzuje ten dom z najpopularniejszą obecnie muzyką w Polsce. Nie ma miejsca jak dom. Czyli poplista, no i Mrozu na podium dzisiejszego notowania, natomiast na szczycie Temple City Silver. Delikatność bujania. No takiego symbolicznego.

0: Sponsorem Poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama.
3: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
4: Ale chyba nie włosów.
3: Akurat włosy wypadają mi garściami.
4: Przerabiałem to niedawno, ale się

0: Sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
1: Ale łysienia u ciebie nie widać.
0: No właśnie.
2: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
3: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Tu nie musisz walczyć o leżak.
6: Tu możesz zapomnieć o terminach.
5: Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Marian, a gdzie mogę kupić?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
11: Pobiliśmy absolutny rekord.
12: Dagmara z Pszczyny wygrała 1 300 000.
13: Żartujecie sobie, to jest niemożliwe.
14: Możliwe, bo to
10: lato na bogato.
11: I to nie koniec. Szukamy kolejnego milionera lub milionerki.
12: Graj dziś.
15: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka.
17: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. Po reklamie.
18: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Marlena Chudzia.
19: Zapraszam. Do prezydenta wpłynęło pismo z prośbą o podpisanie ustawy Lex Szarlatan. Zapytamy o argumenty zwolenników nowych przepisów. Dwa drony typu Gerbera zniszczyli rumuńscy nurkowie. Namierzono je w pobliżu strefy ekonomicznej na Morzu Czarnym. Poszukamy też aktywnego odpoczynku na działce.
20: Super basen, wszystko jest super. Można pływać, ogród, wszystko.
19: Kilkadziesiąt apeli o podpis pod ustawą Lex Szarlatan trafiło do Pałacu Prezydenckiego. Chodzi o nowe przepisy, które mają chronić pacjentów przed pseudomedycyną i znachorami. Do końca przyszłego tygodnia Karol Nawrocki ma czas na podjęcie decyzji w sprawie tej ustawy. Z autorami pism do prezydenta rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, co dokładnie jest w tych apelach?
21: Powtarza się w nich argument, że potrzebna jest lepsza ochrona pacjentów. Na to zwraca uwagę Anna Kupiecka z Fundacji OnkoCafe.
22: Trzeba pilnować tego zdrowia w taki sposób, aby pacjenci nie byli naciągani przez oszustów. Wielokrotnie w naszej fundacji spotykamy się z sytuacjami, kiedy proponuje się pacjentowi rogi jelenia albo inne specyfiki, które mają go wyleczyć z choroby onkologicznej.
21: Autorzy ustawy Lex Szarlatan tłumaczą, że jeśli nowe przepisy wejdą w życie, cały czas będzie można na przykład zalecać konkretną dietę. Karane finansowo byłyby dopiero przypadki, w których ktoś deklarowałby, że ta dieta wyleczy chorobę, jeśli nie ma na to dowodów naukowych. Jeśli prezydent podpisze ustawę, nowe przepisy będą obowiązywać w listopadzie.
19: Rumuńscy nurkowie wojskowi zniszczyli dwa drony typu Gerbera dryfujące w wyłącznej strefie ekonomicznej Rumunii na Morzu Czarnym. Bezzałogowce zostały zauważone przez jeden ze statków. Ukraina potwierdziła, że drony nie należały do jej sił. Moskwa uwolniła byłego żołnierza amerykańskiej piechoty morskiej, więzionego w Rosji od 2022 roku. Jak przekazali waszyngtońscy urzędnicy, Władimir Putin zatwierdził ułaskawienie chorego Amerykanina ze względów humanitarnych. 32-letni obecnie Robert Dillman został aresztowany w Woronerzu za rzekome kopnięcie pod wpływem alkoholu policjanta. Donald Trump przekonuje, że decyzja o uwolnieniu zapadła po jego telefonicznej rozmowie z rosyjskim przywódcą. Rośnie liczba cudzoziemców w Polsce. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba legalnie pracujących migrantów przekroczyła 1 132 000 osób. W skali roku to wzrost o 7%, czyli 75 tysięcy osób. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Skąd najczęściej pochodzą cudzoziemcy w Polsce?
0: Tu oczywiście bez zaskoczeń to przede wszystkim Ukraińcy. Blisko 770 tysięcy osób, co ważne, legalnie zatrudnionych, bo tylko takich uwzględniają dane GUS. Liczba pracujących Ukraińców rośnie w ciągu roku o 8,5% w górę. Stanowią prawie 70% wszystkich cudzoziemców w Polsce. Pod względem liczebności na drugim miejscu są Białorusini, prawie 120 tysięcy osób. W ciągu roku zaszła zmiana na trzecim miejscu. Obywatele Indii wyprzedzili Gruzinów. Z miesiąca na miesiąc przybywa Kolumbijczyków. Ich liczba w Polsce zbliża się do 20 tysięcy. Niemal co piąty cudzoziemiec pracuje w Warszawie. W stolicy jest ich już ponad 230 tysięcy.
1: Wakacyjne fakty RMF FM.
19: Trochę odpoczywamy, trochę pracujemy, mówią osoby, które lato spędzają na działkach. Przekonują, że w środku miasta, ale z dala od jego zgiełku, można przyjemnie zorganizować sobie przynajmniej część urlopu.
14: Jak tu lato płynie na tych działkach?
20: Super, basen, wszystko jest super, można pływać, ogród, wszystko.
14: I owoce widzę, tak?
20: Śliwki? Tak, owoce, śliwki, warzywa.
14: A co pani tu lubi najbardziej?
20: Właśnie akurat ze siostrzenicą pływać na basenie, bawić się, grillować, wszystko.
23: Aktualnie wybieram się na działkę, jestem na urlopie.
14: Widzę tu jakiś sprzęt pan ze sobą niesie?
23: Takie drobne naprawy bieżące, jak to na działce.
14: Zawsze coś na działce jest do zrobienia.
23: Tak jest. Mam owoce, parę drzew owocowych, natomiast mam pomidory, ogórki i tak dalej.
19: Z działkowiczami w Katowicach rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Na początek faktów sportowych lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy zaprasza Cezary Dziwiszek.
24: Zapraszam. Po srebrnym medalu Ewy Swobody na 100 metrów apetyt na kolejne rośnie. Kilkadziesiąt minut temu nasza sprinterka otrzymała krążek w oficjalnej ceremonii, a teraz w Birmingham właśnie zaczyna się kolejny blok finałów i wydaje się, że najpoważniejsze szanse na podium z Polaków dziś mają Paweł Fajdek i Pia Skrzeszowska. Finał rzutu młotem rozpocznie się już za kilka minut, a Pia pobiegnie w półfinale biegu na 100 metrów przez płotki za niespełna godzinę. Ewentualny finał po 22. Na tym etapie niestety nie zobaczymy aktualnej złotej medalistki halowych Mistrzostw Świata, Anny Wielgosz, która niespodziewanie odpadła już w eliminacjach biegu na 800 metrów.
25: To jest ciężkie do przyjęcia, ciężkie do zniesienia. No tym razem nic nie zawiodło oprócz bliskiego czynnika, czyli moich decyzji. No, zero zagwarałem ten bieg. No jest to moje najcięższe chyba doświadczenie, bo jednak przyjechałam zdecydowanie najlepiej przygotowana w życiu.
24: Do finałów awansowali za to płotkarz Damian Czekier i Mateusz Kołodziejski w skoku wzwyż. A w Paryżu trwają Mistrzostwa Europy w pływaniu. Biało-czerwoni na razie bez medali, ale lada moment nasza sztafeta 4x100 metrów stylem zmiennym wystartuje w finale. Trzymamy kciuki. Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie awansował do ostatniej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. I to w jakim stylu? Mistrz Azerbejdżanu rozbił pogromców Lecha Poznań, duńskie Aarhus 4-0 i mimo porażki w pierwszym spotkaniu zagra o Ligę Mistrzów. Aarhus, jak Lech, spada do eliminacji Ligi Europy. O awans do czwartej rundy kolejorz zagra w czwartek na Wyspach Owczych z Klaksvik. A już jutro rewanż GKS-u Katowice w Lidze Konferencji z HPL-em Tel Awiw.
18: Muzyczny do takiego czasu już startuje z wydarzeniami popkulturowymi. Z waszymi wspomnieniami dziś przeniesiemy się do roku 2009, roku, w którym odszedł król popu Michael Jackson.

0: Teraz w RMF FM muzyczny wehikuł czasu. To było lato.
1: 2009 roku wokalistka Szturmem wdarła się na światowe sceny za sprawą debiutanckiego albumu The Fame i przebojów takich jak Poker Face. Do dziś pozostaje jednym z najlepiej zarabiających i najczęściej kupowanych hitów cyfrowych Lady Gagi, Poker Face.

0: reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Dwoje spragnionych uczuć ludzi. Nowojorskie ulice, na których wszystko może się zdarzyć. I wyjątkowy wieczór, kiedy single pozwalają sobie na więcej. Tylko jedna noc. Występują Monika Barbaro, Colum Turner, Maya Hawke, Julia Fox, Molly Ringwald, LeVar Burton i inni. Tylko jedna noc. W kinach od 14 sierpnia.
7: Przepis na lato.
8: Tutaj się opalamy na basenie.
7: A wy co robicie? Zbieramy wakacyjne pomysły. Do usłyszenia już w sobotę po 7 w RMF FM.
9: Udanego lata życzy sklep internetowy raz23drukuj.pl. Wszystko dla twojego biura w jednym miejscu.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
13: Zawsze z Wami.
14: Mamy dla Was gorące newsy.
13: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
15: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
12: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
16: Sponsorem programu RMF w trasie jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
17: Boli, swędzi,
18: piecze, a do tego nawraca.
19: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
21: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
20: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
22: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
23: 18,47,12.
24: Co liczysz?
23: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
24: To ja też chcę. 24,39.
25: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: RMF FM na wakacjach.
26: To będzie lato w waszym rytmie.
27: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
26: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
27: Zgłoś się na www.rmf.fm.
12: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
28: RMF FM na wakacjach smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
29: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
30: Play.
31: Po reklamie.

0: Tak brzmiało lato 2000.
1: 2009. Barack Obama został 44. prezydentem Stanów Zjednoczonych.
2: I'm running for president because I want to tell them, yes we can.
1: W październiku Obama otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. Król popu Michael Jackson zmarł 25 czerwca 2009 roku w swojej rezydencji w Los Angeles w wieku 50 lat. Przyczyną zgonu było ostre zatrucie propofolem i innymi lekami nasennymi. Koroner zakwalifikował śmierć legendarnego artysty jako zabójstwo spowodowane niedbalstwem medycznym. Justyna Kowalczyk zdobyła 2 złote medale narciarskich mistrzostw świata w czeskim Libercu.
3: Ona teraz jak szalona, ona teraz niedziela, ona jest mistrzynią świata, jest złoto, jest najlepsza mistrzyni świata, Justyna Kowalczyk.
1: Na listach przebojów przełom mocno dance'owy. I Got a Feeling, Black Eyed Peas. Twórcy opisywali piosenkę jako hymn dla studentów i ludzi, którzy chcą uciec od codziennych nacisków, wychodząc na imprezy i świetnie się bawiąc. W piosence wykorzystano sample z utworu Davida Guetta, Love is Gone. David Guetta przyznał, że sukces tego utworu przełamał opór stacji radiowych przed prezentowaniem muzyki elektronicznej i zmienił formaty radiowe na całym świecie. Black Eyed Peas, I Got a Feeling.

2009, single Ladies, Beyoncé. Piosenka zachęca kobiety do rozstania się z partnerami, jeśli nie chcą się oświadczyć. Sama Beyoncé wyszła za mąż za Jay-Z w kwietniu 2008 roku. Rok później piosenka zdobyła 3 statuetki Grammy. Wideo stało się fenomenem internetowym kopiowanym przez tysiące użytkowników na YouTube. Single Ladies, Beyoncé.

0: Afromental i Radio Song. Ogromna popularność utworów w 2009 roku była w dużej mierze zasługą serialu 39,5 z Tomaszem Karolakiem. Muzycy Afromental zagrali w drugim sezonie produkcji samych siebie. Łączą jak to w stylu Afromental, także w tym nagraniu. Refren chwytliwy, charakterystyczny R&B, hip-hop, funk, rock do roku 2009. Za moment wracamy.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
4: Sanostol.
3: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha.

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Oliver Alker.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Tu nie musisz pamiętać o kremie z filtrem.
5: Tu możesz spotkać znajome gwiazdy.
4: Widzimy się pod słońcem RMF FM.
5: Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara.
11: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
12: A co bystrzaki robią w te wakacje?
13: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
12: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
14: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
15: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
16: Witaminy dla dzieci z wapniem na zdrowe i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
17: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
18: Marian, o czym myślisz?
19: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
18: O mega okazjach w Media Expert.
19: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
20: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
21: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
22: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
21: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
23: Po reklamie.
24: Przeboje wszechczasów w RMF FM.

0: Tak brzmiało lato 2000.
1: Najsłynniejsze premiery filmowe 2009 w kinach Pękarty Wojny. Amerykańsko-niemiecki film wojenny z 2009 roku w reżyserii Quentina Tarantino. Avatar, amerykański film science fiction w reżyserii Jamesa Camerona, opowiadający o mieszkańcach planety Pandora i konflikcie między ludźmi a jej rdzenną ludnością Navi. Temat muzyczny ICU do filmu wyśpiewała Leona Lewis.

Złoty medal polskich siatkarzy w Mistrzostwach Europy. Polska reprezentacja wygrała w Turcji w finale z Francją 3-0, a polskie siatkarki wywalczyły brązowy medal Mistrzostw Europy. W meczu o trzecie miejsce nasze zawodniczki pokonały w Łodzi Niemki 3-0. Mrozu otwiera swój wielki talent z debiutanckiej płyty Mroza, nagranie Miliony Moment. Stał się ogromnym hitem, natychmiastowym przebojem radiowym, otworzył Mrozowi drzwi do wielkiej kariery. Utwór powstał w czasach, gdy Mroz szukał swojej drogi, jak twierdził, nie chciał brzmieć jak lider boys bandu, a raczej osadzić się w ówczesnych trendach R&B. Mrozu, Miliony Monet.

0: Wieczorne fakty RMF FM.
1: Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24,39.
0: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz, tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Czasem wyjazdu na Bali, a czasem wieczoru pod kosem. Cała sztuka w tym, by wiedzieć, czego pragną.

0: kobiety w danym momencie. A my przekonamy się o tym w niedzielę po 10 w RMF FM.
1: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze. Smakuj życie!
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
3: Po reklamie.
4: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Marlena Chucia.
5: Donald Tusk obiecuje wyciągnięcie konsekwencji za nieprawidłowości przy przekazywaniu pieniędzy powodzianom, ale ma też tłumaczenie.
6: Myśmy zakładali z góry, że pojawią się tego typu problemy.
5: Dotkliwa susza w Anglii, największa od niemal 200 lat. W faktach sportowych lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Trzymamy kciuki za Polaków. Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian, obiecuje premier Donald Tusk. W ten sposób szef rządu odniósł się do dziś ujawnionych przez media nieprawidłowości w Jeleniej Górze. Jak podała Wirtualna Polska, chodzi o 4,5 miliona złotych, które zamiast rzeczywiście do poszkodowanych przez powódź trafiły do podmiotów powiązanych z Anną Konieczyńską z Koalicji Obywatelskiej, zawieszoną wczoraj w prawach członka partii.
6: Myśmy zakładali z góry, że pojawią się tego typu problemy, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Przy wydawaniu dziesiątków tysięcy decyzji personalnych będziemy mieli do czynienia z jakimiś próbami nadużyć. Pytanie zawsze jest o skalę i o reakcję państwa.
5: Mówił premier Donald Tusk. Anna Konieczyńska straciła dziś stanowisko wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. A więcej o tym usłyszycie w faktach o 22. Ponad 2000 odbiorców wciąż nie ma prądu po burzach, które w nocy przeszły nad centralną Polską. Najwięcej gospodarstw bez dostaw energii jest w okolicy Ciechanowa, Żuromina i Mławy na północy Mazowsza. Z kolei na południu województwa mazowieckiego sadownicy liczą straty po gradobiciu. W czasie burzy uszkodzone zostały drzewa owocowe.
7: No ja czegoś takiego, to powiem szczerze, tak jak tam spadło, nie widziałam. To jest w ogóle jakiś żart.
8: Popękane jabłka.
7: Jabłka na ziemi popękane. Gdzieś tam powywalało całe ogrody. No to jest od Białej Rawskiej, przez Goszczyn, przez Jasieniec.
8: To są te duże sady, jabłkowe głównie.
7: No tak, gala, która za 2 tygodnie na przykład będzie rwana, już chyba nic. Już jest praktycznie na przemysł.
9: Pokaleczone widać, dużo na przemysł trzeba będzie odrzucić. No. Jabłek. Pobijane są na rzeczy.
7: Teraz ta pogoda to jest coś niesamowitego w tym roku. Ja nie wiem, jak to ogarnąć,
5: Z rolnikami z miejscowości Belsk na Mazowszu rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Alert pogodowy w Anglii. Służby ostrzegają, że najbliższe dni będą rekordowo upalne. Najgoręcej ma być w czwartek, gdy termometry w niektórych miejscach pokażą nawet 38 stopni Celsjusza. Już 2/3 angielskiego terytorium jest dotknięte suszą. W niektórych rejonach południowej Anglii przez blisko 60 dni nie odnotowano ani kropli deszczu, co jest zjawiskiem niespotykanym w naszych pomiarach, a potwierdzone są one od 190 lat, mówi Liz Bentley, dyrektor Królewskiego Towarzystwa Meteorologicznego. Do Polski także niebawem, bo już w najbliższy weekend powrócą upały. Termometry pokażą ponad 30 stopni Celsjusza.
10: Fakty z bliska.
5: Serce Wrocławia bije latem nad Odrą. Mieszkańcy i turyści spędzają czas na bulwarach, wyspach, w beach barach, gdzie królują leżaki, muzyka i food trucki. Pani Olga przyjechała do miasta z Ukrainy, ale ma też polskie korzenie. Nasza reporterka Martyna Czerwińska spotkała ją przy brzegu, gdy pisała wiersz o Odrze.
11: Stoimy na bulwarze Dunikowskiego, siadła sobie pani w cieniu i podziwia.
12: Bardzo my marzyli zawsze być tutaj, żyć. I tak Pan Bóg uprawił, że tu tam mieszkamy nad Odrą.
11: Odnajduje to pani spokój?
12: Tak, jestem rybą. To ja przy wodzie zawsze i relaksuję i delektuję. Po prostu dusza moja kwitnie. Za mną już 64 lata, ale czuję się tu przy Odrze. Przy wodzie jak to 24.
5: Polecamy Odrę i pobliskie zielone miejsca do łapania oddechu.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Dobre wieści z lekkoatletycznych mistrzostw Europy. Na początek faktów sportowych, na które zaprasza Cezary Dziwiszek.
13: Tak jest, potwierdzam. Nasza nadzieja medalowa Pia Skrzyszowska z najszybszym czasem awansowała do finału biegu na 100 metrów przez Płotki. Czasem 12 sekund 60 setnych wygrała swój bieg półfinałowy, a wielki finał o 22:30. Trwa finał rzutu młotem, w którym Paweł Fajdek po trzech seriach zajmuje na razie trzecie miejsce. Najdalej rzucił w pierwszej próbie 79 metrów i 13 centymetrów. A lada chwila w półfinałach biegów na 100 metrów i 400 metrów wystąpią Dominik Kopeć i Maksymilian Szwed. Na pełny stadion i wsparcie kibiców liczy jutro trener GKS-u Katowice Rafał Górak. GKS rozegra rewanż trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji z HPL-em Tel Awiw. W pierwszym meczu przegrała 0-2.
14: Wiem, że na pewno kibice wypełnią stadion i na pewno będą nas bardzo mocno wspierać. Natomiast zawsze mi się wydaje, że wszelkie emocje, które dzieją się na trybunach, to jest zasługa przede wszystkim piłkarzy. My musimy stanąć na wysokości zadania.
13: Nasi pozostali pucharowicze, Lech, Jagiellonia, Górnik i Raków zagrają w czwartek. Grubo ponad 2 lata czekał na gola w Juventusie Arkadiusz Milik. Po dotkliwych kontuzjach nasz napastnik w końcu wrócił na boisko i trafił do siatki. W sparingu Juve z Palermo. Oby zdrowie dopisało mu w nowym sezonie Serie A, który startuje za niecałe 2 tygodnie. Może pamiętacie innego napastnika, któremu szyki niestety pokrzyżowały kontuzję. 24-letni Bartosz Białek, który kilka lat temu wyjeżdżał z Ekstraklasy do Wolfsburga jako wielki talent, właśnie podpisał kontrakt z wieczystą Kraków.
4: Giz, wiadomo co oznacza ten skrót gry i zabawy dla dorosłych. Wsłuchajcie się w muzyczne lato, te najnowsze, w dźwięki, które was otaczają na co dzień i zróbcie to czule. No i zróbcie sobie może...
15: Spa sobie zróbcie.
4: O, to ciekawe, jak zrobić spa w radiu.
15: Ja ci pokażę.
4: Na luzie, bez zawstydzenia, tak jak Imani w nagraniu Don't Be So Shy. No bo co, gry i zabawy.

0: są dźwięki bardzo oczywiste, które my kompletujemy i potem proponujemy wam, żebyście je odgadnęli. Tutaj będzie taka lekka, powiedziałbym, rozgrzewka.
1: Rozgrzewka.
0: W kultowym naszym cyklu Czułe Ucho prezentujemy dźwięk. Mogę podpowiedzieć, że złożony z dwóch co najmniej elementów. Sprawdźcie swoje telefony. 12,2 miliony można odpowiadać SMS-owo. A jak ktoś do Armeli chciałby jakąś bosóweczkę,
2: to też na Messengerze RMF można wysyłać.
0: Pierwszy dźwięk, Czułe Ucho. Do zdobycia rewelacyjne, bezprzewodowe słuchawki RMF FM. Co to za dźwięk? I to jest dźwięk złożony, 12,2 miliony.
3: Reklama.
4: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: RMF FM na wakacjach.
7: Czyli cokolwiek robicie, zawsze z wami.
8: A ponieważ gwiazdy powyjeżdżały na urlopy, to wy możecie je zastąpić.
7: Czekamy na was na www.rmf.fm.
6: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
9: RMF FM na wakacjach smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
13: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
12: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
13: Ach, ci panowie z Media Expert.
12: Prawda?
14: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
16: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
15: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
17: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
6: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
18: Zawsze z wami.
19: Mamy dla was gorące newsy.
20: Relacje z naszych eventów.
21: Prognozę pogody.
22: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
6: RMF w trasie. Już w sobotę. Tej niedzielę po 15 w RMF FM.
23: Sponsorem programu RMF w trasie jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
24: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata?
25: Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
26: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
27: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłubu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
28: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
29: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Po reklamie.
6: A teraz gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM.

0: Tara, Tara, śmiało można.
1: Wyrwałam się, przepraszam, taka jestem podekscytowana.
0: Ale nie ma za co. Wyrywają się też nasi słuchacze, żeby odpowiedzieć w konkursie Czułe Ucho. Co to za dźwięk? No, wasze czułe ucho, powiem, zaskakuje.
2: To było smażenie frytek w barze i zaspany barman, który nie usłyszał dzwonka.
0: Nie.
3: Dźwięk, którego szukacie, to listonosz u drzwi.
0: Nie wiem, czy listonosze jeszcze dzwonią. Chociaż był taki film, że listonosz dzwoni zawsze dwa razy, ale nie dzwonkiem.
4: Wydaje mi się, że to jest dźwięk łańcucha od roweru i dzwonka.
0: Wydaje mi się, że to jest bardzo blisko prawdopodobnej odpowiedzi. Mówiliśmy, że to dźwięk złożony.
5: To będzie jazda rowerem po drodze szutrowej i dźwięk dzwonka rowerowego.
0: Ja nie wiem, jak to zrobiłeś. To jest po prostu absolutnie mistrz czułego ucha. Dokładnie tak, po drodze szutrowej jedzie rower i sobie zadzwoni. Natomiast jest też zaskakujące jedno skojarzenie i nam się też to bardzo podoba.
6: Dobry wieczór. Czy ten dźwięk to była Guantanamera?
0: Dobry wieczór. Prawdopodobnie można tak nazwać ten dźwięk.
1: Jak ktoś tak nazywa swój dzwonek.
0: 'Była rozgrzewka, to będzie dogrywka.

0: Czułe ucho o tej porze w RMF FM porusza pół Polski. Telefony rozgrzane, linii telefonicznej 12,2 miliony. Po rozgrzewce rowerowej proponujemy drugi dźwięk.
1: Taka praca domowa, mogłabym powiedzieć. Taka podpowiedź.
0: Proszę, jaki asystent, taki po prostu bardzo pomocny. Proszę, teraz uwaga, zatrzymać samochody, przestać jeść. Prezentujemy drugi dźwięk w konkursie Czułe ucho. Wiem, może być irytujący. I tu mamy już pierwszą odpowiedź.
2: Dobry wieczór. Czy ten dźwięk to była Guantanamera?
0: Tym razem też nie Guantanamera. 12,2 miliony, czułe ucho. Czekamy na wasze bardzo poprawne odpowiedzi.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
4: Dwoje spragnionych uczuć ludzi. Nowojorskie ulice, na których wszystko może się zdarzyć. I wyjątkowy wieczór, kiedy single pozwalają sobie na więcej. Tylko jedna noc. Występują Monika Barbaro, Colum Turner, Maya Hawke, Julia Fox, Molly Ringwald, LeVar Burton i inni. Tylko jedna noc. W kinach od 14 sierpnia.
5: Tego lata o poranku w RMF FM.
6: Skowron, Olbratowski,
7: Tomkowicz.
5: Takich trzech jak ich trzech nie ma ani jednego.
1: Ja jestem jedna.
5: Tak, Madziu, ty jesteś jedna, jedyna, jedynusia. Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45 ich trzech i ona jedna.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert.

0: Akcje elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
3: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, krótko trwały w leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit.

0: No a że zdecydowanie to dźwięk, który człowieka może skręcić, i co to jest w konkursie czułe ucho?
1: Czy ten dźwięk to szczotkowanie zębów?
0: Prace domowe, ale nie.
2: Mnie się wydaje, że jest to osoba, która je jabłko.
3: No też nie. Nie jest to
4: praca. Ten dźwięk to jest taśma klejąca?
3: No taka praca, ale nie taka.
0: Klejąca czasami, ale nie.
5: To moja teściowa jadła arbuza.
0: A możliwe, że takie się rzeczy można usłyszeć podczas takich, ale jest wygrywający. Jest wygrywający.
6: Dźwięk łamanego styropianu.
0: No nie wiem, po jednej nutce, odpowiedział od razu. Albo miałeś remont nie tak dawno w domu, albo dom ocieplali styropianem.
3: Albo pewnie ma urlop i teraz właśnie w trakcie remontu, nie?
0: Słuchaweczki do słuchania najlepszej muzyki przesyłamy w RMF FM z tym magnetycznym Scandi House, The Bouncer, Magnetic.

0: Dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Marlena Chudzio.
1: Centrum serwisowe dla śmigłowców Apache powstanie w Łodzi. W Faktach głosy polityków i ekspertów w tej sprawie. Złożyliśmy Ameryce propozycję w sprawie rozmów pokojowych z Rosją, zadeklarował wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W Faktach też o tym, czemu jutro warto wysoko zadzierać głowę, zwłaszcza wieczorem. Skok w bezpieczną przyszłość dla polskiego przemysłu obronnego, tak premier Donald Tusk nazwał powstanie Centrum Serwisowego dla Śmigłowców Apache w Łodzi. Umowę w tej sprawie zawarły wojskowe zakłady lotnicze oraz producent Apache'ów, amerykański gigant Boeing.
2: Te Apache będą dysponowały pełnym uzbrojeniem, co jest także absolutnie nowatorskim krokiem z punktu widzenia tej dotychczasowych tradycji współpracy. Wszyscy czujemy się właśnie w tym, nie tylko w tym przedsięwzięciu, ale w tym to widać bardzo wyraźnie, partnerami. Tu nie ma klientów, tu nie ma podwykonawców, tylko są pełnoprawni partnerzy, którzy są w stanie

0: projektować, budować to polskie, europejskie, atlantyckie bezpieczeństwo.
1: Mówił premier Donald Tusk. Dodał, że umowa na Apache jest kluczowym i przełomowym kontraktem największym w historii Polski. Apache to jedna z najnowocześniejszych konstrukcji tego typu na polskim rynku i na światowym rynku, podkreśla Adam Świerkowski, redaktor z portalu Defense24.
2: Wiele osób tutaj wskazuje, że tego typu śmigłowce już minęły, jeżeli chodzi o swój pik formy, wskazując na wnioski z Ukrainy. Jednak na Ukrainie tego typu konstrukcji nie ma. To jest latające centrum zbierające informacje i centrum realizujące różnego typu zadania. Począwszy od rozpoznania, poprzez identyfikację, kończąc na rażeniu różnego typu celów. Tego typu śmigłowce pozwalają na zabezpieczenie naszej przestrzeni powietrznej, jeżeli chodzi o zwalczanie na przykład dronów czy celów niskolecących, bo takie rzeczy również można realizować za pomocą Apache.
1: Adam Świerkowski podkreśla, że teraz warto by było podjąć rozmowy, by niektóre części do Apache'ów mogły być produkowane w Polsce. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce ponownie przedłużyć o 90 dni strefę buforową przy granicy z Białorusią. Czasowy zakaz przebywania w strefie nadgranicznej obowiązywałby we wrześniu, październiku i listopadzie. Obecnie obowiązujące rozporządzenie kończy się 31 sierpnia. Obszar objęty zakazem w nowym projekcie nie będzie zmieniony. Ukraina przekazała Stanom Zjednoczonym propozycję w sprawie rozmów pokojowych z Rosją, ogłosił prezydent Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu wideo.
3: Ameryka może
1: pomóc naszej obronie, przede wszystkim obronie powietrznej, i wywierać presję na Rosję, by zmieniła plany i przygotowywała się do zakończenia wojny i jej nie przeciągała, powiedział ukraiński prezydent. 1 sierpnia sekretarz stanu Marco Rubio powiedział, że USA gotowe są w najbliższych tygodniach sprawdzić, czy jest możliwe wznowienie rozmów między Rosją a Ukrainą i wesprzeć ewentualne rozmowy. Zgromadzenie Narodowe Węgier wybrało nowego prezydenta. To András Baka, kandydat rządzącej partii TISA. Ma także duże doświadczenie prawne.
4: András Baka jest naukowcem w dyscyplinach prawnych, a też był szef Sądu Najwyższego, które usunięto od stanowiska w wyniku zmian konstytucyjnych przeprowadzonych przez ekipę Viktora Orbana. Też pracował 17 lat w Trybunale Europejskich Praw Człowieka w Strasburgu.
1: Mówi hungarystka Rita Hornok, która dodaje, że nie podejrzewa, by nowy prezydent był marionetką TISY. Już deklarował, że nie zgadza się z jej wszystkimi pomysłami. Wybór nowego prezydenta zbojkotowała największa partia węgierskiej opozycji Fidesz.
5: Fakty niezwykłe.
1: Najbliższy wieczór i następująca po nim noc to będzie nie lada gratka dla miłośników tego, co dzieje się w kosmosie. Na niebie będzie co oglądać, mówi Bronisław Kryciński z Centrum Nauki Kopernik.
6: Bardzo, bardzo dużo. Rzadka sytuacja. Można tego samego wieczora, właściwie wieczora i nocy, zobaczyć zarówno bardzo głębokie zaćmienie słońca, które w Polsce co prawda nie będzie całkowite, ale ponad 80% tarczy słońca, więc gratka. I szczyt Perseidów, czyli roju meteorów, chyba najbardziej popularnego, bo gdy go oglądamy, jest zwykle ciepło i pięknie i dlatego ludzie lubią patrzeć na Perseidy latem.
1: I koniecznie trzeba wtedy pomyśleć, życzenie na pewno się spełni. W Polsce zaćmienie będzie można oglądać tylko częściowo. Żeby zobaczyć całkowite, trzeba odwiedzić Hiszpanię lub Islandię. Co tam się dzieje, to będziemy relacjonować na naszej antenie. Najbliższe wydanie Faktów o pierwszej zapraszam w imieniu Karola Płaczkiewicza i polecam.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

Myślisz, co zrobimy wieczorem, ale nie da się, mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet. I mnie

0: O tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Przenosimy się do Brukseli i stawiamy pytanie, czy będą pieniądze dla rolników niwelujące ich straty po upałach i suszach? Jak przekazała naszej dziennikarce rzeczniczka Komisji Europejskiej Louise Boghi, w unijnej kasie brakuje na to pieniędzy. Bruksela wskazuje na inne instrumenty wspólnej polityki rolnej, m.in. inwestycje w nawodnienia i magazynowanie wody. Łączymy się z naszą brukselską korespondentką Katarzyną Szymańską-Borginią. Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry, witam.
1: Powiedz, co to w praktyce oznacza dla polskich rolników?
2: No to oznacza, że nasi rolnicy nie mogą liczyć na automatyczne odszkodowania z unijnej kasy za straty spowodowane suszą. Komisja przyznaje, że nie ma po prostu takiego jednego funduszu, który pozwalałby pokryć te wszystkie szkody. Twierdzi natomiast, że tak jak mówiłeś, są instrumenty wspólnej polityki rolnej, które mogą pomagać rolnikom, ale jakby żeby przetrwać te susze. I tu chodzi raczej o takie, o inwestycje, o zapobieżenie już tej suszy w przyszłości. A więc o nawodnienia, magazynowanie wody, tam czy wykorzystywanie ponownie oczyszczonej wody, czy poprawę jakości gleb, żeby mogła dłużej utrzymywać wilgoć. Więc to są te działania, na które są środki. I komisja rzeczywiście mówi, że problem z suszami jest wielki, że w ciągu ostatnich 50 lat potroiły się straty unijnych rolników. Polska natomiast uważa, że te działania długoterminowe, czyli to nawadnianie, te inwestycje, nie powinny, czy nie mogą nawet zastąpić tej pomocy doraźnej, kryzysowej, i dlatego przed posiedzeniem ministrów do spraw rolnictwa w lipcu minister Krajewski podpisał taką wspólną deklarację, wspólny list z Grupą Wyszehradzką, tam do tego jeszcze się dołączyła Rumunia, Chorwacja. Chodzi o to, żeby jednak ta pomoc kryzysowa była i żeby ona była uruchamiana szybciej w przypadku suszy, żeby nawet pojawił się taki postulat, żeby już można było uruchamiać tą pomoc przy progu strat, nie tak jak jest obecnie 30%, ale obniżyć go do 20%. Tak więc Polska tutaj uważa, że powinny być również takie działania doraźne stosowane i nawet przyspieszone i ułatwione.
1: Kasiu, skoro nie ma pieniędzy na suszę, to co z rolnikami, przede wszystkim sadownikami, którzy stracili uprawy podczas kwietniowych przymrozków?
2: Tak, pytałam o to Komisję Europejską, rzeczniczkę. Z jej wypowiedzi wynika, że brak pieniędzy na pokrycie strat nie oznacza, że Polska straciła możliwość, czy polscy rolnicy możliwość ubiegania się o tą pomoc po przymrozkach. Przypomnę, że na początku maja został złożony ten polski wniosek, natomiast nie będzie on rozpatrywany, tak jak to Polska chciała, właśnie w tym przyspieszonym, natychmiastowym trybie. Został on, ten polski wniosek, zakwalifikowany do tak zwanego jesiennego pakietu i tam będzie jesienią rozpatrywany z innymi wnioskami. A to oznacza, że na te pieniądze rolnicy czy sadownicy nasi poczekają, bo to wszystko jeszcze potrwa. Spodziewam się, że takie pieniądze napłyną dopiero pod koniec roku albo nawet na początku przyszłego.
1: I jeszcze sprawa związana z umową Mercosur, ważna dla polskich producentów żywności. Pod koniec sierpnia unijni inspektorzy jadą do Brazylii, żeby sprawdzić, czy tamtejszy drób i miód spełniają unijne wymagania. Kasiu, co te kontrole mogą oznaczać dla polskich rolników i producentów drobiu oraz miodu?
2: Dla polskich producentów jest to bardzo ważne, bo chcą mieć pewność, że produkty z Brazylii spełniają te same wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności, które spełniają te unijne produkty, nasze polskie produkty. Ten audyt więc ma to wykazać. I są dwie możliwości. Albo unijni kontrolerzy stwierdzą, że Brazylia nie spełnia tych wymogów. Chodzi tutaj w przypadku drobiu, na przykład o stosowanie antybiotyków, w przypadku wołowiny, ale na razie o niej nie mówimy, bo ona w ogóle, sama Brazylia nawet jeszcze stwierdziła, że nie spełnia, nie daje tych pełnych gwarancji. Chodzi też o używanie hormonu wzrostu. W każdym razie, jeżeli one te produkty, czyli na przykład drób, spełnią te unijne wymagania, to Komisja Europejska zaproponuje krajom członkowskim, wpisanie ponowne Brazylii na listę krajów, które mają zezwolenie na eksport do Unii, bo przypomnę, że w maju Brazylia wyleciała z tej listy jako kraj, nie miała tej możliwości, ale właśnie ostateczna decyzja, czyli jakby wdrożenie tej decyzji miało nastąpić 3 września. Teraz, jeżeli te kontrole wypadną pozytywnie, no to mogą to na przykład miód czy drób może wrócić na stoły unijnych konsumentów. Z wołowiną, tak jak mówiłam, trzeba będzie troszkę jeszcze poczekać. Z moich rozmów wynika, że producenci wołowiny no raczej nie spodziewają się, że Brazylia spełni szybko te wymogi. No, trzeba powiedzieć też, że to jest wielka konkurencja dla naszych producentów. Jesteśmy największym producentem drobiu, też wielkim producentem wołowiny. No więc wszyscy patrzą tutaj z takim niepokojem, czy Komisja Europejska no, nie poluzuje tutaj jakichś wymagań dla Brazylii, więc wszyscy chcą, żeby jednak tutaj Komisja wykazała się tą twardością i no, dokładnie to sprawdziła. Ten wniosek, nawet jeżeli Komisja by zaproponowała wpisanie Brazylii z powrotem na tą listę, to i tak jeszcze muszą go przegłosować kraje członkowskie.
1: Bruksela i Katarzyna Szymańska-Borginią. Kasiu, bardzo dziękujemy.
0: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Podpisano offsetowe umowy wykonawcze, które pozwolą utworzyć w Łodzi centrum serwisowe dla śmigłowców Apache. Donald Tusk zapowiedział podczas uroczystości, że celem jest zbudowanie w Łodzi centrum serwisowego dla amerykańskich śmigłowców w Europie. Razem z nami, mam nadzieję, jest pan Adam Świerkowski, redaktor z portalu Defense24. Dzień dobry, panie Adamie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Był pan na tych uroczystościach, był pan na uroczystości podpisania i widział pan te śmigłowce, nie tylko marki Apache. Proszę opowiedzieć, jak to wszystko wyglądało.
2: Dzisiaj rano mieliśmy możliwość uczestniczenia w bardzo ważnej konferencji, bardzo ważnej umowie dotyczącej stworzenia właśnie wspomnianego centrum serwisowego. Podczas wydarzenia mogliśmy zobaczyć Apacha wypożyczonego od Stanów Zjednoczonych dla naszego wojska oraz konstrukcję, którą on zastępuje, a docelowo zastąpi to Apache wersji Echo, czyli śmigłowiec Mi-24, czyli symbol naszych wojsk lądowych, jeżeli chodzi o śmigłowce, przez ostatnie kilka dekad. Dzisiaj dzięki tej umowie będziemy mogli zrobić kolejny krok mający na celu wycofanie tych śmigłowców, które mają swój duży wkład, jeżeli chodzi o nasze wojsko, ale ich czas już minął i teraz właśnie będziemy witali śmigłowce Apache.
1: No właśnie, jakie jest znaczenie dzisiejszego podpisania tej umowy i pytanie, co dokładnie ma się odbywać w Łodzi w ramach tej podpisanej umowy?
2: Na mocy dzisiejszej umowy, a także na mocy umowy podpisanej kilka miesięcy temu w Łodzi, docelowo na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 razem z oddziałem w Dęblinie ma powstać Centrum Wsparcia Serwisu Śmigłowców Apache, czyli realizowane byłyby tutaj wszystkie procesy mające na celu utrzymanie tych śmigłowców sprawności, naprawianie różnego typu usterek, jakie wystąpią przez najbliższe kilka dekad użytkowania. I to będzie dotyczyć nie tylko śmigłowców naszych, ale także tych amerykańskich, a być może także innych państw europejskich, które używają tego typu konstrukcji. Takie są plany, miejmy nadzieję, że to się przez najbliższe kilka lat uda zrealizować.
1: Gdybyśmy mogli ten temat rozwinąć, jakie znaczenie dla współczesnych militariów mają takie śmigłowce jak właśnie Apache?
2: Rola śmigłowców bojowych jak Apache jest o tyle cenna z tego faktu, że to jest najnowocześniejsza konstrukcja tego typu na rynku. Wiele osób tutaj wskazuje, że tego typu śmigłowce już minęły, jeżeli chodzi o swój pik formy, wskazując na wnioski z Ukrainy. Jednak na Ukrainie tego typu konstrukcji nie ma. Tutaj tego typu śmigłowiec jest znacznie nowocześniejszym rozwiązaniem, który jest tak naprawdę nie tylko śmigłowcem, ale to jest latające centrum zbierające informacje i centrum realizujące różnego typu zadania, począwszy od rozpoznania, poprzez identyfikację, kończąc na rażeniu różnego typu celów. Tego typu śmigłowce pozwalają na zabezpieczenie naszej przestrzeni powietrznej, jeżeli chodzi o zwalczanie na przykład dronów czy celów nisko lecących, bo takie rzeczy również można realizować za pomocą Apache, ale także zwalczanie celów lądowych, począwszy na wrogiej piechocie, chociaż teraz już coraz bardziej rzadko to występuje, ale przede wszystkim różnego typu pojazdach. I to w wielu przypadkach będzie to możliwe do realizacji spoza zasięgu ewentualnych systemów przeciwlotniczych przeciwnika, więc śmigłowiec Apache nie będzie narażał się na oberwanie przez różnego typu rakiety.
1: Zatrzymajmy się przy technikaliach. My jesteśmy przygotowani technicznie jako Polska, by być właśnie takim centrum serwisowym. Nie tylko Apache, ale być może w przyszłości, w tej przyszłości niedalekiej, także i podobnego sprzętu militarnego?
2: Dotychczas mieliśmy doświadczenie, jeżeli chodzi o serwis starszego typu konstrukcji poradzieckich, które przez wiele dekad u nas służyły i jeszcze będą służyć. Żeby wejść na poziom odpowiedni, by móc serwisować tego typu konstrukcjach właśnie Apache, potrzebujemy wsparcia producentów, dzięki czemu właśnie będzie można wskoczyć na ten poziom w ramach współpracy, czy to z koncernem Boeing, czy to z koncernem Lockheed Martin, plus oczywiście z czasem producentami podzespołów, jakie wchodzą w Apache, bo musimy pamiętać, że Apache to nie jest monoblok, tylko to jest bardzo wiele technologii, bardzo wiele rozwiązań wchodzących w ramach jeden system.
1: Czyli panie Adamie, sumując to nasze dzisiejsze spotkanie w radiu RMF 24, jak rozumiem, to był bardzo ważny dzień dla polskich militariów i dla naszego rozwoju, tak?
2: Tak, jak najbardziej. Zresztą sam pan premier podkreślał to, podobnie pan wiceminister Tomczyk, że to jest bardzo ważne wydarzenie dla Łodzi, dla WZL-1, dla regionu. Od siebie bym dodał, że to jest kolejny krok w rozwoju jeżeli chodzi o potencjał przemysłowy, jeżeli chodzi o wojsko, bo teraz przydałoby się rozpocząć rozmowy albo kontynuować, żeby można było jak najwięcej części od Apache produkować w Polsce.
1: No i miejmy nadzieję, że takie rozmowy odbywać się będą. Redaktor z portalu Defense24, pan Adam Świerkowski.
0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji. Dla tych, którym szkoda gorących nocy, RMF FM. Muzyka najlepsza.

0: Czas na porcję informacji w RMF FM.
1: Warto będzie spojrzeć w niebo, a konkretnie w stronę słońca. Jednak oczywiście okiem uzbrojonym, odpowiednio wyposażonym. Bo takie spoglądanie bezpośrednie na naszą gwiazdę może skończyć się tragicznie. Aha, ważna rzecz. W Hiszpanii będzie można zaobserwować całkowite zaćmienie słońca, w Polsce natomiast częściowe. Zasłonięte zostanie 80% tarczy. No i powtarzam, warto się dobrze przygotować, aby tak bezpiecznie czerpać radość z tego niebiańskiego widowiska.
2: W jaki sposób najlepiej i najbezpieczniej obserwować to, co wydarzy się 12 sierpnia?
3: Najbezpieczniej oczywiście przez certyfikowane okulary, bądź przez lornetki czy teleskopy z założonym filtrem słonecznym. Certyfikowanym, tak aby nie stała się nikomu krzywda, aby nie stracić wzroku. Można obserwować przez tak zwaną projekcję. Nakierowujemy teleskop normalnie na słońce. Należy uważać, aby nic nie włożyć przed tą stroną, której się patrzy, poza białą kartką w pewnej odległości i będzie widać ostrą tarczę słoneczną. Będzie widać ładnie to zaćmienie, tylko bardzo ważne, między tą stronę, z której się patrzy, a kartkę nic nie wkładać, ponieważ można sobie zrobić krzywdę, można się sparzyć. Tutaj mamy lornetkę, dwa teleskopy typu Newtona, czyli ze zwierciadłem, oraz na teleskopie Newtona jednym jest tak zwany refraktor, czyli teleskop soczewek złożony. Służy on po to, żeby pilnować położenie słońca. Tutaj czasami jak nam prąd ucieknie, to jest problem. Ale służy on do kontrolowania położenia słońca, tarczy słonecznej, tak aby cały czas teleskop patrzył na tarczę słoneczną. I tutaj lornetka akurat jest zasłonięta. Teleskop ten Newtona ma na sobie filtr słoneczny, tak aby móc zobaczyć przez okular. A teleskop ten drugi Newtona, ten większy, jest ustawiony do projekcji słonecznej, dzięki czemu ładnie na kartce widzimy tarczę słoneczną z plamami słonecznymi. W takim układzie byłoby widać normalnie zaćmienie słońca, księżyc, jak się pojawia na tarczy słonecznej.
2: Dlaczego to jest takie ważne wydarzenie? Dlaczego też warto ten właśnie wieczór poświęcić na to wszystko?
3: Przede wszystkim nie zdarza się aż tak często. Wygląda niesamowicie. W momencie, kiedy użyjemy odpowiednich filtrów, też tutaj zachęcam, można piękne zdjęcia zrobić. Zachodzące słońce z zaćmieniem. To jest zawsze dobry widok. Jest to fajny czas do spędzenia tego czasu na zewnątrz. Po oglądania tego zjawiska astronomicznego, zastanowienia się trochę nad wszechświatem. Nieczęsto nam się to zdarza, nieczęsto mamy okazję. A możemy zobaczyć zjawisko niezwykłe, ponieważ chociaż zaćmienie zdarza się często, no to w takiej wersji, takiej dosyć dużej, no mimo wszystko to jest około 80% chyba, się dobrze orientuję, w Polsce, no to nie zdarza się aż tak często. Można się zastanowić trochę nad fizyką tego wszystkiego dookoła nas.
1: My właśnie, daje to do myślenia, prawda? Wyjaśnia w rozmowie z naszym reporterem Pawłem Koniecznym Wiktor Sala ze Studenckiego Koła Naukowego Fizyków Bozon, działającego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. No, moja żona już kupiła takie certyfikowane okularki.
0: Więcej gorących tematów i jeszcze więcej informacji znajdziesz w Radiu RMF24.

0: Historia dla dorosłych w RMF FM. Czas na kolejną opowieść.
1: Dobra, to teraz szybkie pytanie porządkowe, korzystając z okazji. Tomkowicz.
2: Jest.
1: Olbratowski.
3: Jest. Skowron.
1: No jestem.
3: Jest.
1: Gąbka namoczona.
2: A to już pytanie nie do nas. Namoczcie sobie, kochani słuchacze, gąbki we własnym zakresie. My nie od tego.
3: Dobra, no to słuchajcie, piszemy na tablicy temat. Ilu trzeba Polaków, żeby zbudować Amerykę?
1: Bardzo ładny temat, powiem wam. Bardzo ładny. Dzień Niepodległości USA jest 4 lipca. Święto Niepodległości u nas w Polsce 11 listopada. Aha. I można świętować pomiędzy.
2: Elegancko, czyli no jest parę miesięcy do świętowania. Mhm. No właśnie, ale żeby zbudować Amerykę, to trzeba do Ameryki dopłynąć, nie?
1: I to w naszym imieniu zrobił Krzysztof Kolumb.
2: A Kolumb był Polakiem?
3: No Krzysztof, przecież to jest polskie imię, nie? Jak Krzysztof Krawczyk,
2: w sumie, rzeczywiście. Też znam kilku Krzysztofów i wszyscy są Polakami.
1: No, dobra, żeby się takich głupot potem nie pisali na sprawdzianach z historii. Krzysztof Kolumb był oczywiście Włochem.
2: Włochem
1: i z domu nazywał się Cristoforo Colombo.
2: A to dużo gorzej brzmi. Krzysztof to jest imię, a Cristoforo. A Cristoforo to brzmi trochę jakby chciał z ręki powróżyć.
1: Jakby ci przyszedł grzejnik założyć.
3: A Colombo brzmi jakby, nie wiem, no projektował spodnie z lateksu. Nie, no opaski.
1: Może tak było. Gdyby był lateks wtedy, to by tak było na pewno. Także Colombo dopłynął do Ameryki w 1492, a pierwsi Polacy nasi oficjalnie do Ameryki Północnej dotarli w 1608.
2: Bo to nie ma co się pchać od razu. To jest bardzo dobre podejście. Trzeba pomyśleć, zaczekać, aż na miejscu otworzą monopolowe, wypytać, czy mają tanie paliwo, czy jest ustawowo wolne w Trzech Króli i dopiero wtedy jakby pakujemy się, jedziemy.
3: Tak, a nie na Patataja.
1: Czy w Sześciu Króli. I w 1608 to jest rok po założeniu przez angielskich kolonistów pierwszej osady w Jamestown. No i normalnie nasi tam wtedy na statku przypłynęli. Mówią dzień dobry, hello, cześć.
2: A są nazwiska tych pierwszych?
1: Aha.
3: Właśnie, jakiś, nie wiem, Tomkowicz, Skowron, Olbratowski, może mamy prawa do jakiejś działki na Manhattanie?
2: Może byśmy coś źle prywatyzowali?
1: No, nie, panowie, jesteście blisko, to nazwiska mam takie. Łowicki, Stefański, Bogdan, Sadowski i Mata.
2: Mata?
1: Mata. Mata, co chce, to nie taka, takie nazwisko. Mata.
2: Jeszcze się okaże, że myśmy Amerykanów hip-hopu uczyli, ci maty wszyscy.
1: Nie wiem, czy o tym będzie za chwilę, ale na pewno będzie o tym, jak nasi z Indianami robili fiku, miku, żigi, rigi, bagi, don, don, to.
3: Ramgi, ramda, ramgi, damda. O tym mówisz.
1: I bambarabam, bambarabam, bam, także zostańcie z nami.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
3: Dzisiaj w historii dla dorosłych. Ilu trzeba Polaków, żeby zbudować Amerykę?
1: Tak. Skończyliśmy na 1608 i tam przypływa do Stanów, do Ameryki kilku naszych, do takiej angielskiej kolonii, bo to nie było wtedy jeszcze Stanów, do kolonii Jamestown.
2: Bo ja w tym czasie znalazłem, jak oni wyglądali nasi tu w internecie. Są stare ryciny i opisy. I teraz uwaga, strój. Wysokie buty.
3: No mam nadzieję, że nie na obcasach.
1: Jakby Indianie zobaczyli polskich facetów w butach na obcasach, to mogliby pomyśleć, że to Eurowizja przyjechała. Nie, gdzie jest Conchita?
2: Wysokie buty, takie, żeby ich, nie wiem, węże nie pogryzły. Do tego granatowe spodnie, białe koszule.
3: No to jest jednak klasa. Przyjechali nasi na obcą ziemię i się elegancko, no jak na komunię ubrali.
2: I czerwone czapki.
1: No to żeśmy takiego ładnego Fashion Weeka na tej amerykańskiej ziemi na starcie odwalili.
2: I mam dalszy ciąg opisu. Jeden z nich, tutaj o Polakach, trzyma w ręku długą rurkę, w którą dmucha.
1: To takie filmy też są na internecie, to ja wam powiem.
3: Jakbym był Indianką, to bym na nich oko zawiesił.
2: No to uważaj, bo według Andrzeja Dudzińskiego, który się właśnie tą tematyką zajmuje, związki naszych z Indiankami nie należały do rzadkości. I są papiery, że co najmniej kilka takich przypadków było, że nasi z Indiankami, cytuję dalej, na terenach Kanady przypływający Kaszubi prowadzili tak ożywione kontakty z Indianami, że można tam spotkać Indian o blond włosach, w strojach z elementami kaszubskiego haftu.
3: I czepkach na głowie.
1: No przecież ten Kaszub żywemu nie przepuści. No.
3: Blond Indianin w kaszubskim hafcie jest jak, ja nie wiem, inteligencja w polskim Sejmie.
1: Takie potrzebne.
3: Nie, tak rzadko spotykane.
2: Polacy w Ameryce. O tym dzisiaj w historii dla dorosłych. Zaraz wracamy. Miejcie zeszyty pod ręką.
1: Dokładnie, no bo pod nogą to jednak zeszyty to bardzo niewygodnie.
3: Źle się pisze tym nogami.
1: A jak se wsadzisz pod pupę, to cię będzie gnietło. To też tego nie róbmy. Nie, się wymnie.
2: Dziś o tym, jak Polacy odkrywali i budowali Amerykę. A nawet Ameryki.
1: Tak, bo, a nie, bo
2: Ameryki.
1: Ameryka to jest porządne coś, to jest dwuczęściowe, prawda? No. Europa jest taka dziadowa, że jest tylko pojedyncza. Nie?
3: A może jakby zrobić z Afryki Europę Południową, byłoby okej?
2: Okay? Prędzej Europa stanie się Afryką Północną, właśnie. Także tutaj raczej bym nie szarżował.
1: Wróćmy do odkrywania świata i do wypraw. Nasi przodkowie mieli tutaj troszeczkę nieco utrudnioną sprawę, prawda? Bo najpierw trzeba było wypłynąć z Bałtyku, potem przez Morze Północne i dopiero wtedy wypływało się na szersze wody.
3: Fakt. Trochę nam geografia pokrzyżowała imperialne plany podboju świata.
1: Ale był gościu, który sporo na oceanach nawywijał. Krzysztof Arciszewski, herboprawdzic z Rogalina.
2: Zupełnie nie jak postaci z Tolkiena, nie?
3: No, zupełnie
2: herbu prawdzic z Rogalina.
1: I tenże gościu, pan Krzysztof, w latach 30. XVII wieku zaciągnął się na służbę do Holendrów. Ale że był takim szkolonym wojskowym, to no tam został generałem artylerii.
3: Ale kariera.
1: No, ale to jest stary, porządna. Ciekawy gościu, bo on kombinował wcześniej nad nurkowaniem i skafandrami tam w Holandii.
3: Tak, w XVII wieku był co prawda problem z butlami i można w nich było mieć no najwyżej wino, ale początki zostały zrobione, jak mniemam.
1: Dokładnie. Potem Arciszewski walczył w Holandii w wojnie 30-letniej. Po obu stronach, raz tu. A potem we Francji walczył w oddziałach kardynała Richelieu, zdobywając między innymi La Rochelle.
2: To on walczył przeciwko trzem muszkieterom, bo D'Artagnan z kumplami bronili La Rochelle.
3: No. Ale ci są wymyśleni, a nasz Krzycho był prawdziwy. Krew i kości.
1: Dokładnie.
3: Polskie.
1: I w końcu onże z 7-tysięcznym korpusem holenderskim wylądował w Brazylii i tam był zastępcą wodza naczelnego Sigismunda von Szkopke.
3: Oj, zaleciało Niemcom.
1: Troszkę tak. I tak, sporo walczył z Hiszpanami, z Portugalią się bił oraz z Indianami. Wszystko gościu notował, a zapiski przesyłał uczonym w Europie. Taki odkrywca, geograf.
2: Można. No. Ja mam innego Polaka odkrywcę, który miał odkryć Amerykę jeszcze przed Kolumbem.
1: Dawaj.
2: Jan Skolna. Joachim Lelewel wyczytał w pewnym dokumencie wzmiankę o Johannesie Skolwusie, o którym pisano Polonus. Ale potem się okazało, że nie Polonus, a Pilotus. I że Skolwus nie był Skolna, tylko ze Skandynawii. I Ameryki nie odkrył.
3: Pilotus już latali wtedy.
2: Ale poza tym wszystko się zgadzało.
3: A tak się dobrze zapowiadał, nie? Że tu i że z tego i że Rodak. No ale trudno. Nie wszyscy na świecie mogą być Polakami. Taką mam koncepcję.
1: Tak.
3: O tym posłuchasz w naszym podcaście Szept Nocy, czyli rozmowy z nicością. Zostań z nami.
0: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Historia dla dorosłych, polscy budowniczowie Ameryk. Teraz o tym, jak to polski chłop zbudował Amerykę Południową.
2: Ale który chłop? Konkretnie taki chłop.
3: No Ignacy Domejko i Ernest Malinowski, ja to znam, wiem. Pierwszy to geolog, pokazał Chile co, skąd i jak wydobyć, nie? On był rektorem Uniwersytetu w Santiago.
1: Tak.
3: Bana. Drugi to inżynier, zbudował kolej w Peru i był dziekanem Wydziału Matematyki Uniwersytetu w Limie.
1: Tak, ale nie, to nie o nim. Mi chodzi o takiego polskiego chłopa, takiego, wiesz, od roli.
3: Od roli.
1: W XIX wieku
3: aktora?
1: Nie, chłopa, co uprawia.
3: Aha.
1: W XIX wieku u nas zabory, prawda? Czyli zło. Czyli tu Germanin, tu Rosjanin. A Brazylia i Argentyna mówią: hej, chłopaki, przybywajcie. Damy wam wielkie działki za darmo, damy ziarno i zwolnienie z podatku.
2: To co oni tam mieli? Jakiś wczesny nowy ład, czy co?
1: No taki mieli pomysł na siebie. I nasi chłopi ruszyli, bo po wsiach szła legenda żyła, że te Brazylia i Argentyny to są raje i jedyny. Ale po drodze okazywało się, że tam jest cholernie daleko.
2: Rzeczywiście, to jest dalej niż do Kolna.
1: Dokładnie, płyniesz. I że działki to tak naprawdę była dżungla do wykarczowania.
3: Ale co to dla naszego chłopa jest dżungla? Polski chłop nie takie rzeczy karczował ze szwagrem w garażu.
1: I uwaga, są dane, ja mam dane tylko za lata 1890-93. Tylko wtedy, tylko do samej Brazylii przypłynęło 60 tysięcy polskich chłopów.
2: Wow.
1: I dali radę. I wykarczowali. A na polanach wyrastały polskie chatynki drewniane pod tą strzechą. Potem szkoły, potem kościoły, ulice się, wszystko.
3: Przestań mnie wzruszać.
2: I to same, bez rządu.
1: Tak.
2: To może jakby obecny rząd chłopom nie przeszkadzał, to byśmy w Polsce mieli drugą Amerykę Południową.
3: No, tylko wcześniej trzeba by każdemu dać dżunglę do wykarczowania. A skąd weźmiesz dżunglę?
2: No. Ale spokojnie, bo to jeszcze kilka lat i zjednoczone ekipy rządzące zamienią w dżunglę pustynię błędowską. I wtedy...
1: To fakt. Wracamy do Brazylii, bo potem po chłopach do tej Brazylii i do Argentyny ruszyli robotnicy z Polski. Tam przemysł, Buenos Aires, kopalnie, koleje, ropa naftowa, tam wszędzie robili nasi. Tam polski robotnik dzierżył młot
3: i sierp.
1: Niekoniecznie sierpa, akurat podejrzewam, że nie. Super się zorganizowali w ogóle w sprawną, działającą Polonię z własną prasą, z własnymi klubami sportowymi.
3: Oho, czekajcie, nadciąga nieszczęście, bo zbyt łatwo szło.
1: Żebyś wiedział.
3: Żebym.
1: Liga Morska i Kolonialna u nas w kraju, w Macierzy, wymyśliła, czy tam krajowi działacze wymyślili, że oderwie się fragmenty Brazylii i Argentyny i że się zrobi kolonię na tej podstawie.
3: Naszą, polską, tak?
1: Taką nową Polskę. Nawet udało im się dostać od Brazylii, bo nie mówili, o co chodzi, tysiące hektarów, ale jak się zjechało do Brazylii naszych urzędników, rządzić, to Brazole mówią nao obrigado, że nie, dziękujemy panowie, wracajcie, cześć, do widzenia.
2: Trochę szkoda.
1: Trochę.
2: No, ale i tak, no, w takiej brazylijskiej Kurytybie żyje 800 tysięcy Polaków.
1: Tak.
2: 800 tysięcy, czyli tak Warszawa, Kraków, Łódź i Kurytyba.
3: No
2: tak,
3: i Kurytyba. Jest, tak. I to jest piękne. Puszczajcie nas w Ameryce Południowej i mówcie o nas dobrze w Kurytybie.
2: Jak ktoś nas w Kurytybie słucha, niech da znać.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Dzisiaj naświetlamy temat, jak Polacy pomagali budować Amerykę. Te na górze mapy i te na dole tejże również
3: mapy.
1: Teraz uwaga, potrącimy sobie postać Teodora F. Twardzika. Teoś Twardzik, amerykański biznesmen polskiego pochodzenia, w latach 50. ubiegłego wieku wprowadził do amerykańskich supermarketów pierwsze mrożone pierogi i spopularyzował w USA polską potrawę narodową, teże właśnie pierogi.
3: To on był coś jak Kazimiera Solejukowa z Rancha.
1: Dokładnie, nie? to właśnie tak, bo pierogi, uwaga, które stały się podwaliną pod fundament, który stał się, uwaga, podstawą opoki, na której, uwaga, Twardzik zbudował swoje pierogarskie imperium, były robione według przepisów mamy Twardzikowej z domu Binek.
2: Cudownie, brawo. I dla mamy, i dla pana Twardzika, proszę.
1: Toś na mamach świat stoi. No. Firma do dzisiaj nazywa się Mrs. T. Pierogies.
3: Pierogies.
2: Czyli pierogi.
1: Pierno pierogi.
2: Czyli pierogi pani T.
1: Tak.
2: Swoją drogą niezły tytuł na kryminał, nie? Pierogi pani T.
3: Ale nie, bo szkoda, że pan Twardzik nie wszedł w bigos, bo to by zrewolucjonizowało system trawienny Amerykanów.
1: Ale gdzie, jak przecież my jesteśmy w Polsce od małego karmieni bigosikiem, no, nie? Tu łyżeczkę, tu dwie, tu trzy i możesz zjeść miskę. Jak Amerykanin zje naraz miskę bigosu, to...
2: Może próbować, ale
1: no
2: to
1: tak,
2: tam...
1: No dobrze.
2: Całe biuro jakby szaleje.
1: Pytanie, co z innymi polskimi potrawami? Czy one by też nie zrewolucjonizowały tego amerykańskiego systemu trawiennego?
3: No, na przykład
1: fasolka po brytońsku z kiełbasą zwyczajną.
3: Tak.
2: A śledź po japońsku. Ciekawe, tu dygresja też historyczna. Skąd wzięła się nazwa śledź po japońsku dla polskiego śledzia?
3: Ja wiem, bo ktoś kiedyś w Polsce dorwał japoński sushi. Wiesz, jak wygląda, nie?
2: No
3: wywalił ryż, no bo nie konweniował z wódeczką. Te dziwne wodorosty w koło też, no bo to ani z żółdzi, ani wypuszczą.
1: Tak, to takie czarne. Tak.
3: No i zamiast ryżu to obwinął jajko śledziem.
1: Aha.
3: Nie? Dodał sałatki, cebuli i wyszło polskie sushi. Czyli właśnie śledź po japońsku.
1: Czyli dla przyjaciół w Polsce... Zagrycha.
3: Tak jest.
1: Aha, to ma siłę.
2: Dezagrycha.
1: To ma styl w ogóle. To ma szyk i wykwint.
3: Tak.
1: W każdym razie dzięki spożywaniu pożywnych polskich pierogów Twardzika Ameryka stała się silniejsza i mogła stawić czoła zimnej wojnie i mogła stawić czoła, mało tego, wyzwaniu wylądowania na Księżycu.
2: No, czyli pierogi Twardzika przyczyniły się w znaczący sposób do bujnego rozwoju pokoju na świecie i techniki kosmicznej w USA.
1: No a nie, I to jest, powiem wam, to jest piękne.
3: To jest beautiful, nie? Beautiful.
1: Dobra, dzisiaj snujemy opowieść o Polakach, którzy przyczynili się do budowy Ameryki. Na przykład bracia z miasta Łodzi. Maksymilian Faktorowicz, znany jako Max Faktor.
3: Oho, coś mi to mówi. Puder żony.
1: Dobrze, dobrze. Oraz jego brat Jakow, czyli Jakub Faktorowicz, czyli Jake Faktor.
3: Jake Faktor.
1: Ale najpierw Max Faktor. Otóż on wynalazł zmywalny podkład dla aktorów filmowych i tak rozpoczęła się historia słynnej kosmetycznej marki Max Factor. I to właśnie on wymyślił nazwę, uwaga, ten nasz Faktorowicz, Make-up.
2: Poszedł na maksa.
3: Tak.
2: Czyli był pierwszym na świecie make-upistą, czyli po polsku pudrokładem.
1: Podobnie, że właśnie najpierw wymyślił słowo pudrokład, ale się w angielskim nie przyjęło. Chyba przez L tak myślę.
3: Tak, słyszałem to. Co to za L z kreską, pytali Amerykanie. Faktorowicz, wymyślcie coś innego. No. Tak było. A co z tym drugim bratem?
1: Brat Maxa Faktorowicza zbił w Ameryce majątek, choć on w inny sposób troszeczkę nieco mniej legalny.
2: Czyli rozumiem, że nie smarował aktorów. aktorskich oblicz.
1: Nie. On początkowo, podobnie jak brat, szkolony był na fryzjera. Stąd zresztą wziął się jego pseudonim Jake the Barber, czyli Jake Fryzjer.
3: Uhuhu, tak sylweczka pachnie mi gangsterką.
1: I masz dobry węch. Jake z Polski trafił najpierw do Anglii. I tam, na przekręcie na akcjach, wyłudził od angielskiej arystokracji 8 milionów dolarów.
2: Bo jak na fryzjera przystało, golił arystokrację.
1: Dokładnie. Później w Ameryce golił, siedział w więzieniu, bo został gangusem, ale się w końcu ustatkował. Działał w polityce, działał charytatywnie, miał swoje kasyna w Las Vegasie. Obficie wspierał forsą również kampanię Johna F. Kennedy'ego.
2: Mało było polskich braci tak zasłużonych dla Ameryki. Tak. I niech każdy kraj pamięta. Warto się bratać z polskimi braćmi.
1: I z siostrami zresztą też, prawda?
3: I w ogóle z nami.
1: Nie wykluczajmy.
3: Z nami, pojedynczymi też.
1: Z pojedynczymi rodzeństwami.
3: No i nawet też z pojedynczymi rozumianymi jako jedna osoba. Też warto. Bo tak kurno fajnie jesteśmy.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Pora zamknąć ten nasz kramik z informacjami historycznymi.
2: Ale wrócimy spokojnie, ten kramik jest czynny w każdą sobotę.
1: Możecie nas znaleźć na podcastach, w internetach.
2: Dokładnie, i to nawet w niedzielę niehandlową działa.
1: Tak, to w każdej chwili se puścisz, posłuchasz, jeszcze na przykład możesz zawołać mamę albo dziewczynę i powiedzieć: ty dziewczyno, patrz.
2: Historia dla dorosłych i radiowcy bez cenzury. Polecamy się. Jacek Tomkowicz,
3: Tomasz Olbratowski,
1: Przemysław o dżinsowych oczach. Cześć. Mówcie o nas dobrze na mieście.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: 6 minut, w których zniknie słońce. To przejdzie do historii. Przeżyj to z RMF FM. Spotykamy się już dziś o 18:00 w wiosce żeglarskiej w Mikołajkach. Zaćmienie słońca plus Perseidy. Takiej promocji kosmos nie zrobi ponownie przez długie lata. Relacje z kosmicznego spektaklu w wieczornym programie w RMF FM. RMF FM zawsze z wami.
2: To już prawie druga, to pora... Pierwsza, to pora faktów w RMF FM. Karol Płaszkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Kilkadziesiąt apeli o podpis pod ustawą Lex Charlatan trafiło do Pałacu Prezydenckiego. Posłuchajcie, co dokładnie jest w tych apelach. USA i Iran są bliskie jakiegoś porozumienia, tak twierdzi minister obrony Pakistanu. Poza tym w faktach bociany, które już szykują się do podróży do ciepłych krajów. Do Pałacu Prezydenckiego wpłynęło kilkadziesiąt apeli o podpisanie ustawy Lex Charlatan. Nowe przepisy mają chronić pacjentów przed działalnością pseudomedyczną i znachorami. Prezydent Karol Nawrocki ma czas na decyzję w tej sprawie do końca przyszłego tygodnia. Co dokładnie jest w tych apelach?
3: Powtarza się w nich argument, że potrzebna jest lepsza ochrona pacjentów. Na to zwraca uwagę Anna Kupiecka z Fundacji OncoCafe.
4: Trzeba pilnować tego zdrowia w taki sposób, aby pacjenci nie byli naciągani przez oszustów. Wielokrotnie w naszej fundacji spotykamy się z sytuacjami, kiedy proponuje się pacjentowi rogi jelenia albo inne specyfiki, które mają go wyleczyć z choroby onkologicznej.
3: Autorzy ustawy Lex Charlatan tłumaczą, że jeśli nowe przepisy wejdą w życie, cały czas będzie można na przykład zalecać konkretną dietę. Karane finansowo byłyby dopiero przypadki, w których ktoś deklarowałby, że ta dieta wyleczy chorobę, jeśli nie ma na to dowodów naukowych. Jeśli prezydent podpisze ustawę, nowe przepisy będą obowiązywać w listopadzie.
2: Te fakty zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Pakistan ocenia, że Stany Zjednoczone i Iran są blisko porozumienia. Minister obrony Pakistanu powiedział, że sygnały z ostatnich dni wskazują na możliwość zawarcia umowy pokojowej. Islamabad był jednym z mediatorów próbujących doprowadzić do negocjacji. Rozmowy pozostają jednak trudne. Donald Trump domaga się od Iranu m.in. reparacji dla ofiar ataków, a Teheran żąda rekompensat za działania USA. Nie wiadomo też, czy strony porozumieją się w sprawie otwarcia cieśniny Ormuz, której blokada poważnie zakłóca światowy transport ropy i gazu. Unijni inspektorzy pojadą do Brazylii pod koniec miesiąca. Dowiedziała się tego korespondentka RMF FM w Brukseli. Audytorzy sprawdzą, czy brazylijski drób i miód spełniają unijne normy dotyczące zakazu stosowania antybiotyków i hormonów wzrostu. Jakie znaczenie ma ta inspekcja dla polskich producentów, to wyjaśni Katarzyna Szymańska-Borgino.
5: To ważna kontrola dla polskich producentów, bo 3 września Brazylia ma stracić możliwość eksportu swoich produktów na unijny rynek po tym, jak wypadła z listy państw uprawnionych do eksportu. Jeśli kontrola wypadnie pozytywnie, Komisja Europejska może zaproponować powrót brazylijskiego drobiu i miodu na unijny rynek. Dla polskich hodowców Brazylia to duży konkurent, dlatego producenci, z którymi rozmawiałam, chcą przede wszystkim gwarancji, że będzie musiała spełniać te same unijne wymagania dotyczące antybiotyków.
2: Więcej na ten temat piszemy na rmf24.pl.

0: Tajemniczy świat zwierząt w faktach RMF FM.
1: Choć kalendarzowe lato trwa w najlepsze, w świecie ptaków już jesień. Bociany gromadzą się w sejmikach i przygotowują się do migracji do ciepłych krajów. To znak, że wielka podróż tych ptaków zbliża się wielkimi krokami.
2: W ptasim świecie rozpoczęła się jesień i to już na dobre, bo odleciały już w dużej części jeżyki, no i bociany. Bociany zżywkowa już większość ptaków odleciała. One w tej chwili tworzą właśnie tak zwane sejmiki, czyli grupują się niekoniecznie na łąkach, bo czasami gdzieś tam nawet na dachach budynków potrafią przysiąść. No i grupami odlatują w kierunku południowo-wschodnim, czyli gdzieś tam na Lubelszczyznę się kierują.
3: A potem?
2: A później Ukraina, Rumunia, Turcja i przez Cieśninę Bosfor wlatują już w tą część azjatycką i kierują się do Afryki.
1: Z Sebastianem Menderskim z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Przed nami krótki, ale przyjemny oddech od upałów, ale one wrócą już w najbliższy weekend.
0: RMF FM. Czas na rozmowę.
1: To bardzo poważna decyzja o poważnych skutkach dla budżetu państwa. Jeszcze jej nie podjęliśmy. Tak mówił na antenie RMF FM Wojciech Balczun, odnosząc się do tego, czy rząd wróci do programu ceny paliwa niżej na dwa ostatnie tygodnie sierpnia. Piotr Salak poprosił ministra aktywów państwowych także o komentarz do najnowszego sondażu Opinia 24, przeprowadzonego na zlecenie naszej stacji.
4: 59% Polaków uważa, że rząd nieskutecznie przeciwdziała wzrostowi cen paliw. I co pan na to?
5: No myślę, że to jest naturalna reakcja społeczna, gdzie społeczeństwo zawsze oczekuje.
4: Czyli pan też by nie był zadowolony
5: działań. Natomiast ja zwracam uwagę na to, że my wprowadziliśmy program CPN, który był najbardziej efektywny i skuteczny w całej
4: CPN
5: Europie.
4: Ale program CPN już się skończył, panie ministrze.
5: No tak, ale to po pierwsze, my staliśmy się benchmarkiem dla całej Europy. Nas kopiowali Czesi i nasi inni sąsiedzi. Pokazywali nas jako przykład. Natomiast wiadomo, że ten program był na czas określony.
4: No to teraz kierowcy się pytają, kiedy następny CPN? Pan już to wie?
5: Po to była nasza inicjatywa dotycząca podatku od nadmiarowych zysków, żeby wygenerować środki, które pozwolą ministrowi finansów na obniżenie cen.
4: Ale sprawa jest w Trybunale Konstytucyjnym i sytuacja jest taka. Kiedy będą ceny, kiedy będzie nowy program CPN, panie ministrze?
5: Po pierwsze, tak jak powiedziałem, cały czas szukamy rozwiązań, które są możliwe. Minister finansów ma w swojej gestii możliwość obniżenia VAT-u. Premier zapowiedział, że
4: to można zrobić bez ustawy, tak?
5: Może zrobić to bez ustawy. Ostatnie dwa tygodnie będziemy bardzo pilnowali tego, co się będzie działo na rynkach. Ja zrobiłem sobie taką analizę na własny użytek ostatnich 10 dni, jeśli chodzi o ceny na stacjach paliw i mimo tego, że ciągle zawirowania w ciśnienie Ormus trwają, ten konflikt nie został jakby zakończony, te ceny jednak się stabilizują,
4: no dobrze, ale to znaczy...
5: wręcz się zniżają.
4: Ale słyszał pan, co powiedział premier, że ostatnie dwa tygodnie można się liczyć z tym, że ten ostatnie dwa tygodnie wakacji, że ten program będzie wprowadzony. To będzie wprowadzone, czy nie, według pana wiedzy?
5: Na pewno decyzji jeszcze w tej materii nie ma, analizowane
4: ale
5: są...
4: Musi zapaść do końca tego tygodnia.
5: Tak, no dzisiaj mamy posiedzenie rządu, na pewno będziemy się zastanawiali, rozmawiali, dyskutowali wspólnie z ministrem finansów, z ministrem energii. Tak jak powiedziałem, no musimy ważyć też koszty dla budżetu.
4: Ale pana zdaniem...
5: Nie rozumiem, dlaczego pan prezydent zawetował.
4: Ale pana zdaniem, to za chwilę do tego przejdziemy, ale pana zdaniem to jest realne, że, bo o tym mówi premier, że ostatnie dwa tygodnie wakacji będą z regulowanymi cenami paliw?
5: Premier też powiedział w tej swojej wypowiedzi, odniósł się do tego, że to będzie też powiązane z analizą tego, co się wydarzy na rynkach. Jeżeli się okaże,
4: no pan analizuje,
5: że nie,
4: to, co się dzieje,
5: no to
4: na rynkach.
5: Na razie patrzę, że ceny się jednak ceny się w tej chwili delikatnie obniżają. W związku
4: czyli
5: z
4: nie.
5: Tym, w związku z tym my musimy patrzeć z punktu widzenia budżetu państwa, no bo wiemy, że wymagania są duże. Patrzymy też z punktu widzenia interesu społecznego. Patrzymy na to, jak w sposób nieuzasadniony wzbogaciły się koncerny paliwowe na tym kryzysie. Stąd też szukamy rozwiązań dotyczących, tu
4: ale
5: się pojawiła informacja jednego z analityków w kwestiach dywidendy. Oczywiście, że w tej materii też minister aktywów państwowych, czyli ja, przyglądamy się bardzo uważnie
4: na pański ministerialny nos, panie ministrze, będzie ta decyzja do końca tygodnia, czy nie będzie?
5: No nie jestem w stanie tego jednoznacznie powiedzieć, bo to jest bardzo poważna decyzja o dużych skutkach dla budżetu państwa. Działamy w interesie społeczeństwa bezwzględnie. Udowodniliśmy to, wprowadzając program CPN i jeżeli uznamy, że taka konieczność okoliczności jest, bo nie ma perspektywy na obniżenie cen w wyniku uspokojenia się sytuacji na rynkach światowych, to na pewno ten scenariusz będzie wprowadzony.
4: Nie chce mi pan powiedzieć w takim razie, bo pan mówi, że to były jakieś wielkie pieniądze. Jak tak patrzę na to, ile kosztował program CPN, to było ledwie 4,7 miliarda, to w przypadku, jeśli chodzi o wydatki budżetu, to niewielkie pieniądze, przyzna pan, panie ministrze.
5: No, analizując wszystkie dyskusje, które toczymy, to każda ta pozycja, zwłaszcza jeżeli skonfrontujemy to z potrzebami, nie wiem, służby zdrowia, no to wiemy, że też musimy liczyć i gospodarnie zarządzać tym całym majątkiem, żeby zabezpieczyć interesy państwa.
4: Panie ministrze, w takim razie sprawa ustawy o nadmiarowych zyskach jest w Trybunale Konstytucyjnym. Będzie się do tego podchodzić jeszcze raz?
5: No, jakby czujemy się, że tak powiem, bardzo niekomfortowo i nie rozumiem tej intencji, która kierowała panem prezydentem.
4: Uzasadnienie jest takie, że ustawa nie może działać wstecz.
5: No to absurdalna rzecz.
4: No dlaczego absurdalna?
5: No bo zyski dopiero możemy oceniać post factum, a nie antycypować to, że ktoś zarobi i w tym momencie wprowadzamy tego typu regulacje. Zresztą proszę się przyjrzeć na sytuację, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie i były nadmiarowe zyski i było to uregulowane na poziomie Unii Europejskiej i na przykład JSW zapłaciło podatek solidarnościowy.
4: Ale wie pan, jaka potem była sprawa, trzeba było te pieniądze zwracać.
5: No akurat JSW nie otrzymało z powrotem
4: tych
5: pieniędzy.
4: Ale JSW się tego domagało.
5: No bo akurat się tak stało, że pan minister Sasin obciążył tylko JSW taką daniną.
4: Ale wracając w takim razie do tego podatku od nadmiarowych zysków, będzie jeszcze kolejna próba podejścia do tej sprawy?
5: Też taki scenariusz jest rozważany, dlatego że to jest narzędzie, w które powinno być wykorzystywane przez państwo, jest wykorzystywane przez inne państwa i jest elementem też poszukiwania pewnego balansu i zdrowego balansu w całym systemie, a nie tworzenia warunków do nadzwyczajnego wzbogacania się koncernów w wyniku sytuacji geopolitycznej.
4: Jeżeli będzie kolejne podejście, to w jaki sposób? To w takim razie obejmie tylko spółki paliwowe, czy na przykład też dostawców gazu?
5: Jest taki scenariusz dyskutowany, zresztą dzisiaj chyba się pojawiły informacje w mediach, że dostawcy gazu też mogą być objęci, to też dotknie w pewnym sensie Orlen. To może dostarczyć dodatkowych środków do budżetu państwa. W sposób też uzasadniony, bo tam też te zyski się pojawiły.
4: Na poziomie 60%, tak jak było w tym poprzednim projekcie?
5: Do tego tutaj jeszcze póki to sprawa nie jest zamknięta, nie przedyskutowana ostatecznie, to nie jestem w stanie potwierdzić. Natomiast patrzymy bardzo szeroko i uważam, że znajdziemy rozwiązanie bardzo konstruktywne.
4: Panie ministrze, pan z tych rekordowych zysków Orlenu 15 miliardów, o ile dobrze pamiętam, w tych pierwszych dwóch kwartałach, to jest zadowolony? Czy pana to martwi?
5: Nie, no ja zawsze jako aktywny właściciel zarządzający czy nadzorujący spółki Skarbu Państwa jestem zadowolony, kiedy generują odpowiednie
4: wyniki. Bo do pana kieszeni, czy to raczej do kieszeni do budżetu państwa?
5: Oczywiście, że tak.
4: Pieniądze z dywidendy.
5: Też przyglądaliśmy się wynikom Orlenu bardziej szczegółowo i te nadzwyczajne zyski się pojawiły głównie ze sprzedaży paliw poza Polską.
4: Z marży rafineryjnej.
5: Z marży oczywiście rafineryjnej.
4: A ta marża nie jest za wysoka pana zdaniem? No,
5: marża rafineryjna jest taka, jaka jest i tutaj pole do działania jest dosyć ograniczone. Zyski oczywiście są powodem do satysfakcji, bo pamiętajmy o tym, że Orlen jest największą spółką w tej części Europy. Jest ogromnym holdingiem, który stabilizuje wręcz polską gospodarkę. Jest podmiotem, który inwestuje rekordowe pieniądze w pozyskiwanie nowych źródeł gazu, są nowe złoża eksplorowane i tak dalej. Są inwestycje też w podmioty,
4: Ale porozmawiajmy o pieniądzach, panie ministrze, bo pan mówi tak, będą rekordowe zyski, a tak sobie szybko policzyłem, zgodzi się pan ze mną lub nie, to może być koło nawet 30 miliardów złotych w tym roku. Zgadza się pan?
5: No to się okaże. Oczywiście my w tej chwili pracując nad budżetem państwa na przyszły rok też antycypujemy potencjalne zyski z Orlen. Orlen jest oczywiście największym kontrybutorem do tej dywidendy, która trafia do budżetu państwa.
4: I antycypujecie, mówiąc językiem korporacyjnym, również to, że ileś pieniędzy do budżetu wpłynie. Ile wpłynie z dywidendy? 15 miliardów?
5: Nie odpowiem na to pytanie.
4: Ale ja tak sobie szybko liczę i tak mi wychodzi.
5: Ja wiem, ale to oczywiście jest
4: moja... A jestem daleki od prawdy?
5: Moja rozmowa z ministrem finansów. W tej chwili mu przekazuję dosyć sprawnie wszystkie informacje i prognozy. Nawet wczoraj dyskutowaliśmy do wieczora na temat tego, jak to będzie.
1: Cała rozmowa z Wojciechem Balczunem jest do posłuchania i obejrzenia na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o drugiej.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchaj, to ciekawe.
1: Pożary w Hiszpanii. Przypomnę wam, że od ponad tygodnia polscy strażacy wspierają Hiszpanów w gaszeniu pożarów lasów. Jak wygląda sytuacja na miejscu, jakie prowadzą działania, jakie przed nimi jeszcze wyzwania? Z nami jest pan Martin Halasz. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Martinie. Oficer prasowy zespołu dowodzenia modułu GFFF Poland w Hiszpanii. W jakim rejonie tego państwa państwo operują?
2: Wczoraj na teren Castilla La Mancha, to jest pod Toledo, w Hiszpanii dotarła druga zmiana polskich strażaków, czyli pierwsza ekipa 35-osobowa zakończyła tutaj działania. Dziś, dosłownie kilkanaście minut temu, wylądowali ci strażacy w Warszawie, są już na terenie Polski. Natomiast druga zmiana wczoraj dotarła tutaj na teren w godzinach popołudniowych, właśnie do Castilla La Mancha. Te popołudnie to był czas na to, by przekazać sobie podstawowe informacje, jak wygląda przede wszystkim tutaj taka sytuacja operacyjna, czego oczekują Hiszpanie od nas w związku z kolejnymi dniami i prognozami, no i przygotowanie oczywiście sprzętu, zaznajomienie się z terenem, to co robią w Polsce strażacy już teraz z drugiej zmiany, wczoraj i dzisiaj, jeśli chodzi o przedpołudnie.
1: Panie Martinie, usłyszałem, że państwo pracują niedaleko Toledo. No, kiedy polscy turyści słyszą Toledo, to od razu mają takie skojarzenia kulturalne, no, centrum kulturalne Hiszpanii, El Greco. Czy samo miasto jest zagrożone?
2: Nie, ta sytuacja teraz wygląda w taki sposób, że cały czas ze stroną hiszpańską codziennie oczywiście zbieramy informacje, jesteśmy w kontakcie, jeśli chodzi o aktualną sytuację pogodową, ale także o pewne prognozy o to, co będzie się działo tutaj na miejscu. Samo Toledo nie jest zagrożone, tutaj jesteśmy w bazie, powiedzmy, operacji, natomiast stąd nasi polscy strażacy jako 35-osobowa grupa podzieleni są na dwie takie grupy operacyjne, Alfa i Bravo. I w zależności od tego, w jakie na dany dzień są przydzielone zadania, strażacy stąd, z miejsca bazy operacji, docierają w te trzy wyznaczone miejsca na terenie Hiszpanii. I dla przykładu dziś po południu pierwsza z tej grupy, Alfa, będzie podróżowała troszeczkę w kierunku północnym, 70 kilometrów tutaj od bazy operacji, do miejscowości Almorox. Tam będzie stacjonowała przez jakiś czas po to, żeby ewentualnie z tamtego miejsca docierać do miejsc pożarów. Natomiast druga grupa w zasadzie, Bravo, będzie przemieszczała się na wschodnią część Hiszpanii, to jest około 180 kilometrów tutaj z miejsca stacjonowania. I również tak samo te zadania będą polegały na tym, by w tym wyznaczonym miejscu stacjonować. Jeśli będzie potrzeba, to oczywiście brać udział w gaszeniu pożarów, lasów czy terenów niezurbanizowanych. A jeśli nie przyjdzie nam brać udziału właśnie typowo w działaniach interwencyjnych, no to oczywiście ten czas przeznaczamy na szkolenie i tutaj doskonalenie, wymianę informacji i dobrych doświadczeń z Hiszpanami, patrząc i tutaj też współdziałając z tym sprzętem, który oni tutaj mają na miejscu. To jest dla nas cenne doświadczenie.
1: Także nie tracicie czasu, bo jeżeli nawet nie gasicie pożarów, to także się szkolicie. Proszę pana, panie Martinie, jak wygląda taki pożar lasu z bliska? Co widzi strażak, czego nie widać, no nie wiem, w telewizji, na zdjęciach satelitarnych?
2: Trzeba pamiętać, że ten moduł GFFF, Ground Forest Firefighting, jest przeznaczony do udziału w gaszeniu pożarów bez użycia tradycyjnych pojazdów gaśniczych, takich ciężkich, tak?
1: Więc wy gasicie piechotą, tak?
2: Dokładnie tak. Ta specyfika wygląda troszeczkę inaczej. Podręczny sprzęt, taki, który strażak niesie w zasadzie na swoich plecach, to całe jego wyposażenie, ale ten moduł celowo przygotowany jest do takiego działania, dlatego że bywają tereny, gdzie po prostu sprzęt gaśniczy, ciężki, nie jest w stanie wjechać. Więc my wspieramy tutaj Hiszpanów w takich sytuacjach, gdzie trzeba po prostu wejść w teren trudno dostępny, teren górzysty, teren, gdzie są jakieś być może zarośla, tak, żeby przygotować się na nadejście frontu pożaru, albo jeśli ten pożar trwa, no to ograniczamy tutaj jego rozprzestrzenianie się oddzielamy materiał palny, czyli całą roślinność, a jeśli nawet trzeba, to drzewa od tego miejsca, gdzie ma pożar dojść, po to, żeby w momencie, kiedy ten front właśnie nadejdzie, to wyhamował. I to jest zadanie polskich strażaków w takim układzie, w takim składzie modułu GFFF, czyli z tym podręcznym sprzętem, bez ciężkich, tradycyjnych pojazdów gaśniczych.
1: Ja czytam w tych raportach aktualnych, że obszar, jaki objęły te pożary w Hiszpanii, to jest około 250 tysięcy hektarów. Ja sobie sprawdziłem, to jest prawie całe państwo Luksemburg albo 5 powierzchni Warszawy. Czy ta liczba oddaje rzeczywistą skalę tragedii?
2: Jest tak, że Hiszpanie oczywiście radzą sobie tutaj z tymi pożarami na miejscu. Nasz udział nie jest, nasz udział, czy tutaj nasze stacjonowanie na terenie Hiszpanii przez cały sierpień, to nie jest tak, że jesteśmy dlatego, że oni sobie tu nie są w stanie poradzić. Jesteśmy dlatego, że w czerwcu zostaliśmy włączeni do europejskiej puli zasobów ochrony ludności. Moduł GFFF Poland otrzymał certyfikację na poziomie unijnym i w związku z tym właśnie w ramach planowego przesunięcia zasobów ratowniczych w miejsce dotknięte pożarami, ale tam, gdzie jest też najwyższe ryzyko. My jako Polska się przemieściliśmy.
1: Bardzo panu dziękuję, panie Martinie. Martin Halasz, oficer prasowy zespołu dowodzenia modułu GFFF Poland w Hiszpanii.
0: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz radio RMF24.

0: O tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Ważne przepisy wchodzą w życie. Ważne, jeśli chodzi o ochronę naszego zdrowia, czyli jest razem z nami Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michał.
2: Dzień dobry.
1: Rozumiem, że chodzi przede wszystkim o pacjentów onkologicznych. Chodzi o te osoby, u których podejrzewa się nowotwór. Będzie prościej i łatwiej, tak, w centrach onkologii?
2: Takie jest założenie, bo dzisiaj rzeczywiście o północy weszły w życie przepisy, które wprowadzają formalnie dokument bardzo mocno wyczekiwany, o który pacjenci pytali od wielu miesięcy. Kartę DILO w wersji elektronicznej, czyli e-kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego.
1: Dlaczego to jest takie ważne?
2: Żeby było prościej, żeby było łatwiej, żeby było elektronicznie, czyli żeby wszystko odbywało się w systemie, żeby nie trzeba było przenosić tych dokumentów i często krążyć i w trudnej sytuacji, żeby pacjenci nie musieli robić, mówiąc kolokwialnie, dodatkowych kilometrów, a także aby można było po prostu uprościć swoje leczenie i aby placówki mogły łatwiej przekazywać sobie informacje o pacjencie, a dla pacjenta korzyść ma być taka, o czym mówią założenia Krajowej Sieci Onkologicznej, o której my od dawna mówimy, aby mogli się leczyć pacjenci jak najbliżej swojego domu, ale jednocześnie, aby ten pacjent mógł być konsultowany dzięki tej karcie przez te małe placówki w porozumieniu także z tymi dużymi, poważnymi centrami onkologii w dużych miastach.
1: Czyli Michał, podsumowując, rozumiem, że jest tak, że jeżeli byłbym chory albo miałbym podejrzenie choroby, to rozumiem, że jak mam kartę elektroniczną, kartę DILO, to wtedy już, jeżeli jestem w systemie, to już mnie nic więcej nie obchodzi, to te dane krążą między szpitalami, między placówkami, tam gdzie się leczę, tak?
2: Dokładnie tak ma być. Informacje o wynikach badań, także o planowanym leczeniu, także o diagnostyce, która już się odbyła albo która ma się odbyć za chwilę. Takie jest rzeczywiście założenie, ale od razu także precyzuje i trochę hamuje ten optymizm, czy też ogromny entuzjazm. Dzisiaj przepisy weszły w życie, ale to oznacza otwarcie drzwi, zielone światło, dlatego aby wdrażać etapami tę kartę. Ona na razie ma się pojawiać w tych największych placówkach, tak zwanych placówkach solo 1, czyli wysokospecjalistycznych, w dużych centrach onkologii, od października w tych mniejszych szpitalach, czy to miejskich, czy powiatowych.
1: Czyli tak, nie obejmuje całego systemu naszej służby zdrowia.
2: Jeszcze nie, ale ma objąć od 1 stycznia przyszłego roku, 2027. Na razie dzisiaj formalnie przepisy weszły w życie i ta karta ma się stopniowo, etapami, krok za krokiem pojawiać, ale rzeczywiście w całej Polsce, w całym systemie ma być tym podstawowym dokumentem, dokument elektroniczny od 1 stycznia.
1: A to się jakoś wiąże z sytuacją finansową szpitali, czy nie? Bo ona nie jest najlepsza, prawda?
2: Wiąże się oczywiście, jest to wyzwanie, natomiast Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia zapewniają, gdy o to pytam, że pieniądze na to są zabezpieczone. To wszystko odbywa się w ramach dużej reformy onkologii, która trwa od kilku lat w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej. Oszczędności są cały czas poszukiwane w systemie ochrony zdrowia, bo brakuje cały czas ponad 13 miliardów złotych do końca tego roku. Do tego dochodzi sprawa, o której może czasami zapominamy, ale która wciąż jest aktualna, sprawa firmy Pfizer i wyroku belgijskiego sądu i ponad 6 miliardów złotych, które Polska powinna zapłacić. Jest apelacja, jest odwołanie. W przyszłym tygodniu między innymi belgijski sąd także ma się zajmować tą sprawą. Na to czekamy i oczywiście pieniędzy brakuje i pieniądze są mocno poszukiwane, ale są zapewnienia takie, że jeśli chodzi o onkologię, kartę DILO, reformę, tutaj na tę cyfryzację szeroko rozumianą, pieniądze są zabezpieczone i tutaj nie są planowane oszczędności w tej sferze.
1: Michał, mówisz, dzisiaj wchodzi w życie ta zmiana. To znaczy, że już dzisiaj pierwsi pacjenci dostaną e-kartę DILO?
2: Teoretycznie jest to możliwe. Ten tydzień, albo być może już dzisiaj, już można starać się o to pytać. Ta karta oczywiście w wersji elektronicznej na razie w formie testów, w formie pewnego pilotażu, ale tak, jest to formalnie absolutnie możliwe, aby osoba, która przyjdzie z podejrzeniem czerniaka, podajmy taki przykład, aby taką kartę DILO otrzymała właśnie w tym dużym szpitalu i aby potem te informacje już były zakodowane cyfrowo. I ma być to kolejny krok tego, aby było coraz więcej tej cyfryzacji w systemie ochrony zdrowia. Dzisiaj nas już nie zaskakuje e-recepta. Z niej śmiało korzystamy. Pojawia się...
1: Nauczyliśmy się tego.
2: Myślę, że pandemia też mocno to przyspieszyła i to jest ten pozytywny aspekt pandemii, że dzisiaj tych e-rozwiązań jest coraz więcej. Jakoś ta onkologia zwykle była trochę z boku. Karta DILO cały czas była w wersji papierowej. To teraz ma się zmienić, to ma przyspieszyć, ale przyspieszyć w takim tempie, że jeszcze, jeśli chodzi o objęcie całego systemu, chwilę musimy poczekać.
1: Opowiada o tym Michał Dobrołowicz. Pięknie dziękujemy, Michał.
2: Dziękuję. Do usłyszenia. Temat wróci faktycznie.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Dorwać bestie w RMF FM.
2: Imię i nazwisko:
3: Giancarlo Giudice.
2: Pseudonim:
3: Potwór z Turynu.
2: Liczba ofiar:
3: 9.
2: Modus operandi:
3: brak jednego wzorca.
2: Czas i miejsce działalności:
3: od 1983 do 1986. Turyn i okolice.
2: Wyrok:
3: w pierwszej instancji dożywocie.
2: Obecny status: na wolności.
1: Dorwać bestie w RMF FM.
4: Wszyscy jesteście po prostu kupą gówna. I ktoś to gówno musi posprzątać.
5: Tymi słowami Giancarlo Giudice tłumaczył 9 morderstw, które popełnił między grudniem 1983 roku a czerwcem roku 1986. Działał w podobnym czasie co słynny Il Mostro z Florencji, a jego zbrodnie przyniosły mu przydomek Potwora z Turynu. Ofiarami Giudice były prostytutki, które mordował na różne sposoby, a jego motywem była wyraźna nienawiść do kobiet. Jak to często bywa, miała ona swoje źródło w jego dzieciństwie. Giancarlo Giudice urodził się 11 marca 1952 roku w Turynie. Jego ojciec był pracownikiem zakładów Fiata, a także weteranem II wojny światowej. Być może traumatyczne przeżycia z frontu sprawiły, że popadł w alkoholizm. Dla syna w zasadzie nie istniał, ciągle nieobecny fizycznie i emocjonalnie. Dostrzegał go tylko w momentach, gdy akurat był w domu, a mały Giancarlo coś przeskrobał. Wówczas ojciec znęcał się nad chłopcem, karząc go za najmniejsze nawet przewinienie.
6: Już dość! Przestań go bić, bo go zabijesz!
7: Gówniarz musi mieć nauczkę.
5: Giancarla wychowywała głównie bezrobotna matka. Byli ze sobą mocno związani. Gdy chłopak skończył 8 lat, kobieta zachorowała poważnie na serce. Giancarlo przejął wówczas obowiązki ojca i opiekował się chorą. Niestety 5 lat po diagnozie matka zmarła. Niedługo później 13-latek próbował odebrać sobie życie, łykając leki nasercowe, które zostały po mamie.
7: I co ty chciałeś zrobić, idioto? Doigrałeś się. Pójdziesz do szkoły z internatem.
5: W internacie chłopak także doświadczył przemocy, tym razem ze strony rówieśników. Niechciany, niekochany i nieustająco poniżany podjął kolejną próbę samobójczą. Po tym incydencie został odesłany z powrotem do ojca. Sytuacja w rodzinnym domu o tyle się zmieniła, że podczas gdy Giancarlo przebywał w internacie, pan Giudice znalazł sobie nową, o wiele młodszą od siebie żonę. Nastolatek i macocha zupełnie nie przypadli sobie do gustu. Ich kłótnie, złośliwości i wrzaski były na porządku dziennym.
4: Nie jesteś moją matką, żeby mi rozkazywać!
5: Konflikt między Giancarlem a jego młodą macochą stał się w pewnym momencie nie do zniesienia. Ojciec chłopaka stanął zatem przed wyborem: syn lub nowa żona. Wybrał żonę i wyprowadził się z nią do Kalabrii, porzucając Giancarla w zakładzie opiekuńczym. To właśnie to wydarzenie zrodziło w głowie Giudice nienawiść do kobiet. Tych, które rozbijają rodziny. A do takich należały w jego mniemaniu prostytutki. Kiedy Giancarlo osiągnął pełnoletność, rozpoczął służbę wojskową. Jednak szybko zdezerterował. Został schwytany i umieszczony w areszcie wojskowym. Ułaskawiono go, ale jednocześnie nakazano dokończenie służby. W międzyczasie do jednostki wojskowej, w której przebywał, przyszła pilna wiadomość.
8: Giancarlo, obawiam się, że mam smutne informacje. Twój ojciec zmarł.
4: No tak. Był chory na marskość wątroby.
8: Przykro mi. Oczywiście dostaniesz przepustkę na pogrzeb.
4: Nie potrzeba. Nie wybieram się.
5: Po śmierci ojca Giancarlo zaczął sięgać po narkotyki, głównie kokainę i LSD. Wkrótce się od nich uzależnił. Sąsiedzi opisywali go jako niezbyt zadbanego, ale w gruncie rzeczy miłego mężczyznę. Gdy miał 25 lat, zatrudnił się jako kierowca ciężarówki w firmie transportowej z Ciliano, w pobliżu Turynu. W pracy był uważany za najlepszego kierowcę. Punktualnego, solidnego, nigdy nie zbaczającego z trasy. Do tego charakteryzowała go nadludzka wręcz wytrzymałość. Prawie nie robił przerw na odpoczynek, nawet na długich odcinkach, co przy dzisiejszych przepisach byłoby niemożliwe. Później okazało się, że do jego odporności przyczyniły się zażywane w trasie narkotyki. Rzecz dziś również nie do pomyślenia. Giancarlo miał też inną słabość. Obsesję na punkcie seksu. Był znany z wożenia w kabinie pism pornograficznych, a praca kierowcy ciężarówki umożliwiała mu korzystanie z usług prostytutek. 27 grudnia 1983 roku po raz pierwszy zabił jedną z nich.
4: Wiesz, nie mam ochoty robić tego tutaj. Chodźmy do ciebie, do domu.
6: Oj, jaki z ciebie romantyk. Jasne, zapraszam.
5: Jego ofiarą została 40-letnia Francesca Pecoraro. Udusił ją w jej domu. Następnie umieścił zwłoki kobiety w skradzionym tego dnia samochodzie. Zaparkował go w dzielnicy robotniczej na północy Turynu i podpalił. Ofiarę udało się zidentyfikować dopiero w 1986 roku. Giudice nie zwlekał jednak zbyt długo z kolejnym morderstwem. Na początku stycznia 1984 roku zabił Annunziatę Pfundo. 48-letnia kobieta została uduszona, a jej nagie ciało znaleziono w podturyńskiej miejscowości Settimo Torinese. 26 marca napadł na kolejną prostytutkę o imieniu Lidia. Podczas późniejszego procesu kobieta zeznała.
9: Nagle rzucił się na mnie. Jego oczy były szeroko otwarte, przekrwione. Ścisnął mnie za szyję. Nie mogłam się bronić. Był jak bestia. Przystawił mi pistolet do głowy. Powiedział, że musi mnie zabić. Zaczęłam płakać. Powiedziałam, że mam troje dzieci, które wychowuję sama. Wtedy na powrót stał się miły. Przeprosił mnie i powiedział, że nie ma nic przeciwko młodym kobietom, matkom, takim jak ja. Odwiózł mnie i powiedział, że jeśli chcę, mogę na niego donieść.
5: Tak też się stało. Kobieta, której Giudice darował życie, być może dlatego, że przypominała mu matkę, także w zasadzie samotnie borykającą się z wychowaniem syna, zgłosiła napaść. Policjanci aresztowali Giancarla. Został skazany na pół roku więzienia, co przełożyło się na przerwę w popełnianiu morderstw. Kolejną ofiarą Giudice została 64-letnia Giovanna Bricci. Udusił ją i wrzucił do padu. Następnie zadźgał Adolorate Benvenuto. Udusił Marię Cordę oraz zastrzelił Marię Gialfrę. Jego ofiarą padła także 66-letnia Laura Belmonte i 58-letnia Kelia Molo. Obie zostały uduszone. Ostatnią zamordowaną przez Giancarlo Giudice kobietą była 37-letnia Maria Rosa Paoli. Zastrzelił ją we własnym aucie, a jej zwłoki porzucił pod murem cmentarza. Zrobienie z własnego samochodu sceny zbrodni okazało się jednak błędem. Godzinę później na odcinku autostrady Turyn-Piacenza Giudice został zatrzymany do kontroli drogowej. Policjanci spostrzegli we wnętrzu samochodu dwa pistolety. Zauważyli także plamy świeżej krwi. Giancarlo przyznał wprost.
4: Właśnie zabiłem prostytutkę. Wyrzuciłem jej ciało na pole, jakoś w okolicach Alessandrii.
5: Giudice został aresztowany. Wskazał miejsce ukrycia zwłok ostatniej ofiary i przyznał się do popełnienia pozostałych 8 morderstw. Twierdził, że zabił te kobiety, bo były stare i brzydkie, a przede wszystkim dlatego, że przypominały mu macochę. Zbrodnie popełniane przez Giudice charakteryzował brak stałego modus operandi. Jego ofiary ginęły od uduszenia, na przykład pończochą, od ciosów zadanych młotkiem lub strzałów z broni palnej. Ciała porzucał w rzekach, kanałach lub ustronnych miejscach. Zamordowane kobiety ginęły na różne sposoby i również na różne sposoby morderca pozbywał się zwłok. Wiedza o seryjnych mordercach była w latach 80. jeszcze bardzo szczątkowa, dlatego śledczy długo podejrzewali, że za ciągiem brutalnych zabójstw prostytutek stoi więcej niż jedna osoba. Po aresztowaniu Giancarlo Giudice trafił na 2 miesiące do szpitala psychiatrycznego Reggio Emilia, a następnie rozpoczął się jego proces. 22 marca 1989 roku Giudice został skazany w pierwszej instancji na dożywocie. Ale był to dopiero początek epopei z wymierzaniem mu kary. W listopadzie 1989 roku wyrok dożywocia zamieniono mu na 24 lata więzienia plus pobyt w ośrodku zdrowia psychicznego. W międzyczasie, w sierpniu tego roku, osadzony próbował zamordować strażnika więziennego.
10: A co tu się? O nie! Lorenzo, co z tobą? Alarm! Alarm! Więzień zaatakował strażnika!
5: Za ten czyn Giancarlo otrzymał dodatkowych 8 lat więzienia. Następnie jego wyrok zamieniono na łącznie 30 lat za kratami oraz 3 lata pobytu w szpitalu psychiatrycznym. 25 października 2008 roku potwór z Turynu został zwolniony warunkowo po ponad 22 latach zasądzonej kary. Co się z nim teraz dzieje? Co robi? Gdzie mieszka? Tego nie wiemy. Morderca 9 kobiet zmienił tożsamość, a jego obecne miejsce pobytu pozostaje nieznane.
1: Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny drugiej, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Rośnie bilans ofiar tragicznego trzęsienia ziemi w Kolumbii. Na miejscu wciąż trwa akcja ratunkowa z udziałem wojska. Premier Donald Tusk obiecuje wyciągnięcie konsekwencji za nieprawidłowości przy przekazywaniu pieniędzy powodzianom. W faktach także wakacyjny odpoczynek w centrum miasta idealnie nadaje się do tego działka. Do 250 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych poniedziałkowego trzęsienia ziemi w zachodniej Kolumbii. Wstrząsy o magnitudzie 7,4 miały epicentrum w departamencie Choco. Trwa akcja ratunkowa z udziałem wojska. W wielu rdzennych społecznościach nadal nie ma prądu ani podstawowych usług, co utrudnia działania ratowników. Po trzęsieniu wznowiono loty na 5 lotniskach w regionie. Według kolumbijskich służb geologicznych był to najsilniejszy wstrząs w kraju w XXI wieku. Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowaną walkę z nieprawidłowościami przy podziale środków dla powodzian. To reakcja na medialne doniesienia o nieuczciwym rozdysponowaniu 4,5 miliona złotych w Jeleniej Górze. Według ustaleń Wirtualnej Polski pieniądze, które miały trafić do podmiotów powiązanych z Anną Kopniewczyńską z Koalicji Obywatelskiej, która została zawieszona w prawach członka partii.
1: Myśmy zakładali z góry, że pojawią się tego typu problemy, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Przy wydawaniu dziesiątków tysięcy decyzji personalnych, będziemy mieli do czynienia z jakimiś wpływami nadużyć. Pytanie zawsze jest o skalę i o reakcję państwa.
0: Mówił premier Donald Tusk. Anna Konieczyńska straciła wczoraj stanowisko wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i ten temat wróci jeszcze w dzisiejszych nocnych faktach RMF FM. Rośnie liczba cudzoziemców pracujących w Polsce, informuje o tym Główny Urząd Statystyczny. Według najnowszych danych legalnie zatrudnionych migrantów jest już ponad 1 132 000. W ciągu roku liczba ta wzrosła o 7%, czyli o 75 tysięcy osób. Skąd najczęściej pochodzą cudzoziemcy w Polsce? O tym Igor Skrzypek.
2: Tu oczywiście bez zaskoczeń to przede wszystkim Ukraińcy. Blisko 770 tysięcy osób. Co ważne, legalnie zatrudnionych, bo tylko takich uwzględniają dane GUS. Liczba pracujących Ukraińców rośnie w ciągu roku o 8,5% w górę. Stanowią prawie 70% wszystkich cudzoziemców w Polsce. Pod względem liczebności na drugim miejscu są Białorusini, prawie 120 tysięcy osób. W ciągu roku zaszła zmiana na trzecim miejscu, obywatele Indii,